Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij

się, nie poleżysz, nie uwierzysz. Dobre rady z wodą spuść, na subskrypcjach im zależy. W zdrowym ciele zdrowy duch, słaby tekst dla mocnych w gębie.

0: ramach testu zaproś mnie na wieczerze, nie kolację.
1: Na dobrą noc. Radio Warszawa.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj, dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień –

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
3: Ale masz słodkie skarpetki.
4: A, no w Garfielda.
3: Słodziutkie.
4: A wiesz, co mają nasi słuchacze?
3: Mają swoje radio.
4: Radio, które tak lubią, że zapisali się do grona darczyńców.
3: Ale my mamy słuchaczy.
4: Dziękujemy wam za każdą wpłatę na funkcjonowanie Radia Warszawa.
3: I zachęcamy was wszystkich do regularnego wsparcia finansowego na rzecz Radia Warszawa.
4: Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej radiowarszawa.com.pl i kliknięcia zakładki Wspieraj.
3: Bardzo dziękujemy za każdą wpłatę na rozwój Radia Warszawa.
0: Po reklamie.

0: Ewangelii świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
1: W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus zdecydowanie łączy wierność Mu z jakąś stratą, ofiarą, krzyżem. Cierpienie nie leży i nie może leżeć w centrum wiary, jest jednak ważną drogą dojrzewania serca. Serca, które ma nie bać się stracić, aby zyskać. Serca, które ma nie bać się ofiary ze względu na miłość. Chrześcijaństwo, które nie byłoby wymagające, nie byłoby Chrystusowe. Czego dziś w swoim myśleniu, postępowaniu powinienem zaprzeć się dla Jezusa?

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Te słowa proroka Izajasza z pierwszego czytania zostały wypowiedziane przez Pana Jezusa w Nazarecie u początku Jego publicznej działalności. Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił, posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski Pańskiej.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Dzień dobry, tu Agnieszka z Radia Warszawa. W biznesie najważniejsze są zaufanie i dobre relacje. Na tych wartościach od lat budujemy Radio Warszawa, miejsce rzetelnej informacji i odpowiedzialnej komunikacji. Dzięki wsparciu naszych słuchaczy i partnerów możemy rozwijać radio bliskie ludziom i ich codziennym sprawom. Jeśli te wartości są dla Państwa bliskie, zapraszamy do zakładki Wspieraj na radiowarszawa.com.pl. Dziękujemy, że jesteście z Radiem Warszawa.
0: O reklamie.
3: To jest Radio Warszawa.
4: W 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu złożonych na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 roku zapraszamy na cykl audycji Królowo Polski przyrzekamy.

0: W ostatniej już audycji zapraszam na spotkanie z księdzem profesorem Dominikiem Zamiatałą, historykiem, z którym podejmiemy próbę refleksji nad aktualnością przesłania treści jasnogórskich ślubów narodu.
1: Kwestia aktualności ślubów. One były złożone 70 lat temu, że były na tamte czasy. Ale proszę zwrócić uwagę, że prymas Wyszyński, jak i episkopat, duchowieństwo, Paulini, czy panie związane z Marią Okońską, tak zwane ósemki, one dostrzegały problem religijności społeczeństwa polskiego, osłabienie religijności. Stąd te śluby były odpowiedzią. Na co zwracano uwagę? Przede wszystkim na to, że jest duże odstępstwo od wiary z Polaków, osłabienie też wiary, kwestia osłabienia więzi z Kościołem, kwestie moralne. Mamy problem rozwodów, problem aborcji, czyli mordowania dzieci nienarodzonych. I też warto zwrócić uwagę, gdzie by też podkreślano wzajemną nienawiść między ludźmi, konflikty, podziały w społeczeństwie.
0: Które dzisiaj też można zaobserwować. Tak.
1: I też zwracano uwagę na programową ateizację. I teraz, jakie podjąć działania, żeby to zablokować, a jednocześnie podnieść wiarę Polaków. Stąd rzeczywiście podjęto w naszym narodzie, kiedy ta religijność maryjna była mocno zakorzeniona, stąd uważano, że Maryja jest najlepszą pomocą w dojściu do Boga. Maryja prowadzi do Jezusa, tak samo Maryja poprowadzi naród polski do Jezusa, do Boga. I dzisiaj możemy zrobić pewne paralele, analogie, co było 70 lat temu i dzisiaj. Wiele jest podobieństw w kwestii społeczeństwa. Stąd te śluby, bo one, możemy powiedzieć, one nie są nastawione tylko na 56 rok. One były nastawione na kolejne lata. Później prymas powie, że te śluby mają być realizowane w drugim tysiącleciu chrześcijaństwa.
0: One też były takim sztandarowym programem przygotowań do milenium chrztu Polski.
1: Tak, one stały się programem całej Wielkiej Nowenny, bo te śluby były rozpracowane już bardziej szczegółowo. I one rzeczywiście spowodowały wiarę Polaków, bo proszę zwrócić uwagę, władze się tego nie spodziewały, że próbowały utrudniać na różny sposób. Dla władz był szok. 26 sierpnia 1956 roku to, co się wydarzyło Częstochowie, dla władzy było szokiem, bo 44, 45, 56 mamy, jest 11 lat. Ateizacji społeczeństwa, walki z Kościołem, okazuje się, że te działania, możemy powiedzieć, były płonne, tak? Bo na tych uroczystościach, mimo takich czy innych środków komunikacyjnych, nie było tak rozwiniętej kolei transportu samochodowego czy autobusowego, zgromadziło się z całej Polski około, są różne dane, od 600 tysięcy do 1,5 miliona. Ja jestem zwolennikiem mówić od 1 400 000, 1 500 000 pątników. To widzimy, że jednak to oddziaływanie, praca w parafiach w ramach tego programu przygotowania odniosło skutek, bo takich czy innych trudnościach komunikacyjnych tyle osób się zgromadziło. Ciekawą rzeczą, że jednym z pątników był ówczesny szef organów bezpieczeństwa katowickiego, Franciszek Szlachcic. Był jako uczestnik. W swoich takich wspomnieniach opisuje to wydarzenie, że mówi, że 20 lat wcześniej był jako młody chłopak z pielgrzymką z parafii, gdzie szedł po prostu boso i dopiero trzewiki ubrał, jak wchodzili na tę górę. I sam Szlachcic opowiada, że on był pod wrażeniem postawy tych pątników, tej liczby, bo on sam też podaje, że jego zdaniem było około 1,5 miliona ludzi. I też rozpoznał, czy niektórzy inni funkcjonariusze organów bezpieczeństwa rozpoznawali
0: siebie jego, nawzajem.
1: Siebie nawzajem. Ale też opisuje, że największe wrażenie zrobił pusty fotel. No to uświadomiło, jak wielkie znaczenie ma prymas Wyszyński w narodzie polskim wśród polskich katolików. Ale też wrażenie zrobiły śluby. Tutaj nie widział żadnych podtekstów politycznych, tylko kwestie religijne, bo rzeczywiście śluby dotyczyły kwestii religijnych, wiary. Tam jest doktryna, tam jest kwestia katechizmu, wiary. Czyli mamy tutaj odrodzenie wiary, a nie kwestie społeczne. Wiadomo, że wiara wpływa na kwestie społeczne, bo wiara wpływa na postawy człowieka i na to zwracano uwagę w tych ślubach. Żeby odrodzić, a jednocześnie wiarę w Boga, to mamy ten element jak w dekalogu. Mamy pierwsze trzy przykazania czyli wiara człowieka i relacje z Bogiem, a później mamy relacje z drugim człowiekiem. Tak samo możemy powiedzieć w ślubach. Mhm.
0: Księże profesorze, zastanawiam się nad tym, jakim byśmy byli społeczeństwem, gdyby nie jasnogórskie śluby narodu.
1: Tak jak społeczeństwo Czechosłowacji, na Węgrzech, czy w innych krajach, dawnych krajów domoludów, byśmy byli społeczeństwem zalicyzowanym, zateizowanym, bo jednak te śluby doprowadziły do w jakiś sposób odrodzenia wiary, gdzie komuś sobie nagle zdali sprawę, że jest to potężny, można powiedzieć, jakiś zryw społeczny. Co też warto zwrócić uwagę, że władze komunistyczne, które próbowały początkowo utrudniać, nie zezwalać na pielgrzymki zorganizowane na tą uroczystość 26 sierpnia, więc Polak zawsze potrafi ominąć władzę, że jak organizowano wyjazd na Jasną Górę, to pod pretekstem wyjazdu na jakąś wystawę czy zwiedzanie
0: do Katowic, Stalinogrodu.
1: Tak, do Stalinogrodu. A wiadomo, że głównym punktem jest Jasna Góra. Mhm. I też indywidualnie. Niektórzy się nie przejmowali. Władze komunistyczne już po sierpniu obawiały się, że jakiekolwiek radykalne podejście działania spowodują, że może być powtórka z 28 czerwca 56 roku w Poznaniu. I co jest interesujące, że w jaki sposób podjęły współpracę z Paulinami w kwestii aprowizacji i organizacji i też były pod wrażeniem, że to była rzeczywiście uroczystość religijna, nie było żadnych ekscesów, a nawet zwiększyły aprowizację w kwestii wody, jedzenia i tak dalej. I o czym się też mało mówi, że nagle dla wyjeżdżających postawiano dodatkowe pociągi. Wagony. To było odrodzenie. Warto też zwrócić uwagę, że jeśli są badania takie, to już kilka razy mówiłem, kwestia religijności. Koniec lat 50., początek 60. przyznawało się, 20 około procent, że to są ateiści niewierzący w Boga. Mamy 66 rok, kolejne badania, okazuje się, że jest niecałe 10%. Działania, jakie podjęto, to rzeczywiście wpłynęły, bo rodzice byli w jakiś sposób mocno zaangażowani w kształcenie, wychowanie religijne dzieci. Też dzieci wpływały na rodziców, ale też zaktywizowano duchowieństwo, bo wiadomo, że nie było grup religijnych, bractw, stowarzyszeń, bo to zostało rozwiązane w 1949 roku, ale poprzez taką działalność duszpasterstwa parafialnego, można powiedzieć takiego podstawowego, to jednak to wpłynęło bardzo mocno na religijność.
0: Czyli bardzo poważnie potraktowano te śluby.
1: Tak. Mhm. I jak się kiedyś rozmawiał z ludźmi, którzy pamiętają, to dla nich przybycie tutaj, zobaczenie setek tysięcy ludzi, ponad miliona, to było dużo. Proszę zwrócić uwagę, że ideologia komunistyczna robiła przede wszystkim co? Atomizację społeczeństwa, bo człowiekiem zatomizowano łatwiej rządzić. Kościół mówi o wspólnocie. I teraz jak tu mamy 56, mamy 79 i 66 wcześniej. Co się okazuje, że ludzie, którzy byli pod takim czy innym wpływem komunizmu, takiej indoktrynacji, że ludzie się obawiali, że ja jestem wierzący, ale nie wiem jak z moim sąsiadem, czy ze znajomymi w pracy, nagle się ludzie na takim spotkaniu, na takich uroczystościach, jak to było na Jasnej Górze, nagle patrzą, że podobnie myślących, wierzących, tak jak ja, to są setki tysięcy, są miliony. I to rzeczywiście mocno wpłynęło na władze komunistyczne, bo co się dzieje w tym czasie? Komuniści szukają po prostu, wiedzą, że musi nastąpić ta destalinizacja, bo ona następuje w 1956 roku. I to wpływa, że szukają człowieka, który byłby strawny dla społeczeństwa polskiego, bo ludzie wiedzą, co był komunizm, jaki terror wprowadził, ile osób zostało zamordowanych i tak dalej, jakie było zastraszenie. I szukają człowieka, który by w jakiś sposób złagodził podejście Polaków do systemu. Znajdują Gomułkę. W 56. zostaje pierwszym sekretarzem. I Gomułka zdaje sobie doskonałą sprawę, że musi się liczyć z Kościołem. Stąd zgoda na powrót prymasa do Warszawy. Ale prymas mówi: nie chodzi o mnie, chodzi o Kościół w Polsce i innych biskupów, powrót biskupów do swoich diecezji, sióstr zakonnych, księży zakonnych, braci zakonnych do swoich klasztorów, księży do parafii. I to widzimy tą siłę. Te śluby dały siłę Kościołowi, bo prymas wiedział, że ma za sobą potężne poparcie ludzi wierzących. Komuniści zdają sobie doskonałą sprawę, że oni przegrali. W tym momencie oni mają świadomość przegranej batalii o ateizację społeczeństwa polskiego. I Gomułka później będzie próbował wprowadzać inne formy ateizacji, laicyzacji społeczeństwa. Już nie taki sposób brutalny, jak było w czasach stalinowskich, tylko inny. Ale tutaj ma już inną rzeczywistość społeczną Kościoła i ludu wiernego. Oni są wierzący. Oni nie boją się uczestniczyć w peregrynacji obrazu jasnogórskiego. Nie boją się wyznawać swoją wiarę. Mimo, że cały czas są tłamszeni. I to daje siłę. Dzisiaj, jeśli patrzymy na to, co się dzisiaj dzieje, to warto sięgnąć do naszych przodków i jak oni dali radę, nawet w tak trudnej sytuacji, jak był stalinizm, bo proszę zwrócić uwagę, że desalinizacja, odwisz sięgała, tak jak prymas też zwrócił uwagę, że sięga inne rzeczywistości, tylko nie ma odwisz wobec Kościoła. 26 sierpnia zmienił tą sytuację. Ale też warto zwrócić uwagę wspólnota wokół pasterza, wokół tak. biskupów. Komuniści próbowali skonfliktować biskupów między sobą, duchowieństwo z biskupami i wiernych z hierarchią kościelną. Śluby pokazały jedność. I też śluby pokazały, że jesteśmy wierni naszym pasterzom, tak? Jesteśmy naszymi pasterzami. I to jest wzajemna odpowiedzialność. Pasterze są odpowiedzialni za wiernych, ale też wierni odpowiedzialni za pasterzy. Czyli mamy wspólnotę Kościoła, tak? Czyli lud Boży.
0: I na koniec zostawiamy Państwa z tymi myślami, bo jest na czym tak. myśleć. Księże profesorze, dziękuję pięknie.
1: Ja też dziękuję. Szczęść Boże.
0: W ostatniej wakacyjnej audycji z cyklu Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro o aktualności złożonych 70 lat temu przyrzeczeń w jasnogórskim sanktuarium rozmawiałem z księdzem doktorem habilitowanym Dominikiem Zamiatałą, historykiem dziejów najnowszych i historii Kościoła, profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, współautorem książki Jasnogórskie Śluby Narodu wczoraj, dziś, jutro.
2: Audycja została przygotowana przez Radio Jasna Góra w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki, późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
2: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
1: Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was.
0: O reklamie.
3: To jest Radio Warszawa. Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
4: Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody? Są to pytania, które formułuje papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice, w encyklice Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Encyklika podpisana 15 maja 2026 roku, w drugim roku pontyfikatu papieża Leona XIV. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać w studiu razem ze mną gość. Ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
4: Ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor uczelni, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Szczęść Boże.
4: Pierwsze wrażenia po lekturze, najważniejsze myśli, które towarzyszyły księżom, profesorom podczas lektury tej pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV. Księże, profesorze Piotrze.
5: Ja czytałem ten tekst z przyjemnością, ponieważ z jednej strony wydaje się, że on jest bardzo tak klarownie napisany. Z drugiej strony jest kwestia tego, że te problemy, które są przedstawione, one są rzeczywiście w tym świecie sztucznej inteligencji ważne i odpowiedzi są, można powiedzieć, pogłębione, ale również takie, z których można się naprawdę wiele dowiedzieć. Wydaje się, że tutaj jakaś część tej listy została zrobiona po prostu przez ludzi, którzy pracują nad sztuczną inteligencją. Na prezentacji mieliśmy przedstawiciela Anthropic, no więc widać, że również w tym świecie kreatorów sztucznej inteligencji są ludzie, którzy rzeczywiście przejmują się i tymi kwestiami etycznymi, ale też jakąś wizją świata, którą z pomocą sztucznej inteligencji można by tu wykreować. Zaczyna się to od takiego stwierdzenia, że trudno zdefiniować sztuczną inteligencję. Ja tutaj, jadąc do Państwa, wysłuchałem przez radio bardzo ciekawego felietonu na temat sztucznej inteligencji w PRL-u. Nieco inne znaczenie tego słowa. I jest, myślę, że bardzo klarowna ta postawa kościelna, że nie reagujemy lękiem na jakieś nowości technologiczne, tylko staramy się to zrozumieć. Po pierwsze właśnie, z czym mamy do czynienia. Po drugie, jaki jest charakter tych wyzwań, które się pojawiają. No i po trzecie, jakie są ryzyka, jakie są szanse i jak to tym kierować.
4: Księże profesorze Macieju, księdza, pierwsze wrażenie po przeczytaniu tej encykliki.
6: Bardzo pozytywne. Po pierwsze, to jest encyklika, która reaguje na to, co dzieje się wokół nas. Niestety Kościół czasami ma taki opóźniony zapał i myślę, że ta encyklika jest bardzo dobrym znakiem tego, że dzieją się bardzo ważne rzeczy i Kościół stara się ocenić to z punktu widzenia chociażby etyki. I to uważam bardzo pozytywne. Po drugie, ta encyklika, bardzo mi się podoba strony schematu. To znaczy to, że papież, to co mi się bardzo spodobało, to cały czas bazuje na bardzo ciekawej analogii między wieżą Babel a odbudową murów Jeruzalem. Uważam, że ten obraz przeplatający się przez całą encyklikę jest bardzo sugestywny. Nawet poprosiłem sztuczną inteligencję, że przygotowała mi prezentację dla studentów, bo będę omawiał troszeczkę na swoim seminarium magisterskim tą encyklikę. To muszę powiedzieć, że świetnie wybrał właśnie ten element odbudowy murów i wieży Babel jako ten tok przewodni. No i chyba to, co jest bardzo istotne, to jednak bardzo głęboka refleksja nie tylko nad sztuczną inteligencją, ale chociażby nad transhumanizmem i posthumanizmem. To są też ważne dzisiaj elementy, które mało są w Polsce widoczne, bo nas to tak nie dotyka. To dotyka rzeczywiście tych społeczeństw bardzo rozwiniętych, transhumanizm, posthumanizm i to także pojawiło się tam. I myślę, że ta encyklika jest niezwykle kompleksowa. Daje bardzo fajne też wskazówki, co trzeba konkretnie robić. Więc nie jest to tylko refleksja, która ocenia, która rozeznaje, ale też są bardzo konkretne uwagi, jak edukować chociażby. I uważam, że to też jest bardzo dobra rzecz, która znalazła się w tej encyklice.
4: To spróbujmy naszym słuchaczom tę metaforę wieży Babel z drugiej strony odbudowy murów Jerozolimy przybliżyć. Na czym polega ta metafora, do czego się odnosi? Księże, profesorze Piotrze.
5: Myślę, że ten schemat wieży Babel jest dla nas dość jasny. Z ludzkiej pychy tworzymy wieżę, która w zamiarze ma sięgać nieba i równocześnie ona jest czymś, co ujednolica, to jakby sam sposób konstrukcji, tak to papież przedstawia, zmierza do pewnej homogenizacji, narzucenia jednego języka. No i kończy się to klęską i pomieszaniem języków, to znaczy, że ludzie nie rozumieją nawzajem słów, które wypowiadają. I z drugiej strony mamy odbudowę Jerozolimy za czasów Nehemiasza, gdzie jest tak, że jest odpowiedzialność za tę odbudowę powierzona jest po prostu mieszkańcom, no i każdy bierze się jakby za swój kawałek. Dzięki temu, że każdy robi niewiele, ostatecznie miasto zostaje odbudowane, te mury miejskie. No i tutaj z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej możemy powiedzieć, że to jest zastosowanie zasady pomocniczości. Jest ktoś, kto no, musi jakby czuwać nad projektem, żeby rzeczywiście ten cel końcowy został osiągnięty i żeby to było spójne, no, ale wykorzystuje się zdolności i inicjatywę każdego.
4: Księże profesorze Macieju, jak ksiądz czyta tę metaforę w odniesieniu do sztucznej inteligencji, bo myślę, że ta metafora, która jest też bardzo obrazowa, znamy to porównanie z Pisma Świętego, jeśli chodzi o wieżę Babel i sztuczną inteligencję. Gdzie tutaj jest to porównanie?
6: Myślę, że to porównanie chociażby jest jedna zasada, która ma wszystko jednoczyć. I myślę, że trochę to mija już obecnie, ale pokładano tak wielkie nadzieje w sztucznej inteligencji, że ona rozwiąże wszystko. I myślę, że to także trochę jest ta metafora wieży Babel, że mam jeden znak, który będzie jednoczył wszystkich. Miał odpowiedź na każdą rzecz. Co jest ciekawe, że papież, kiedy zastanawia się w ogóle, co urzeka w sztucznej inteligencji, zwłaszcza młodych ludzi, tak na bieżąco, wydaje mi się, że on się bardzo trafnie pokazał, że urzeka przede wszystkim natychmiastowość, że pytam, dostaję odpowiedź i muszę grzebać w bibliotekach, pytać i tak dalej. Druga rzecz to wrażenie obiektywności. Bo zwróćmy uwagę, że sztuczna inteligencja, jak do nas przemawia, ona tak przemawia bardzo z autorytetem. Takie źródła, to tutaj ktoś powiedział, więc ona sprawia wrażenie obiektywności. I wreszcie trzeci element to jest taki, że daje również pewne poczucie relacyjności, ale tylko poczucie relacyjności, że ktoś ze mną rozmawia, że ktoś jest mi bliski. A jak wiemy, że sztuczna inteligencja między innymi wciąga dlatego, że nas nie ocenia. Jest zawsze gotowa na odpowiedzi. Wydaje mi się, że świetnie papież uchwycił, co tak, że tak powiem, przyciąga w sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest też obraz wieży Babel, że wieża Babel miała przyciągać wzrok, miała być znakiem jedności, miała rozwiązywać wiele problemów, jeden język i tak dalej. I myślę, że ten obraz jest bardzo ciekawy, żeby wskazać na to, że sztuczna inteligencja także ma pewien taki niestety taką halucynację. Wiemy, że sztuczna inteligencja halucynuje.
4: Warto to słowo przywołać, bo o tym zapominamy często.
6: Tak, ale myślę, że trochę czasami sztuczna inteligencja jest halucynacją. Dzisiaj myślę, że ten entuzjazm troszeczkę zmalał nawet u twórców sztucznej inteligencji. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że nie do końca wszystko. Na pewno wiele. Nie będzie tak, że będzie całkowite bezrobocie, ale myślę, że troszeczkę nawet sztuczna inteligencja, znaczy użytkownicy, trochę zaczynają dostrzegać jej ograniczenia.
4: Księże profesorze Piotrze, ta wieża Babel, sztuczna inteligencja, ale też ludzkość w obliczu tego nowego, ogromnego wyzwania, bo papież to jasno nazywa. My często i też nazywa to, że my, tak zwani przeciętni ludzie, którzy nie są mocno naukowo związani ze sztuczną inteligencją, czy też nie wykorzystują jej w sposób profesjonalny, trochę mamy do niej podejście jako do takiej, no, przydatnego narzędzia, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które ona ze sobą niesie. No i ci, którzy są twórcami sztucznej inteligencji, papież o tym pisze, muszą zdawać sobie sprawę, a nie wykorzystywać tych maluczkich, takich nazwijmy.
5: To pierwsze, powiedzmy, wyzwanie tutaj dla zwyczajnego użytkownika polega na tym, żeby zorientować się, z czym ma do czynienia, bo ten algorytm symuluje ludzkie działania i robi to na tyle sugestywnie, że dokonuje się jakby takiego uczłowieczenia. Na ogół w języku polskim, jak stawiamy jakieś tam zadanie, jakąś komendę wpisujemy, jest chwila, kiedy pojawia się napis myślę. Wiemy, że nie ma to nic wspólnego z myśleniem, to narzędzie. To, że właśnie niby prowadzi się dialog, chociaż nie ma żadnego dialogu, bo nie ma po drugiej stronie osoby, nie ma podmiotu, z którym można byłoby dialogować. To jest, myślę, że to pierwsze wyzwanie. Natomiast z drugiej strony są takie wyzwania, powiedzmy, natury formacyjnej. To, z czym my się spotykamy na uczelni, jeżeli mamy studenta, który ma czytać, wertować książki, pisać pracę, no, to zajmuje czas i wysiłek i wydaje mu się, że naciśnie guzik, no, i za chwilę to wyskoczy, co byłoby tym efektem wielomiesięcznej czasem pracy, to powstaje pytanie, to po co się w ogóle uczyć? Ginie to pragnienie zdobywania wiedzy, zrozumienia. To jest jedno z takich ryzyk, że będziemy tylko i wyłącznie odbiorcami. Papież mówi o tym, że możliwe jest takie pasywne korzystanie z sztucznej inteligencji, czyli że zamiast być narzędziem jakby pomocnym dla nas w pracy, którą my kierujemy, może być tak, że w pewnym sensie jakby oddamy się do dyspozycji tego narzędzia. Jest, myślę, że bardzo ważnym problemem ta kwestia natury wyzwań etycznych, no, bo papież mówi w ten sposób, że tak jak z każdym narzędziem, no, jest potrzebna etyka po stronie odbiorcy, gdy chodzi o to, jak i do czego to wykorzystywać. I to jest również w kontekście sztucznej inteligencji. Natomiast druga rzecz jest taka, że mamy również złudzenie, że sztuczna inteligencja jest neutralna. Neutralna etycznie, światopoglądowo i jakkolwiek jeszcze inaczej. I papież mówi, nie, tak nie jest. Ona jest zaprogramowana. To znaczy jest tak, że mamy twórców i trenerów sztucznej inteligencji i to narzędzie, które dociera do nas, no, i z którego korzystamy, ono już ma pewną hierarchię wartości, pewien światopogląd. W związku z tym, kiedy korzystamy właśnie z tą sugestywnością, no, która z tamtej strony przychodzi, jesteśmy formowani. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jest z jednej strony ten, kto jest właścicielem, i to jest podjęte prawo własności w tym kontekście sztucznej inteligencji, i ten, który jest klientem i który może być ofiarą. Papież mówi na przykład o nowych formach niewolnictwa w kontekście sztucznej inteligencji. A równocześnie, kiedy myślimy o tej wpisanej etyce, hierarchii wartości, światopoglądzie w algorytmy, to papież mówi, no tak, ale zwróćmy uwagę, że chodzi tutaj o niewielką grupę ludzi, którzy są prywatnymi właścicielami, a to dysponowanie takim narzędziem przekłada się na różnego typu wpływy i władzę. Jeśli patrzymy na przykład na współczesne stosunki międzynarodowe, no to widać, że mamy wyścig, nie tyle wyścig zbrojeń, ile właśnie wyścig ten technologiczny, kto więcej osiągnie w tym obszarze rozwoju sztucznej inteligencji.
4: Wspomnieliśmy już o nas, tych przeciętnych użytkownikach, których de facto jest najwięcej. Zawsze bardzo, bardzo cieszę się z tego, że Kościół zwraca uwagę na tych, którzy będą cierpieć w konsekwencji różnego wpływu, no chociażby też sztucznej inteligencji, czy też nowych technologii. Jakie ksiądz wymieniłby zagrożenia, o których mówi papież, które mogą nam pomóc w sposób rozsądny, co też papież podkreśla wielokrotnie, korzystać jednak z tego narzędzia, bo też to myślę, że warto od razu powiedzieć, to nie jest tak, że papież straszy sztuczną inteligencją i straszy rozwojem nauki, techniki, technologii nowych.
6: No przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne w korzystaniu ze sztucznej inteligencji, to pamiętajmy, że mamy tutaj dostęp przede wszystkim do pewnej wiedzy, do treści. To jest rzecz, która jest bez wątpienia największym sukcesem. I zresztą to też powoduje, że musimy zmienić też jaką formę nawet nauczania, formacji dzisiaj, dlatego że dostęp do wiedzy dzisiaj jest bardzo oczywisty. Natomiast to, co jest bardzo niebezpieczne, to jest właśnie pewien pozór autorytetu, że ta sztuczna inteligencja jest bardziej inteligentna od nas, bo ma większą wiedzę od nas. My nie mamy takiej wiadomości, nie posiadamy takiego zasobu skojarzeń. Na przykład profesor Dragan uważa, że sztuczna inteligencja jest o wiele bardziej inteligentna od nas z powodu dwóch rzeczy. Że potrafi kompresować dane, co nam się słabo udaje, bo nasza pamięć też jest kompresją danych, ale słaba. I drugie, potrafi łapać już analogię. Podobno inteligencja, to według Dragana jest akurat, to jest przede wszystkim łapanie analogii. Sztuczna inteligencja to już potrafi i czasami już lepiej od nas. Mhm. Natomiast sztuczna inteligencja kompletnie nie wie, co mówi. Bo pamiętajmy o tym, że to wszystko prawdopodobieństwo, to są wektory, to tam nie ma. Kiedy ona coś mówi, to ona właśnie robi na zasadzie największego prawdopodobieństwa, że tak to powinno wystąpić. Często my już nie wiemy, jak to działa, bo pamiętajmy, zresztą papież też na to zwraca uwagę, że dzisiaj nawet trenerzy, twórcy dokładnie nie wiedzą, co tam się dzieje. Dlatego, że to na tym polega właśnie sztuczna sieć neuronowa. To jest zupełnie inne podejście, to nie jest algorytm, nie? To nie jest zaprogramowanie, więc to zupełnie inaczej działa. I duże niebezpieczeństwo, które polega na tym, że mamy ten pozór autorytetu. Jedna z ważnych kwestii, która jest poruszona w tej encyklice, to jest właśnie to, żebyśmy nauczyli się krytycznego myślenia. Zresztą papież w tej encyklice wprost mówi, że to jest główna forma dzisiaj edukacji. Nauczyć się krytycznie myśleć, czyli podejmować analizę, również umieć rozróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe, umieć uzasadniać, czyli odbyć proces uzasadniania, bo zwróć uwagę, że sztuczna inteligencja ten proces bardzo skraca. Ona nie uzasadnia, skąd bierze, w jaki sposób to się dzieje. I myślę, że naszym zadaniem również formacji edukacyjnej, szkolnej i tak dalej jest przede wszystkim nauczenie stawiania właściwych pytań, to też pada w encyklice, i również właśnie tego krytycznego myślenia. I to jest rzeczywiście rzecz, którą musimy zrobić. Papież zresztą zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że sztuczna inteligencja sama wskazuje, to jest przede wszystkim inteligencja. A poza inteligencją my posiadamy niesamowity wachlarz, można powiedzieć, naszego człowieczeństwa. To są nasze uczucia, to są nasze emocje, to jest nasza cielesność.
4: Słabości nawet, papież nasze też słabości. Mocno o tym pisze.
6: Ja mam pewne zastrzeżenia do tej encykliki, to nie jest tak, że to jestem bezkrytyczny. Nie? Jest parę momentów, które bym papieżowi powiedział, oj, może jako filozof to jednak bym tutaj, może to troszeczkę skorygował pewne rzeczy, ale rzeczywiście on zwraca uwagę na rzecz, która dzisiaj jest fundamentalna, że to, czego nie zna sztuczna inteligencja, to nie zna cielesności. I dlatego na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja nie będzie miała czegoś, co jest nasze, czyli świadomości. Ona ma inteligencję, ale nie świadomość. Oczywiście pewnym niebezpieczeństwem, które może kiedyś się pojawi, to jest, czy przypadkiem my nie wyhodujemy, bo to robimy już, czy hodujemy neurony, które są biologiczne, i tu pojawi się o wiele większy problem. Czy przypadkiem te neurony kiedyś jednak nie zostaną pobudzone do jakiejś formy świadomości, bo sztuczna inteligencja nie ma tego, co my mamy, czyli nie mają węgla. I to jest właśnie, zresztą to jest taki fajny spór, krzemowcy czy węglowcy. Krzem, to wiadomo, potrafi świetnie obliczać, ale nie ma tego, nie ma tego pierwiastku biologicznego. I Ojciec Święty tam świetnie pokazuje, że ten wymiar naszego człowieczeństwa zawarty w cielesności, w ograniczeniach, w słabościach jest czymś, co również jest bardzo ważnym elementem naszej relacji ze światem. I tego sztuczna inteligencja w żaden sposób nie zrobi i to także nie zrobi w relacji.
4: Ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszej encyklice Ojca Świętego Leona XIV. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, o której dzisiaj rozmawiamy. Weronika Ostrowska przed mikrofonem, ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała i ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz. Rozmawiamy o tej encyklice, o tym też, na co zwraca uwagę papież Leon XIV w kontekście sztucznej inteligencji, w kontekście zmiany epokowej, bo tak też nazywa ten czas, w którym żyjemy. Księże profesorze Piotrze, ja też chciałam zapytać, bo ta encyklika bardzo ciekawie się zaczyna, bo zaczyna się tak naprawdę od katolickiej nauki społecznej. Dostajemy taki krótki wykład, taki krótki przewodnik po historii katolickiej nauki społecznej. 135 lat po tym, jak została ogłoszona encyklika Rerum Novarum Leona XIII.
2: W tym zakresie papież Leon po prostu powraca do tradycji. Zawsze encykliki społeczne zaczynały się od streszczenia dotychczasowego nauczania. Po to, żeby pokazać, że kiedy odnosimy się do nowych problemów, to dzieje się to w ramach pewnej tradycji. Nie zaczynamy teraz dopiero myśleć bez żadnej pamięci, bez żadnej przeszłości. U papieża Franciszka tego nie było. Wydawało się to, że zajmijmy się problemem, który w tym momencie rozważamy. Ale równocześnie każdy z papieży dokonywał takiej swojej własnej lektury tej historii myśli. Katolicka nauka społeczna nie daje rozwiązań, tylko mówi, należy w tę stronę poszukiwać. Jakby pokazać, tak jak reflektor oświetla, mówi, tuż tutaj szukajcie. Ale to wy musicie znaleźć, a my przyjdziemy i krytycznie się do tych proponowanych rozwiązań odniesiemy. Więc to jest, myślę, że tutaj ważne. W tym kontekście myślę, że warto powiedzieć o całej refleksji papieskiej na temat odpowiedzialności, że jeżeli człowiek podejmuje jakieś działania, no to powinien być gotowy do ponoszenia konsekwencji własnego działania. Czyli można mu przypisać skutki. W momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z czymś, siecią neuronową, algorytmem, ale gdzie też właśnie jest taki zwyczaj, że mówi się, że sztuczna inteligencja coś wie, coś robi, to tak właśnie jakby była osobą mimo wszystko. I teraz jest tak, że ponieważ jest to dość potężne narzędzie, to i skutki mogą być bardzo poważne. Myślę, że my jesteśmy dzisiaj świadkami na przykład użycia sztucznej inteligencji w wojnach na Ukrainie, w Strefie Gazy, w Libanie, w Iranie, gdzie jest automatyzacja pewnych procesów. No, w związku z tym drony bombardują szpital, ministrowi wojny stawia się pytanie, kto za to ponosi odpowiedzialność i odpowiedź jest nikt, bo tam nie było człowieka. I papież mówi, że konieczne jest to uwidocznienie ścieżki, na której można dojść do odpowiedzialnego człowieka za konkretne działania sztucznej inteligencji. To jest duże dzisiaj wyzwanie, ale wyzwanie również w tym znaczeniu, żebyśmy nie ulegali złudzeniu, że nikt nie ponosi odpowiedzialności.
1: Księże profesorze Macieju, ta kwestia odpowiedzialności, kwestia też człowieczeństwa i godności osoby ludzkiej, bo to jest też coś, co bardzo, bardzo mocno przypomina nam Ojciec Święty w tej encyklice, to znaczy, co stanowi o tym, że my jesteśmy ludźmi i jak mamy korzystać po ludzku ze sztucznej inteligencji.
3: To jest temat, który fajnie tam się pojawił w tej encyklice, bo trzeba przyznać, że Leon XIV jakby powrócił do dokumentu, który został wydany niedawno na temat godności ludzkiej i przypomniał o pewnych wymiarach godności ludzkiej, że jest ta godność na przykład egzystencjalna, to jest przeżywanie naszej godności, czy czuję się doceniony, czy czuję się człowiekiem. Popatrzmy, że wielu ludzi dzisiaj ma z tym kłopot. Wszystkie doświadczenia człowieka czasami powodują, nie, czy ja naprawdę zasługuję na szacunek. To jest właśnie godność egzystencjalna. Mamy godność moralną, czyli godność związana z pewnym wymaganiem naszego życia. Czy my stawiamy sobie pewne wymagania? To jest godność moralna. Mamy godność społeczną. Czyli jak jesteśmy rozpoznawani w społeczeństwie. Ale papież wraca do tej podstawowej godności, którą nazywa godnością ontologiczną. A godność ontologiczna to jest długa tradycja filozoficzna. Ona przede wszystkim związana jest z nurtem personalistycznym, też związana jest z myślicielami, którzy mocno akcentowali hierarchię wartości. Przede wszystkim pokazują jedno, że godność człowieka jest ani nienadawalna, czy my nie dajemy sobie godności, ja mogę sobie godności inne tam nadać, czy szukać i tak dalej, społeczną na przykład, ale godność ludzka jest nienadawalna, ale też jest nieutracalna. Człowiek może żyć poniżej własnej godności, czyli zatraca godność moralną, ale nie traci godności ludzkiej. I papież mocno zwraca uwagę na to, że wszelkie działania związane ze sztuczną inteligencją nie mogą naruszać przede wszystkim godności ontologicznej. Czyli człowiek nie może być zdehumanizowany. No chociażby tutaj przed chwilą przywołany przykład wojny. Zresztą to jest bardzo ciekawy pasus w całej tej encyklice poświęcony rozbrojeniu AI i właściwie jak dzisiaj AI zaczyna uczestniczyć w pewnym wyścigu zbrojeń. Ten wyścig zbrojeń to nie jest tylko wyścig nuklearny, ale to jest wyścig dzisiaj na technologię, to jest wyścig dzisiaj na dostęp do wielkich danych. I dzisiaj wiemy, że właśnie są dwa kraje, które w tym się liczą. To jest tylko Chiny i Stany Zjednoczone. Europa wypadła z tego. My nie posiadamy ani takich wielkich danych, ani posiadamy już tych technologii. My usiłujemy coś tam robić, ale to nie. My już jesteśmy głęboko w tyle. I rzeczywiście wszystkie te technologie w żaden sposób nie mogą naruszać godności człowieka i to tej godności ontologicznej przede wszystkim. A tu pojawia się duży problem, zwłaszcza z transhumanizmem i posthumanizmem. Bo tu gdzieś już zaczyna się stawiać pytanie, czy my nie możemy zmodyfikować, bo posthumanizm właściwie twierdzi, że my możemy stworzyć, musi być nawet nowy gatunek człowieka, gatunek ulepszony, gatunek, który będzie nawet wolny od śmierci, bo to też jest marzenie transhumanistów. I ten wątek też jest niezwykle istotny. Ale oczywiście dzisiaj sztuczna inteligencja, ona musi być tak używana, żebyśmy przypadkiem nie poniżali. A niestety wiemy, że to jest ewidentne, że ta sztuczna inteligencja może temu służyć. To jest wykluczenie cyfrowe. To jest właściwie dostęp do nowych technologii, który jest dla nielicznych. Zresztą to, ten fragment wielokrotnie pojawi się w encyklice, że tak mało ludzi posiada tak wiele, a tak wielu posiada prawie nic.
1: Księże profesorze Piotrze, czy my mamy świadomość jako Kościół, jako ludzkość tego epokowego momentu, czy trochę księdza zdaniem cały czas podchodzimy raczej tak bardzo entuzjastycznie, optymistycznie, powiedzieliśmy o tym, że pojawiają się liczne wątpliwości, ale pytanie, czy papież w tym momencie trochę chce nas też otrząsnąć, uświadomić, to jest ten moment epokowy, tej zmiany.
2: Myślę, że jeżeli mamy zwykłego człowieka, to jego pole odpowiedzialności jest dość ograniczone i on nie decyduje o tym, kto jest właścicielem sztucznej inteligencji, jakie tam się dokonują prace. W związku z tym trudno od ludzi oczekiwać tutaj tego typu odpowiedzialności, natomiast można oczekiwać pewnej wiedzy o narzędziu. W algorytmy może być wpisany również ten algorytm uzależnienia. Niedawno w Kalifornii jakaś Amerykanka wygrała proces, jeśli pamiętam, dostała $6 milionów odszkodowania, ponieważ konkretne medium, algorytm uzależnienia miał wpisane. Sąd uznał to za celową manipulację człowiekiem i nieuprawniony wpływ na życie obywatela. To nam uświadamia jednak, że jak patrzymy na historię, zwłaszcza powiedzmy XIX, XX wiek, ta podstawowa odpowiedzialność była odpowiedzialnością polityczną. Oczekiwaliśmy, że jeśli rynek jest niesprawiedliwy, a jest, to zadaniem państwa i polityki państwowej jest wyrównywanie, usuwanie skutków tej niesprawiedliwości. No i teraz to nowe wyzwanie jest takie, że państwa nie są tymi aktorami, to znaczy, że niejednokrotnie ten kapitał związany z sztuczną inteligencją jest potężniejszy od tego kapitału, którym dysponują państwa i że on nie poddaje się tak bardzo kontroli politycznej, nawet w momencie, kiedy na przykład jakieś trybunały międzynarodowe nałożą $100 miliardów kary. To jest to niewielki uszczerbek w kasie właściciela tego typu korporacji. To jest cały element. To, co tutaj ksiądz profesor powiedział o tych bazach danych, jest tak, że to jest takie francuskie przysłowie, że jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś towarem. W związku z tym bądź niezwykle ostrożny, bo inaczej oni by się tobą nie zainteresowali, gdyby nie mogli na tobie zarobić. Nie? I teraz mamy różnego rodzaju przepisy o ochronie danych osobowych, ale cały ten rynek jest tak stworzony, że my każdego dnia, przynajmniej kilkadziesiąt razy, zgadzamy się na to, żeby korzystano z naszych danych osobowych. To znaczy, żeby je gdzieś akumulowano. No i te dane są wykorzystywane. To narzędzie sztucznej inteligencji, gdy chodzi o tę agregację i przetwarzanie danych, to już nie jest po prostu zbieranie tych cząstkowych informacji, tylko znacznie bardziej skomplikowana wiedza na nasz temat tam się pojawia i również na temat sposobu funkcjonowania społeczeństw. I papież podkreśla, że to daje władzę i tę taką edukacyjno-formacyjną, ponieważ poprzez korzystanie z mediów elektronicznych i poprzez korzystanie ze sztucznej inteligencji my jesteśmy zmieniani zgodnie z pewnymi algorytmami. A z drugiej strony, że daje to możliwość kontroli nad społeczeństwami i daje to możliwość dzisiaj kierowania procesami politycznymi. To jest pytanie, do jakiego stopnia w ogóle jeszcze dzisiaj istnieje na Zachodzie demokracja. To nie chodzi tylko o wybory, które były w Polsce czy na przykład w Rumunii. Swego czasu była dość poważna afera związana z Cambridge Analytica i firmą, która chwaliła się, że zapewniła swoim klientom zwycięstwo w demokratycznych wyborach w konkretnych krajach. To jest również ten rodzaj władzy. Te narzędzia dają możliwości również jakby wysysania kapitału, więc są to różne wyzwania. Natomiast myślę, że z całego tekstu płynie to przesłanie, nie możemy się bać, tylko musimy potrafić myśleć krytycznie. To w jakimś sensie szczególnie jest skierowane do ludzi, którzy gdzieś w tym obszarze akademickim, biznesowym, politycznym się poruszają, czy w wymiarze kultury, bo tutaj odpowiedzialność jest większa za przyszłość świata. I widząc, jakie są wyzwania, myśleć także, jak na to reagować. Jest jeden ważny element. Papież mówi, prawdopodobnie powinniśmy dzisiaj spowolnić rozwój sztucznej inteligencji świadomie, dlatego że my w naszym jakby rozwoju intelektualnym, moralnym, duchowym nie nadążamy. Mhm. No, to znaczy ta technologia rozwija się znacznie szybciej niż technologie epoki przemysłowej.
1: I my jako ludzie nie nadążamy po prostu
2: i
1: też.
2: Tak, i my jako ludzie jakby zostajemy w tyle, to znaczy istnieje ryzyko utraty kontroli.
1: Ale przez całą encyklikę mimo wszystko przewija się też ta

0: postulatów edukacyjnych i tak dalej, a wydaje mi się, że brakuje takiego postulatu, że Kościół też musi się bardzo włączyć jednak nie tylko w refleksję etyczną, ale w pracę nad pewnymi rzeczami. Kościół dzisiaj, bym powiedział, zatracił pewien kontakt ze współczesną nauką. Powiem brutalnie, tak, zatracił ten kontakt. Tak jak dawniej towarzyszył bardzo silnie, jeszcze początek XX wieku się posłuchał Lemaitre'a, powiedzmy wielkich księży, którzy w astrofizyce działali. I tu się zgadza właśnie z taką opinią księdza profesora Hellera, że Kościół dzisiaj gdzieś oddał to pole i już uczestniczy w tym. A wydaje mi się, że dzisiaj badania związane przede wszystkim z neuronaukami, to są badania, które mogą naprawdę dokonać wielkiego przewrotu w wielu rzeczach. W patrzeniu na naszą wolną wolę, na naszą świadomość. I to dotyka niesamowitych obszarów związanych z nami, jako podmiotami. Co to znaczy ucieleśniony umysł na przykład. I wydaje mi się, że na przykład, chociażby prosta rzecz, my ciągle w Kościele posługujemy się językiem, który dzisiaj właściwie jest archaicznym językiem. Nie? Może to zabrzmi dziwnie, ale dla mnie archaicznym językiem jest mówienie o duszy i o ciele. To jest archaiczny język. To jest język, który gdzieś powstał w średniowieczu. Piękna metafizyka świętego Tomasza. Uwielbiam świętego Tomasza. Ale to nie jest język, który oddaje dzisiaj podmiotowość człowieka, która oddaje tego, kim my jesteśmy. I my trochę nie nadążamy w tym, żeby wejść dzisiaj w kontakt naprawdę z tym, co dzieje się w współczesnej nauce. Ja się cieszę, że na moim wydziale powstała kognitywistyka, gdzie rzeczywiście mam teraz styk nauk informatycznych, biologii, neuronauk. I rzeczywiście muszę powiedzieć, jak chodzę teraz na zajęcia czasami, rozmawiam ze studentami, to widzę, że oni zaczęli w tym uczestniczyć. I chyba tego też trochę nam potrzeba dzisiaj mocno, żeby Kościół również uczestniczył właśnie w tej bardzo dzisiaj też naukowej debacie, nie tylko etycznej, ale tej naukowej debacie, bo konsekwencje dla naszej podmiotowości, dla oceny człowieka będą bardzo duże.
1: Ale była zachęta, mam wrażenie, w encyklice dla ludzi wierzących, żeby się włączali w tę pracę. Czyli czy ksiądz mówi ściśle o
0: księżach? Tak, mówi o księżach, kościele. Mówi o kościele, to jako instytucji, czyli chociażby o uniwersytetach. Mówię, że na przykład uniwersytety mocno powinny również pójść w takie badania. Dlatego, że uniwersytety katolickie, my zawsze mamy taki przechył na uniwersytetach katolickich w stronę nauk społecznych, humanistycznych, teologicznych i tak dalej. Natomiast czasami brakuje nam odwagi, żeby podejmować też bardzo mocne wyzwania nauk empirycznych. I to właśnie dzisiaj przede wszystkim z neuronauk. I wydaje mi się, że tego trochę tu mi zabrakło. Ale rzeczywiście sama encyklika jest naprawdę, uważam, strzałem w dziesiątkę, bo jest to reakcja na to, co dzieje się dzisiaj i ten głos Kościoła jest naprawdę aktualny, dobrze brzmiący, świetnie oceniający i dający też pewne perspektywy. Nie jest pesymistyczny, właśnie ten głos jest pełen nadziei, tak bym powiedział, z rozwagą na to spójrzmy, to jest narzędzie, którego nie zatrzymamy, które jest, ale nauczmy się mądrze z tego korzystać. Zresztą słowo mądrość tam pada wielokrotnie, a to jest tylko filozofia i tu jestem wdzięczny Lonowi XIV, że jednak ta filozofia tam naprawdę jest widoczna w tej encyklice.
1: Bardzo księżom dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście myślę, że do tych tematów będziemy jeszcze na antenie Radia Warszawa nieraz wracać, bo ta encyklika na pewno zapisze się bardzo mocno już w tym momencie. To jest mocny znak w historii Kościoła. Magnifica Humanitas to pierwsza encyklika Ojca Świętego Leona XIV, o której dzisiaj rozmawialiśmy w studiu Radia Warszawa. Ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor uczelni, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za uwagę.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
3: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
3: Tygodnik idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
0: Po reklamie. To jest Radio Warszawa.
5: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
7: Na wieki wieków. Amen.
6: Według Ewangelii nie można iść za Jezusem, jeśli człowiek nie zaprze się samego siebie. Dziś o tym będziemy słyszeć. Z punktu widzenia psychologicznego wydaje się to jakieś nierozsądne w ogóle.
7: No tak, bo liczy się moje ja, tak? Ja jestem najważniejszy i mój dobrostan.
6: To, co mam, to ja, więcej nie mam.
7: A jednak to, co mam, to wcale nie jest tylko ja. Bo ja nie mam siebie sam z siebie. Ja nie powstałem sam z siebie. Ja mam swojego stwórcę, mam swoją przyczynę. Mam tego, który podzielił się ze mną istnieniem.
6: Mam?
7: No zdecydowanie, jako ludzie wierzący, przyjmujemy to jako fundament naszego istnienia i naszej drogi życiowej. A skoro tak, to nie należy sam do siebie. W związku z powyższym jest nade mną ktoś, kto jest większy niż ja, kto mnie przekracza w stopniu niewyobrażalnym i kto zupełnie z innej perspektywy patrzy na moje istnienie. I warto się na niego otworzyć.
6: Ja po tym świecie ładnych parę lat chodzę, ale powiem sobie szczerze, ja wciąż sobie to pytanie zadaję i ja nie mam wcale na to prostej w ogóle odpowiedzi, czasem nie mam. Jak to jest zaprzeć się samego siebie, żeby być sobą? Trudne to jest i dzisiaj o tym będziemy...
7: Spróbujmy.
6: O tym zapieraniu się i byciu sobą rozmawiać. A zaczynamy od czytania z księgi proroka Jeremiasza, rozdział 20, wersy od 7 do 9.
8: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem, wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
6: Wiele w tych audycjach i w ogóle wiele się mówi o tym, że Bóg daje wolność. Ale jak ja słyszę te słowa, to się zaczynam zastanawiać. I powiedziałem sobie: nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię, mówi prorok. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
7: O czym jest ten ogień? To jest pytanie, które trzeba sobie odpowiedzieć, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym słowie. Pan to fajnie powiedział, czytając to słowo tutaj, zaczynając je. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. No tu chodzi o miłość. I Jeremiasz naprawdę kochał Pana Boga. Kochał, bo go poznał, bo zobaczył miłość Pana Boga do całego tego, nie tylko do siebie samego, ale do całego Izraela, tego ludu wybranego, umiłowanego, uratowanego, przeprowadzonego przez różnego rodzaju doświadczenia, trudy, walki Boga, który walczy o tego Izraela i widzi, ta miłość Izraela jest nie, znaczy jest malusieńka, tak? Izrael nie potrafi odpowiadać miłością. A niejako Jeremiasz trochę w zastępie być może tego Izraela naprawdę kocha Boga i naprawdę zależy mu na tym, żeby ta miłość Boga była kochana. I doświadczając trudu tej pałej posługi, ma takie zwyczajne ludzkie pokusy, żeby sobie dać z tym spokój. To jest, no tak, czy miłość jest łatwa, prosta i przyjemna? My chcielibyśmy miłość traktować jako coś, co będzie mi sprawiało przyjemność. Tak? I takie dzisiejsze przedefiniowanie miłości, to żeby było fajnie, żeby mi było fajnie.
6: No ale jak nie jest, to też trochę jest bez sensu.
7: Myślę, że w miłości jest jedno i drugie, tak? Ale jest ta troska o drugiego człowieka, jest cierpienie. W miłości jest bardzo dużo cierpienia. Miłości matki, która widzi, prawda, chorujące swoje dziecko, czy zagubione dziecko, czy małżonków, którzy nawzajem widzą, że chorują, że cierpią, że się nie udaje, że w pracy jest źle i żona się o to troszczy. To jest miłość, ale w niej jest dużo, dużo, dużo, dużo trudu. Ale oczywiście są i takie chwile piękne. Więc to się wszystko ze sobą łączy. Natomiast Jeremiasz miał takie, widać, doświadczenie, że właśnie na tym etapie, kiedy tych dobrych momentów było mało.
6: No, to jest trochę tak, że on jest symbolicznie, wszyscy mają w kółka, on w kwadrat, tak? Czyli świat mówi jakąś narracją, jakimś tonem, a on przez tą miłość Bożą, którą w sobie ma dokładnie przeciwny wektor. I ta miłość wskazuje go, żeby on po prostu szedł i rozwalał. I on przeżywa potężne rozdarcie, ale my w naszym życiu też możemy przeżywać takie rozdarcie. Pan Bóg i miłość jedno. Na przykład życie sobie poukładałem według jakichś zasad, a potem Bóg mnie dotyka, nawracam się i widzę, że to całe życie trzeba by po prostu młotem rozwalić, na nowo stawiać. Panie, co ja mam z tym zrobić? Można wpaść w panikę co najmniej.
7: Tak, no właśnie, to prawda. A nawet jeżeli nie w panikę, to przynajmniej czuję się bardzo niezadowolony z tego, że Pan Bóg ode mnie oczekuje rzeczy zupełnie innych. Nawet ostatnio miałem dzisiaj taką sytuację miałem, kiedy przychodzi do kancelarii osoba, która chce zostać matką chrzestną i zaczynamy rozmawiać, że to ludzie wierzący, tak w ogóle, ale od słowa do słowa i okazuje się, że są po ślubie, owszem, ale po ślubie cywilnym. Po ślubie cywilnym. Już mieli jedno dziecko, jakaś tam była tragedia i tak dalej, no i oni się szykują do ślubu dopiero. Ona chce być dzisiaj matką chrzestną. I ja mówię, nie możesz być matką chrzestną. Nie spełniasz wymagań. Nie idziesz przez życie, nie idziesz z Jezusem. Żyjesz w grzechu ciężkim. Owszem, masz jakiś pomysł, żeby zaplanować tak, żeby Pan Bóg może zacząć układać życie według Pana Boga, ale ty masz dopiero w planach. Ale na tu i teraz ty nie żyjesz z Panem Bogiem. Pan Bóg ci mówi, nawróć się. Zaproś mnie do swojego życia, otwórz na mnie. No jeżeli jest niezadowolenie, rozczarowanie, bo ja chcę, bo ja mam, prawda, oczekiwania, bo inni mnie proszą, żebym był, jak tutaj można dziecku odmawiać.
6: Świat patrzy.
7: Tak, no właśnie. I to jest to zderzenie. Prawda? To jest właśnie takie w tej naszej codzienności zderzenie, że ja nagle odkrywam, że droga, którą sobie wybrałem, poukładałem, która jest taka nawet według świata całkiem normalna i zwyczajna, przecież kochamy się, jesteśmy razem, że to nijak nie przystaje do tego, czego uczy Pan Bóg, co przekazuje Kościół i no jest bunt, jest opór. Jeremiasz tego bardzo mocno oporu doświadczał.
6: To ciekawe, bo z jednej strony można starać się dopasować Boga do świata i jego obraz do tego, jaki jest dookoła świat, a z drugiej strony można, jeżeli jest to autentyczne spotkanie z Bogiem, można, trzeba dopasowywać świat do Boga.
7: A przede wszystkim siebie. Świat jak świat, my nie mamy wpływu na to, jak świat funkcjonuje, my mamy wpływ na to, jak my funkcjonujemy. Tu chodzi o to, żebyśmy nasze drogi połączyli, czy wpisali w drogi Pana Boga, nasz sposób myślenia wpisali w sposób myślenia Pana Boga, żebyśmy podporządkowali swoje życie Jego woli, Jego miłości, Jego planowi, żebyśmy Jemu dali pierwszeństwo i Jego wolę postawili na pierwszym miejscu, poddając swoją własną wolę.
6: A czy to jest dobre, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak ksiądz właśnie o tym teraz mówi, to są takie słowa, ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Czy to jest dobra modlitwa, Boże, ujarzmij mnie?
7: Jak
6: po prostu mam jakiś, jak mi to wszystko trzeszczy, ja coś chcę z tym zrobić, ale kompletnie nie wiem, jak mam zrobić.
7: Tak, nie wiem, czy to słowo ujarzmi, ono będzie dla nas dzisiaj rozrozumiałe, ale jeżeli je będziemy dobrze rozumieli, to tak, pociągnij mnie, Panie, możemy też mówić, tak? Pociągnij mnie, Panie, więzami miłości, pociągnij mnie ku sobie, przyciągnij mnie do siebie.
6: A jak mi nie wychodzi, to mogę powiedzieć, ja nie umiem, ty zrób?
7: Ależ zdecydowanie tak. To jest coś, co jest doświadczeniem każdego człowieka, który próbuje sam siebie zbawić, sam siebie przemienić, sam siebie nawrócić, sam się uwolnić od jakiegoś grzechu czy jakiegoś nałogu, że ja nie potrafię.
6: Absolutnie.
7: Tak, dokładnie. I Pan Bóg pierwszy wie, że ja nie potrafię. Dlatego Pan Bóg mówi, pozwól mi, pozwól mi. Bardzo często my na końcu dochodzimy do tego, Panie Boże, to Ty zrób, to
6: czyli,
7: Ty mi pomóż.
6: Czyli się mogę modlić, pozwalam Ci, pozwalam
7: tak,
6: Tobie.
7: Pozwalam Tobie.
6: Na przykład teraz tak mogę powiedzieć.
7: Tak, dokładnie. Mam z tym problem, pozwalam Tobie, żebyś mnie zmienił. Chcę tego. I to jest moja wola. Ja poddaję swoją wolę Panu Bogu i mówię, bo Pan Bóg, dokładnie, my często myślimy o Panu Bogu, zresztą ten świat nam przedstawia obraz Pana Boga jako taką karykaturę kogoś, kto chce nas zniewolić, ograniczyć, coś nam pozabierać.
6: Jakieś przykazania nam daje.
7: Tak, one są tak opresyjne, one mają tak bardzo, ograniczają moją wolność, moją swobodę działania, że to jest po prostu wręcz odrażające, że można w ten sposób żyć. Ale to jest tylko i wyłącznie w propagandzie takiej złego ducha, który pokazuje nam tylko i wyłącznie to, co najbardziej zewnętrzne i to takie totalnie powierzchowne. W istocie te przykazania Boże, one pokazują mi moją własną bezradność wobec rozmaitych przestrzeni mojego życia i jak ja do tego dojdę, to mówię, Panie Boże, rzeczywiście ja potrzebuję Ciebie, żebyś to Ty w moim życiu zadziałał i Ty mnie uzdolnił do tego, żebym umiał być wolny, żebym był szczęśliwy. I Pan Bóg naprawdę czeka, on jest, do bólu daje mi wolność, do bólu, do tego stopnia, że dopóki ja mu nie powiem, Panie Boże, pozwalam Ci, zrób, to Pan Bóg będzie czekał na to moje pozwalam, aż ja czasami zaryję twarzą w ziemię bardzo boleśnie. Kiedy będę cały czas pozwalał, ja sam, Panie Boże, się nie mieszaj do mojego życia. No Pan Bóg naprawdę szanuje moją wolność.
6: Czyli mieszaj się.
7: Tak, czyli mówmy Panu Bogu, Panie Boże, wmieszaj się, dlatego że On, kiedy się On wmiesza w moje życie, to taki sposób, żeby moją wolność podkreślić i docenić, a nie mi ją zabrać.
6: Wmieszał się w życie świętego Pawła dość radykalnie. Za chwilę przeczytamy fragment jego listu do Rzymian.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 12, wersy od 1 do 2.
1: Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: Na początku zadawaliśmy sobie pytanie, co to znaczy zaprzeć samego siebie. To dość mocno brzmi, ale tutaj ta moc się znacznie zwiększa, bo Paweł mówi, proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, jeszcze przez miłosierdzie, żeby było lepiej, abyście dali ciała swoje, ciało to ja wiem, co to jest, żebyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Ciała mamy dać? Wiara się wydaje przestrzenią ducha, rozmyślań, modlitwy, a co z tym ciałem? Po co te ciała?
2: Ciało to my. No. Ciało to my. My się wyrażamy przez ciało, żyjemy przez ciało, działamy przez ciało. Uczynki dokonujemy w ciele, dobre lub złe. Ciało jest sposobem naszego funkcjonowania, przeżywania naszego życia, czyli podporządkować swoje życie Panu Bogu. Właśnie, żeby moje życie w moim ciele przeżywał, żebym je w ten sposób, żebym realizował przykazanie miłości w praktyce. Najbardziej ogólnie mówiąc. Tak? Czyli żebym wypełniał w moim ciele, w moim życiu wypełniał wolę Pana Boga. Dlatego wiara, nie można tylko mówić, że to się ogranicza tylko i wyłącznie do mojego ducha, dlatego że ja istnieję jako wspólnota, znaczy jedność duchowo-cielesna, tak? Duchowo-cielesna, jedność. I całe moje życie, także to życie wiary, wyraża się w moim sposobie funkcjonowania w ciele, w moich relacjach z ludźmi, w moich relacjach ze sobą samym, w moich obowiązkach, które wypełniam, zadaniach, które podejmuję drogą, w drodze, którą kroczę. I teraz Paweł mówi, abyśmy to dali Panu Bogu. Pan Bóg nam tego nie odbiera. Mówi, dajcie to Panu Bogu, oddajcie to, poddajcie to Jego miłości, dajcie Mu to do dyspozycji, żeby On mógł się posługiwać, żeby mógł się posługiwać Wami. I zaprasza nas do takiego aktu wolności, żeby to było możliwie żywe, możliwie święte. Tak? Czyli taki akt mojego serca, mojego życia, w którym ja mówię, Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem. Panie Boże, przychodzę do Ciebie takim, jakim jestem, takim, jakim potrafię być. Przychodzę do Ciebie prawdziwy, przychodzę do Ciebie znowu z prawdą mojego życia. Czyli nie tylko i wyłącznie z wszystkimi chwalebnymi tajemnicami mojego życia, tylko każdymi innymi, w tym także i bolesnymi. Tymi, co jest ciemnością w moim życiu, co jest bezradnością, co jest grzechem. To wszystko mam dać na ofiarę. Nie tylko to, jak ja, Panie Boże, chcę wspaniale Tobie służyć i jak chcę wypełniać Twoją wolę i jak ja chcę być piękny i podobny do Ciebie. Owszem, wyposażyłeś mnie, obdarowałeś mnie, rozmaite charyzmaty sobie odkrywam jako działanie Ducha Świętego w moim życiu. Ale też i doświadczam tego, że jest we mnie wiele ciemności, bezradności, grzechu, słabości, które też chcę Ci oddać na ofiarę żywą, świętą i miłą Tobie, bo Ty chcesz mnie przemienić, bo Ty chcesz mnie udoskonalić, bo chcesz, żebym był do Ciebie podobny.
0: Co to jest rozumna służba Boża?
2: Rozumna, czyli świadoma. Chcę świadomie służyć Panu Bogu moim życiem. I kieruję się w moim życiu rozumem. To są te dwie władze, które mam, które czynią mnie bytem osobowym. Czyli mam rozum i mam wolną wolę.
0: To ciekawe, bo tu jest napisane, nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Czyli mamy się przemieniać przez odnawianie umysłu. Nie przez kontemplację?
2: Nie, tam kontemplacja od razu. No to kontemplacja jest, owszem, pięknym sposobem modlitwy i darem Pana Boga. Jest wzniesieniem się na wyżyny relacji z Nim. Natomiast odnawianie umysłu to jest pokazanie nam, że nawrócenie jest czynnością intelektualną.
0: Czyli poukładanie sobie różnych rzeczy.
2: Sobie, czy raczej pozwolenie Panu Bogu na to, żeby On poukładał różne rzeczy w moim życiu. Ja rozpoznaję w moim umyśle, że jest cały szereg przestrzeni, które wcale nie są Panu Bogu podporządkowane, że ja do tej pory w moim życiu błądziłem, że są rzeczy, które doświadczam upadków, oświadczam ciemności, rozpoznaję rozumem też i to, że Pan Bóg przyszedł do mnie, objawił się mi jako ten, który jest Zbawicielem, który dał mi Ducha Świętego, aby On mnie prowadził. W związku z powyższym ja, używając swojego rozumu, oświeconego światłem Ducha Świętego, podejmuję decyzję, że chcę od tej pory iść za Panem Bogiem i chcę Jego słuchać, chcę słuchać Jego nauki, Jego Ewangelii, kształcić się, chcę być Jego uczniem, wchodzić w tą relację coraz bardziej, po to, żeby to On moim życiem kierował tak, jak będzie to dla mnie najlepsze. Czyli mówię, nawracam się, Panie Boże, to znaczy przyjmuję Twoją łaskę i chcę z nią współpracować. Właśnie, abyście umieli rozpoznać, po co? No po co? Abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe.
0: I ciekawe są te trzy słowa, bo jeżeli coś jest dobre, to znaczy od razu, że jest Bogu miłe i że jest doskonałe. Doskonałe jest, bo jest w Bogu.
2: Tak. To oczywiście pewnie można byłoby na czynniki pierwsze rozbierać i mi się to w jakiejś konferencji zdarza rozbierać. To jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Temu trzeba byłoby więcej czasu poświęcić, dużo więcej czasu. Ale Panu Bogu miłe jest to, żebyśmy my się potrafili czasami uprzeć przy tym, co jest słuszne. Czyli w takiej drodze nawracania się, w takim wytrwaniu w dobrym postanowieniu, zaangażowaniu się, żeby to nie było tylko tak, że będę czekał na to, że spłynie coś na mnie i jakoś tam siłą rozpędu to wszystko pójdzie. Nie. O pewne rzeczy trzeba w naszym życiu zawalczyć. I to, że ja o coś chcę zawalczyć, że zmagam się troszeczkę ze sobą, że upieram się przy tym, żeby być blisko Pana Boga, to jest Panu Bogu miłe. To jest Panu Bogu miłe, że się angażuję, nie? W relacje z Nim. Rzeczywiście, nie czekam na to, że tylko On będzie działał, ale ja też chcę się zaangażować, też chcę się postarać, też chcę zadbać o to, żeby w moim sercu było jak najwięcej miejsca dla Niego. Czyli na przykład spowiadam się, pomimo że ciągle z tych samych grzechów i często upadam, to jednak wracam do tej spowiedzi. Zawalczę o modlitwę, o lektura Słowa Bożego, tak? O jakąś medytację nad Ewangelią niedzielną, na przykład, czy z dnia powszedniego, żeby chociaż to jedno zdanie, drugie, poświęcić Jemu czas, żeby je zrozumieć. Nie trafia to od razu do mnie, może powiem, nic nie rozumiem w tym momencie, ale mimo wszystko się uprę i wytrwam. Diabeł mnie kusi, żeby skrócić moją modlitwę, to ja pójdę trochę śladem Ignacego z Loyoli, postąpię wręcz przeciwnie i nie tylko, że jej nie skrócę, ale może ją jeszcze o 2-3 minuty wydłużę, żeby pójść naprzeciw, prawda, na przekór pokusie złego ducha, a opowiedzieć się jeszcze bardziej po stronie Jezusa, czyli takie moje zaangażowanie. Bóg się bardzo mocno angażuje w relacje ze mną i chce, żebym ja się też zaangażował w relacje z Nim.
0: Może po prostu jestem zmęczony i powinienem iść spać.
2: A może te 2-3 minuty jednak zbawią mnie.
0: Bo mówimy o zapieraniu się.
2: Tak, tak? Zapieramy się siebie.
0: I ciało mówi mi coś. Ono cały czas coś mówi. Być może jest najczęstszym źródłem komunikatów, jeśli umiem je czytać. Moje myśli też coś mówią. Uczucia coś mówią, ciało coś mówi. I ja mogę postąpić wbrew niemu. To jest dobre? W takim przypadku?
2: Tak, ale musi to też być rozumne. Pamiętajmy o tym, bo być może moje ciało mi mówi wyraźnie, że mój styl życia w ogóle w dłuższej perspektywie czasu jest fatalny, że ja nie mam czasu na odpoczynek, że śpię po kilka godzin na dobę, a powinienem spać przynajmniej te 7-8, prawda? I to znaczy, że moje ciało mi mówi i tu wcale upieranie się przy tym, żeby to ja teraz dalej będę 2 godziny spał po to, żeby jeszcze ciału dowalić grzesznemu, prawda? To nie jest zdrowy sposób, to nie jest rozumne. Nie, wręcz przeciwnie. Nie. Ciało mi mówi różne rzeczy. Jeżeli ja to ciało traktuję z szacunkiem i w ciele swoim żyję w sposób właściwy, szanując swoje człowieczeństwo, jego potrzeby, żeby ono się też, moje ciało mogło być zdrowe, mocne, no to i wtedy moja relacja z Panem Bogiem będzie też mogła się spokojnie rozwijać coraz bardziej.
0: Za chwilę posłuchamy fragmentu Ewangelii według świętego Mateusza.

0: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 16, wersy od 21 do 27.
1: Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
0: Twarda mowa, bo Jezus poszedł na krzyż i po ludzku zginął okrutną śmiercią. Śmiercią najgorszego niewolnika. Bo tak było. A tu jest napisane: jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, a w tym czasie krzyż był znakiem hańby, upokorzenia, odrażającym. Nie był robiony ze złota i z bursztynu. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Uff. Aż mi ciarki przechodzą. Jak widzę Jezusa biczowanego, któremu wkładają na głowę koronę cierniową.
2: To prawda. To była droga Jezusa. Każdy z nas ma swoją własną drogę do świętości.
0: Więc w czym go naśladować?
2: Myślę, że w konsekwencji. W konsekwentnym wypełnieniu w moim życiu woli Ojca. Planu Pana Boga, w konsekwentnym zrealizowaniu swojego życia chrześcijańskiego, swojego bycia uczniem Jezusem, czyli w konsekwentnym wsłuchiwaniu się w to, czego Jezus mnie uczy i do czego mnie zaprasza. My nie wiemy dzisiaj, do czego nas zaprasza. My nie musimy być wszyscy ksiądz Popiełuszko, Maksymilian Maria Kolbe, czy sam Pan Jezus, prawda?
0: Możemy być tylko sobą. Dużo i mało.
2: To jest wszystko. To jest wszystko, ponieważ każdy z nas został stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga i w każdym z nas jest niesamowity potencjał, żebyśmy stali się podobni, dojrzeli do tego podobieństwa, żebyśmy stali się podobni do Jezusa, tak? No to jest ta świętość. Czyli żebyśmy przy pomocy łaski Bożej wypracowali ten ideał człowieczeństwa, którego obraz mamy w Jezusie Chrystusie, a który Pan Bóg zamierzył w stosunku do każdego z nas, kiedy sobie nas wymyślił i ukochał i wymyślił, prawda, przed założeniem świata. I On w nas ten potencjał widzi i my mamy...

0: ale też krzyżem na pewno jego był naród wybrany, krzyżem byli faryzeusze i jeszcze parę innych rzeczy.
1: No nasze grzechy były jego krzyżem.
0: Tak.
1: Nasze zło, ten krzyż Jezusa, to jest suma wszystkich możliwych nieszczęść ludzkości, od grzechu pierworodnego zaczynając, kończąc na tym wszystkim, co się jeszcze złego dokona do końca świata. To jest krzyż Jezusa, ale to jest jego krzyż.
0: No, a mój?
1: A mój krzyż to jest trud mojego życia jako dziecka Bożego, jako ucznia Jezusa Chrystusa, jako chrześcijanina. To jest trud mojego życia.
0: Pomyślałem przez chwilę, że żeby ten krzyż przyjąć, to trzeba na niego realnie spojrzeć. I to już jest wielki dar i odwaga, żeby realnie ocenić swoje życie, nie uciekając od niego, bo jak będę uciekał, to nawet nie wiem, co mam wziąć na plecy, szczerze mówiąc.
1: Tak. Nasze życie jest naprawdę konkretne i każdy z nas ma swoje własne życie i swoją własną drogę i realizujemy swoje indywidualne powołanie. Wiele osób żyje w małżeństwie, jest żonami, mężami, matkami, ojcami, czy później dziadkami, prawda, babciami. Są osoby, które żyją samotnie. Podejmujemy różnego rodzaju drogi rozwoju zawodowego, które służą naszemu też, no właśnie, utrzymaniu się. No, pokonujemy trudności, utrzymujemy swój własny dom rodzinny czy osobisty, zmagamy się ze swoimi słabościami, grzechami. W tym wszystkim zawiera się krzyż naszego życia. To jest ta codzienność. Jesteśmy mniej lub bardziej, prawda, kondycyjnie sprawni, intelektualnie sprawni, ładniejsi bądź brzydsi, prawda, owłosieni mniej lub bardziej, albo totalnie łysi. Patrzymy na siebie z miłością albo jakimiś kompleksami, nie akceptując siebie. W tym wszystkim zawiera się krzyż mojego życia. Udały nam się rozmaite rzeczy i nasze plany co do życia się zrealizowały, albo się wszystko rozsypało. Tu jest krzyż mojego życia.
0: Ja bardzo nie chcę stracić swojego życia. Nikt nie chce go stracić. Każdy chce, tak sądzę, żeby życie jego miało sens, było spełnione. I to jest po prostu, mi się wydaje, wbudowane w nasze DNA. A tu jest napisane, że kto chce zachować swoje życie, straci je.
1: No, a w jaki sposób my stracimy swoje życie?
0: No, na pewno taki, że odejdziemy pewnego dnia.
1: Dokładnie.
0: Się skończy.
1: Dokładnie. Więc jeżeli ja będę chciał tylko i wyłącznie patrzył na swoje życie w kontekście doczesności, to cokolwiek bym tutaj nie osiągnął, ja to stracę. To jest na 100% pewne, bo umrę i nic ze sobą do grobu nie wezmę.
0: Czyli mogę już teraz stracić, bo i tak stracę.
1: Dokładnie. Co to znaczy stracić? To nie znaczy, że ja muszę zrezygnować z moich planów, które mam w stosunku do swojego życia,
0: a
1: czy jakichś pragnień. Mogę, ale
0: jak
1: nie muszę. Znaczy w sensie chodzi mi o to, żeby oddać to Panu Jezusowi, podporządkować to Jego miłości, Jego planowi. Ja mogę zrealizować bardzo wiele z tych rzeczy, które są gdzieś w moich pragnieniach dzisiaj. Dlaczego? Dlatego, że Pan Bóg się posługuje moimi pragnieniami. On mi dał te pragnienia. On mi dał różnego rodzaju zdolności, talenty, umiejętności. Jeżeli ja patrzę w sposób jakiś dojrzały, w miarę na swoje życie, to idę za tym, w co Pan Bóg mnie wyposażył, w sposób naturalny. Realizuję różnego rodzaju rzeczy, w których większość jest naprawdę dobrych. Chodzi o to, żeby znaleźć w tym właściwe miejsce dla Pana Jezusa, żeby to nie było tylko i wyłącznie moje. Żeby to nie opierało się tylko i wyłącznie o moje ambicje, o moje możliwości. Bo jeżeli ja będę, ja ciągle będę w tym mówić, ja jestem, ja mam, ja sobie nie radzę, ja przegrałem moje życie, ja będę taki stragan z jajami, no to nigdy nie dopuszczę do tego Pana Boga. A Pan Bóg mówi, daj mi to swoje życie, takim, jakim ono jest. I tak stracisz się. Ty już nawet czasami być może widzimy, że już je tracimy. Bo może wiele osób ma takie poczucie, że to mi się z łap wymknęło już dawno, że ja nad tym kontroli nie mam, że coś się nie udało, że jest źle. Mówi, oddaj mi to. Oddaj mi to. A ja ci to życie dam przemienione. I może jeszcze tutaj w doczesności doświadczysz przemiany tego życia, że będziesz na to patrzył w nowy sposób, w inny sposób, w pokoju, serca, jakiejś takiej też i radości w tym, że przez to wszystko, co się dokonało w twoim życiu, także co było porażką i jest porażką, to ty może właśnie spotkałeś Boga, otworzyłeś się na Niego, zdecydowałeś się Mu zaufać. A w innych przestrzeniach Pan Bóg pomnoży to, tak żebyś miał rzeczywiście poczucie, że to wszystko, co się dzieje, co się wydarzyło, że to nie jest pozbawione sensu, pozbawione nadziei.
0: Czyli niech się wali.
1: Niech się wali. Niech się dzieje wola nieba.
0: No.
1: Niech się dzieje wola nieba.
0: Z nią się zawsze zgadzać trzeba.
1: Dokładnie tak. To mądrość wielkiego Aleksandra. jest w tym coś. Tak

0: takiej mądrości życiowej, że zgodzić się na to, że Pan Bóg wie, co się dzieje w moim życiu, Pan Bóg widzi moje dramaty, Pan Bóg widzi moje sukcesy, Pan Bóg widzi moje porażki i Bóg cieszy się tym, co mi się udaje, Bóg się smuci razem ze mną nad tym wszystkim, co mi się nie udaje, ale On na to patrzy z zupełnie innej perspektywy i On jest w stanie nadać temu wartość nieprzemijającą.
1: No, co może dać człowiek w zamian za swą duszę?
0: Ważne pytanie. Jezus. No właśnie. No to pytanie retoryczne przecież.
1: Znaczy, patrząc na to, dusza jest z innego wymiaru, jest nieśmiertelna. Duszy może sięgnąć tylko sam Bóg. Jeżeli ją położy na szali, to tam nic się nie da położyć na drugiej szali. No nic nie mam, no.
0: No to jest, ale to jest to pytanie, prawda? Że my czasami zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną.
1: No bo to jest ciekawe. Jeżeli ja cokolwiek mam, to mam samego siebie i to tylko na jakiś czas.
0: A mogę mieć siebie na wieczność. I mieć więcej, mogę mieć także Pana Boga na wieczność. Bo my często patrzymy tylko, że ja mam siebie właśnie. Że mam to, co mam.
1: No właśnie, ale jak sobie wyobrażę tą szalę, o której mówi Jezus, co mogę dać w zamian? Jeśli mam tylko tą swoją duszę, to ja mam tylko jedną rzecz i mogę ją położyć na jedną szalę, a na drugą nic nie położę, bo po prostu nic więcej nie mam.
0: Ale to dopiero wtedy, kiedy sobie uświadomię, że ja mam duszę nieśmiertelną i że nic nie jest tak naprawdę cenniejsze niż ta moja dusza nieśmiertelna, że żadne dobra tego świata i moje wszystkie plany i ambicje i moje porażki, klęski i poczucie przegranej nie są ważniejsze niż moja dusza nieśmiertelna. I czasami warto właśnie to wszystko oddać Panu Bogu po to, żeby tą moją duszę zachować w Jego ręku, taką zaopiekowaną i przygotowaną do wieczności.
1: Czyli zaprzeć się samego siebie, to oddać Bogu swoją duszę.
0: Oddać tak naprawdę to swoje ja po to, żeby wybrać boskie ty. Mhm. Czyli rezygnuję ze swojego egoizmu, ze swojego samozbawienia, czy po prostu takiego samorealizacji, czy... Nie wiem, jak to określić. Takiego też, bo to też tym negatywnym, prawda, że takiego poczucia totalnej przegranej mojego własnego, a zgodzić się na to, żeby popatrzeć na moje życie oczami Pana Boga i zrozumieć, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I że z tego, co było dobre, coś było złe, co mi się udało, co mi się nie udało, co jest sukcesem i porażką, że to wszystko może służyć mojej świętości.
1: Amen.
0: Amen.
1: Jeżeli ktoś chce wesprzeć dzieło Radio Warszawa, choćby w tworzeniu tych audycji księga, to bardzo to prosimy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. Życzymy dobrej niedzieli, a za uwagę dziś dziękuję.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska. Księga.

24 minuty, godzina 10:10, transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Połominie. Ewa Pietrzak, witam serdecznie, dzień dobry, zatrzymaj się

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z wami. Przedstawię intencję naszej modlitwy dzisiaj. Łączymy się duchowo ze wszystkimi słuchaczami i redakcją Radia Warszawa poprzez transmisję, szczególnie z chorymi, o dary i Boże błogosławieństwo dla wszystkich darczyńców, tak na radio, jak i naszą parafię, o Boże błogosławieństwo w pierwszą rocznicę ślubu Grzegorza Kamińskiego i Aleksandry Gęsina, intencja błagalna w intencji Huberta i Edyty, dziękczynna, opiekę Matki Bożej, pomoc w ułożeniu wszystkich spraw, w intencji rodziców dziecka utraconego, dziękczynna za 40 lat pracy zawodowej, z prośbą o zdrowie, siły i Boże prowadzenie na dalsze lata dla Anny, w intencji Edyty i Tomasza Włostowskich z okazji 22. rocznicy ślubu, o wszelkie potrzebne łaski dla nich i całej rodziny. Polecamy intencję również dziękczynną za wysłuchaną prośbę o zdrowie dla Danuty, Barbary, Henryka Cisielskiego, Anny Marczak, Wiolety Babskiej, Janusza Staniszewskiego i Andrzeja Modzelewskiego. Modlimy się dzisiaj w intencji naszych nowych księży, Marka Filipczuka i księdza Piotra Protasia oraz sióstr nowych Michalitek, siostry Edwardy, Serafiny i Irminy, w intencji Huberta i wszystkich nowych kandydatów do seminarium, aby odnaleźli, usłyszeli głos Boży i poszli wytrwale za Nim. W intencji przedsiębiorców, pracodawców, o pokój serca polecamy wszystkich energetyków, elektroników, elektryków. O łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w powrocie do Boga i do zdrowia dla Janka, Magdy, Szymona i Nikodema. O dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. O zdrowie dla Andrzeja, o zdrowie dla Haliny Berezy i łaski dla rodziny Połukart. Modlimy się również za zmarłych Martę Skorupka, Krystynę Szubryt, Tomasza Rogale, Tadeusza Łysika, świętej pamięci Henryka, Zdzisława Bykowskiego, jego rodziców Bronisławę i Ignacego Małyszków, Krystynę Hargot w drugą rocznicę śmierci Józefa Hargot oraz Zofię i Henryka Karlickich, Janinę Piekarską w 23. rocznicę śmierci Edwarda Piekarskiego, zmarłych z całej rodziny Piekarskich, Redków, Annę Jakubowską, Mariannę Bubiec w 13. rocznicę śmierci oraz jej rodzinę, o spokój duszy Adasia Sokołowskiego i całą rodzinę Sokołowskich, Szkutników. Polecamy świętej pamięci Krzysztofa Suskiego, Władysławę Sasin, Natalię Banaszek w intencji od kół żywego różańca. W 30. dniu po pogrzebie Jana Bruszewskiego, Jadwigę Matejko, Ewę Dymińską. O miłosierdzie Boże dla świętej pamięci Bronisławy i Tadeusza Flaga, Jana Szymanowskiego, Janusza Filipina, Józefę, Piotra Radzikowskich, Sabinę Roszkowską, od rodziny Ćwików Marię, Helenę Komareczko, Helenę Jobda, dzieci nienarodzone, Grzegorza Barbachowskiego w 9. rocznicę śmierci, rodziców Jankowskich i teściów Barbachowskich, Jerzego Sotek, Mateusza Susko, Feliksę i Franciszka Laskowskich, Tadeusza Stachulskiego, rodzinę Rybaków, Mariana Wielgo, Jadwigę Michalską w 14. rocznicę śmierci, Kazimierza Michalskiego, Gerarda Dziekoń, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kossakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Zofię Paziewską, Teresę Edwarda Kania, Zofię Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Jarosława i Witolda Kuzia, Joannę Kruk oraz Janinę Szymaniak. Powstańmy. Jezus poprzez słowo dzisiejsze wzywa nas, abyśmy w codzienności nie szukali łatwej drogi, ale z odwagą brali swój krzyż i naśladowali go. Słowa, które dzisiaj usłyszymy, mogą być trudne, ale są prawdziwe, bo tylko droga naznaczona cierpieniami i wyrzeczeniami prowadzi do życia. Prośmy zatem w tej Eucharystii, abyśmy wszyscy umieli iść za Panem nie tylko wtedy, gdy jest łatwo, ale także w chwilach próby i cierpienia. Panie Jezu, który obdarzasz bezinteresowną miłością każdego człowieka, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który napełniasz ludzkie serca pokojem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże Wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość. Zaszczep w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności. Umocnij w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwoliłem się uwieść. Ujarzmiłeś mnie i przemogłeś. Stałem się codziennym pośmiewiskiem. Wszyscy mi urągają. Albowiem ilekroć mam zabierać głos, muszę obwieszczać gwałt i ruina. Tak, słowo Pańskie stało się dla mnie codzienną zniewagą i pośmiewiskiem. I powiedziałem sobie, nie będę go już wspominał ani mówił w jego imię. Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu miłą, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu miłe i co doskonałe. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i zaczął robić mu wyrzuty. Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Nasze grzechy. Dzisiaj w pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o proroku Jeremiaszu. Bardzo ważna postać Starego Testamentu i zarazem bardzo ciekawa osobowość. Usłyszeliśmy w pierwszym zdaniu słowa niezwykłe, mówi bowiem, uwiodłeś mnie, Panie. W psalmie śpiewaliśmy, że Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza. Co innego jest pragnąć Boga, a co innego mieć poczucie, że zostałem uwiedziony, uwiodłeś mnie. Uwiodła mnie Twoja miłość, mówi prorok Jeremiasz, ten, który przecież otrzymał bardzo trudną misję, jakby wypowiadać się przeciwko narodowi, ogłaszać zgubę, nieszczęście, piętnować zło. W bardzo trudnej sytuacji był, bo jakby tego nie czuł, a jednocześnie wiedział, że tak należy, bo myśli po Bożemu, tak jak mu Bóg powiedział. Prorok to jest ten, który mówi przecież w imieniu Pana Boga. Pomyślałem sobie, że takim dobrym komentarzem do dzisiejszej postawy proroka Jeremiasza będą słowa wiersza poety Jerzego Liberta, które kiedyś w młodości swojej, że tak powiem, odkryłem i do których często nawiązuję. Przez wiele lat też śpiewałem te słowa jako piosenkę i dzisiaj może spróbuję też tak to zrobić. Uciekałem przed

0: To poezja Jerzego Liberta, który religijny wiersz napisał. Wiersz, który zawiera w sobie ten chrześcijański paradoks, że trzeba życie stracić, żeby je zyskać. Że trzeba pójść drogą krzyża, czyli wziąć na siebie trudności, cierpienia, także umieć przyjąć śmierć w akcie zawierzenia, żeby ostatecznie od Boga otrzymać życie. Jeśli trzeba, to tratuj do dna. Jestem tylko Twoim żołnierzem. Niezwykła jest wymowa tego wiersza pod tytułem Jeździec Jerzego Liberta. Dzisiaj zatrzymujemy się na słowach Ewangelii, czytań, żeby po raz kolejny postawić sobie pytanie, jaka jest wola Boża w moim życiu? Jak rozpoznawać tę wolę Bożą? I przypomnijmy sobie, że po pierwsze trzeba czytać Pismo Święte, poznawać Biblię, trzeba czytać katechizm, znać katechizm Kościoła. Trzeba znać przykazania, rozważać je, zgłębiać, medytować nad nimi, bo to jest Słowo Boże, żeby nie myśleć po ludzku, ale po Bożemu. Trzeba rozmawiać z innymi ludźmi. Jak człowiek rozmawia sam ze sobą, to ktoś napisał ładnie, że może na głupca wyjść. Trzeba rozmawiać z innymi, pytać się nieraz o to, co należy zrobić w danym momencie, jak najlepiej, żeby żyć w zgodzie ze swoim sumieniem. Wreszcie trzeba prosić Boga w modlitwie o pomoc, bo czujemy, że jesteśmy sami niewystarczalni. Sami sobie pomóc nie możemy. Nawet drugi człowiek nie jest w stanie nam pomóc, ale Bóg zawsze przychodzi z pomocą. Prosić Boga o pomoc, prosić o dobre decyzje i też podejmować te decyzje, czyli wykazać się pewną odwagą, bo źle nie robi ten, co nic nie robi. Zatem nawet jeśli przyjdzie nam zaliczyć wpadkę, jak to mówimy, czyli popełnić błędy, ale z miłości, z wierności, w zaufaniu Panu Bogu, to Pan Bóg te nasze błędy, słabości obróci w pewne korzyści. Uczynić błąd z miłości to nie jest grzech, bo człowiek kocha i robi to tak, jak najlepiej potrafi. Więc dzisiaj niech te słowa "uwiodłeś mnie, Panie" będą takim przypomnieniem, że mamy się powierzyć miłości Pana Boga, Jemu w pełni do końca zaufać. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzianych, i jednego
0: Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca,
1: powtórnie przyjdzie w chwale
0: sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego.
2: Przeczytasz modlitwę wierny, próba jeszcze z intencjach modlitwowych oraz za wszystkich pielgrzymów.
0: Stolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych
1: i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: W zawierzeniu Panu Bogu i gorliwej modlitwie z ufnością przedstawmy nasze intencje.
3: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, kapłanów i diakonów, aby całe swoje życie podporządkowali służbie Bogu i Kościołowi. Ciebie prosimy. Módlmy się za członków międzynarodowych organizacji pokojowych, aby troszczyli się o bezpieczeństwo dzieci zamieszkujących tereny objęte konfliktami zbrojnymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za nauczycieli, katechetów i osoby przygotowujące się do rozpoczęcia roku szkolnego, aby sumiennie wykonywali powierzone im obowiązki. Ciebie prosimy. Módlmy się za ludzi chorych, samotnych i cierpiących, aby podejmując swój codzienny krzyż, naśladowali Chrystusa i z Nim pokonywali wszystkie przeciwności. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby doświadczyli miłosiernej miłości Boga i mogli cieszyć się życiem wiecznym w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się o wysłuchanie wszystkich intencji, które zanieśliśmy przed ołtarz Pański w tej mszy świętej. Za wszystkich pielgrzymów, za nas tu zgromadzonych i łączących się z nami poprzez transmisję radiową. Abyśmy przez częste uczestnictwo we mszy świętej i znoszenie codziennych umartwień mieli siłę do dźwigania ciężarów życia. Ciebie prosimy.
0: Dobry Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj próśb, które z wiarą oddajemy w Twoje ręce i przyjdź nam z pomocą przez Chrystusa Pana naszego.
4: Amen.

Panie nasz Boże, niech Najświętsza Ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy. Przez Chrystusa Pana.

godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze,

Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a

0: Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezus. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia.
0: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi przede wszystkim, z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, świętym Augustynem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona,

radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, aby ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Wysłuchajmy ogłoszeń. Bardzo serdecznie witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowych kapłanów ksiądz dr Marek Filipczuk, 23 lata kapłaństwa, z dwuletnią posługą w kościele w Kanadzie, doświadczony wykładowca akademicki, ksiądz Piotr Protaś, 13 lat kapłaństwa, pochodzi z Parczewa, diecezja siedlecka, ostatnio 5 lat posługi w Michalinie, Józefowie Michalinie, pracował także w Zielonce niedaleko, Marysinie Wawerskim, Nowym Dworze Mazowieckim. Cieszymy się bardzo z obecności księży, dziękujemy i jednocześnie prosimy objąć naszych księży serdeczną modlitwą i życzliwym przyjęciem. Niech Pan Bóg im błogosławi. Dzisiaj ostatnia niedziela wakacyjna, o 19:00 msza święta wieczorna. Za tydzień już o 18:00 kończymy akcję zbiórki przyborów szkolnych. Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli tę inicjatywę za okazane serce i wspaniałomyślność. Wraz z nowym sezonem parafialny zespół chór młodzieżowy Cantate Juvenes prowadzi nabór nowych osób. Zapraszamy od 15 do 35 roku życia. Te osoby, które chciałyby się włączyć w oprawę muzyczną mszy świętych, jutro pierwsza próba o godzinie 19:00, powakacyjna próba w domu parafialnym, w sali prób chóru. We wtorek 1 września o godzinie 8:00 zostanie odprawiona msza święta na rozpoczęcie roku szkolnego. Zachęcamy dzieci, młodzież, rodziców, katechetów, dyrekcję i nauczycieli oraz pracowników instytucji oświatowych do modlitwy i skorzystania z sakramentu spowiedzi. Tego dnia też o godzinie 8:00 modlić się będziemy za poległych podczas niemieckiej i sowieckiej napaści w 1939 roku. Intencja zamówiona przez burmistrz Wołomina i Radę Miejską. Zapraszamy do udziału wszystkich, którym droga jest pamięć o poległych. Mamy pierwszą środę miesiąca o 18:00. Rozpoczniemy tak zwane nabożeństwo do trzech serc, Eucharystię, nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i nabożeństwo do świętego Józefa. Pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 17:00 w kościele godzina święta, do wspólnoty zapraszają koła różańcowe i o 18:00, jak co miesiąc, msza święta o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne wraz z Towarzystwem Przyjaciół Seminarium. Pierwszy piątek miesiąca, intencja wynagradzająca sercu Pana Jezusa o godzinie 18:00, a o 16:30 zapraszamy dzieci, szczególnie na mszę świętą. Pierwsza sobota, 8:00 rano, msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, a za tydzień w niedzielę, pierwszą miesiąca września, spotkanie kół różańcowych i wymiana tajemnic o godzinie 16:00. Po mszach świętych za tydzień odbędzie się zbiórka do puszek na katolicki ośrodek adopcyjny. Mamy zaproszenie od Andrzeja Kocuby, współproducenta filmu Mistyczka, do którego część zdjęć kręcono w naszym kościele. To poruszająca, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia Alicji Lęczewskiej, szczecińskiej nauczycielki, której spotkanie z Bogiem całkowicie odmieniło jej życie. W kinie Helios 5 września będzie te seanse z udziałem twórców wyświetlane i jeszcze w kinie Kultura 9 września. Prosimy zapoznać się i zachęcamy do udziału. Również nasza młodzież, Bielanki Ministranci, tutaj w naszej kaplicy wystawią 12 września sztukę teatralną o świętym Carlo Acutisie. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy, informacje są na plakatach. Wszystkie dzieci zapraszamy, a szczególnie komunijne i rocznicowe, na 10. ogólnopolski zjazd, spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września. Msza święta w programie, warsztaty, konkursy, zabawy oraz koncert zespołu Mocni w Duchu i Dzieciaki. Zapisy są u sióstr naszych Michalitek i w zakrystii. Koszt jest 50 zł.
Zapraszamy po prasę katolicką. Dzisiaj przy kościele jest możliwość wsparcia, także leczenia z choroby nowotworowej Emilii. Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc. Z naszej społeczności w minionym tygodniu odeszła Żaneta Kociołek. Módlmy się, wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. I pomódlmy się jeszcze dzisiaj za wszystkich rodziców, którzy utracili swoje dzieci, za wszystkich chorych także. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Łominie, a mszy świętej przewodniczył ksiądz proboszcz Witold Gajda.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Jak rano zdążyliśmy powitać Rześko, nasz poranek, to mogliśmy również troszeczkę zmarznąć. Oj, kurteczka rano przydała się. Teraz jest już cieplej, bo mamy 24 stopnie w naszej ukochanej Warszawie, 23 stopnie w Legionowie. Słonecznie jest również, pozdrawiamy mieszkańców Bołomina, w Bołominie, 22 stopnie w Grodzisku Mazowieckim o tej porze.
0: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Minuta po godzinie 11. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam. To słoneczne przedpołudnie. Ostatnią wakacyjną niedzielę. Oczywiście dla uczniów szkoły podstawowej i szkół wyższych. Kochani, wszystkiego dobrego już teraz Wam życzymy. Antek Smykiewicz, pomimo burz, na dobry początek naszego spotkania. Pozdrawiam serdecznie.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Taki apel dzisiaj do Państwa kierujemy, 8,5 minuty po godzinie 11. I dziś cieszymy się oczywiście idealną pogodą, tylko proszę uważać, bo ten wiatr czasami zwiększa uczucie chłodu. W każdym razie w tej godzinie między innymi dobre słowo papieża Leona XIV po 11.30 wyznanie wiary, czyli katechezy księdza Mateusza Czubaka. To jest taka propozycja wakacyjna, jeżeli chodzi właśnie o credo. Poza tym, drodzy Państwo, zachęcamy do tego, by pozostać z nami. Ja oczywiście tak mówię, że staram się jak najrzadziej korzystać z mediów społecznościowych, ale akurat to, co radio proponuje, to polecam. Radiowarszawa.pl, to, co dzieje się w naszych mediach społecznościowych, można polajkować, można dać serduszko.

0: Tak poetycko na antenie Radia Warszawa. 20 minut po godzinie 11. Już teraz przenosimy się, można powiedzieć, do Watykanu, a po raz kolejny zrobimy to o 12.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4, punkty od 134 do 136. Prawda i demokracja. Komunikacja i wyobraźnia zbiorowa. Poszukiwanie prawdy stanowi istotny element demokracji, która sama jest narzędziem uczestnictwa w dobru wspólnym. Kiedy pytanie o to, co jest prawdziwe, przestaje budzić zainteresowanie, a górę bierze pragmatyzm zadowalający się tym, co wydaje się użyteczne albo skuteczne, życie demokratyczne słabnie. Nie opiera się ono bowiem wyłącznie na zasadach i procedurach, lecz nade wszystko na lojalnym stosunku do faktów i rzeczywistym ukierunkowaniu na dobro osób oraz całego ciała społecznego. Obojętność wobec prawdy powoli, lecz nieuchronnie prowadzi ku totalitaryzmowi, dla którego, jak napisała filozof Hannah Arendt, idealnym poddanym jest nie tylko człowiek ideologicznie przekonany, ile człowiek, dla którego nie istnieje już rozróżnienie między faktem a zmyśleniem, to znaczy rzeczywistość doświadczenia i rozróżnienie między prawdą a fałszem. W tej perspektywie można pamiętać, że komunikacja nie jest tylko przekazywaniem informacji, ale także tworzeniem kultury. Treści krążące w środowiskach cyfrowych wpływają na sposób, w jaki osoby postrzegają świat i wprowadzają do świadomości zbiorowej obrazy oraz narracje, które ukierunkowują pragnienia i oddziałują na codzienne wybory. Świat cyfrowy nie jest światem paralelnym ani czysto wirtualnym. Ponieważ to, co powstaje w sieci, staje się już częścią życia ludzi, zwłaszcza młodych. Dlatego ci, którzy sprawują kontrolę nad platformami cyfrowymi i środkami przekazu, dysponują znaczną zdolnością oddziaływania na wyobraźnię zbiorową i przedstawiania określonej wizji rzeczywistości jako pożądanej. Jest to władza, która nieustannie domaga się oświecania przez poszukiwanie prawdy i poszanowanie godności człowieka, aby kultura rodząca się w sieci nie stała się narzędziem nadmiernego rozproszenia, ujednolicania i panowania, lecz przestrzenią, w której mogą dojrzewać wolność wewnętrzna i myślenie krytyczne.

0: To był James Blunt na antenie Radia Warszawa. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa 30 minut po 11.
1: Credo. Wierzę, ale czy rozumiem? Jak przełożyć najważniejsze prawdy naszej wiary na życie codzienne? Wyjaśnia ksiądz Mateusz Czubak.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich słuchaczy. Powoli już kończymy nasze rozważania. Dzisiaj chcemy zająć się artykułem Oczekuję życia wiecznego w przyszłym świecie. To zdanie Credo zawiera w sobie jedną z najbardziej radykalnych i zobowiązujących deklaracji wiary chrześcijańskiej. Jest aktem ostatecznego zawierzenia Bogu, który objawił się w historii, a zarazem przekroczył ją w osobie Chrystusa. Bóg naszej wiary jest Bogiem żywym, który objawia się jako Ten, który jest, który był i który przychodzi. Jest On obecny u początku wszystkiego jako źródło bytu, wierny w dziejach jako Pan przymierza i wciąż przychodzący jako obietnica spełnienia. W Nim czas nie zostaje zniesiony, ale wypełniony. Jego obecnością, Jego miłością przeszłość znajduje swoje znaczenie, teraźniejszość swoją moc, a przyszłość swoją nadzieję. Ten Bóg, który przychodzi, nie przestaje być Bogiem z nami. W Jego wierności zakorzeniona jest cała nasza wiara, modlitwa. W Jego obietnicy dojrzewa nasza nadzieja, a w Jego obecności odnajduje swój sens cała historia zbawienia i historia każdego z nas. Oczekuję życia wiecznego, czyli czego właściwie? Że będzie lepiej? Że będzie spokój? Że już nie będzie wojen, że nie będzie bolało? Chrześcijaństwo nie obiecuje poprawy komfortu. Chrześcijaństwo obiecuje spotkanie. I to wszystko zmienia. Bóg, w którego wierzymy, nie jest ideą ani filozoficzną hipotezą. Nie jest czymś, co ma pomóc przetrwać trudne chwile. To nie jest Bóg do użycia. To jest Bóg żywy. Taki, który zna każdego z nas. Który ma historię i który ma przyszłość. Ten, który jest, który był i który przychodzi. Zwróćmy uwagę, przychodzi, nie tylko był, nie tylko jest, On idzie w naszą stronę. Dlatego czas w chrześcijaństwie nie jest bezsensem, przeszłość nie jest zmarnowana, teraźniejszość nie jest przypadkiem, a przyszłość nie jest pustką. Przyszłość ma imię, przyszłość to Jezus Chrystus. Nadzieja chrześcijańska nie polega na tym, że człowiek coś sobie wyobraża, nie polega na tym, że jakoś to będzie. Przyszłość, na którą otwieramy się, już się zaczęła. W Betlejem, na drogach Galilei, na krzyżu, ale też w pustym grobie. Zmartwychwstanie Jezusa to nie jest ładna puenta do smutnej historii. To jest moment, w którym wieczność weszła w historię i powiedziała: to nie jest koniec. To nie jest tylko zapowiedź tego, co będzie. To jest objawienie sensu tego, co jest. Chrześcijaństwo nie mówi: uciekaj z tego świata. Chrześcijaństwo mówi: ten świat jest w drodze. Królestwo Boże już jest, ale jeszcze nie w pełni. Jest jak ziarnko, małe, niewidoczne, często podeptane, ale żywe i rosnące. I przyjdzie taki dzień, kiedy Chrystus odda wszystko Ojcu, kiedy cała historia z jej bólem, bezsensem, ranami zostanie zebrana i przemieniona. Nic nie zostanie zmarnowane, nawet to, co dzisiaj wydaje się porażką. Nawet łzy, których nikt nie widzi. Życie wieczne nie polega na tym, że będzie bardzo długo. Ono polega na tym, że będzie prawdziwie, że wreszcie wszystko stanie się jasne, że wreszcie człowiek przestanie się bać, że jest niewystarczający, że wreszcie nie będzie musiał udawać. To dlatego chrześcijańska nadzieja nie usuwa lęku przed śmiercią, ale odbiera mu ostatnie słowo. Śmierć nie znika, ale przestaje być murem, a staje się drzwiami. Nowością Ewangelii nie jest sama idea przyszłego świata, ale osoba Jezusa Chrystusa. To w Nim życie wieczne ma swoje źródło i swój sens. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Życie wieczne nie jest więc miejscem czy abstrakcyjnym stanem, ale komunią z Chrystusem. Dlatego Jezus mówi o Nim w czasie teraźniejszym. Kto wierzy we mnie, ma życie wieczne już teraz. To życie zaczyna się już teraz w wierze, w miłości, w trwaniu, w komunii z Chrystusem. Chrześcijańska nadzieja nie usłyszała.

0: sądu szczegółowego, dokonywanego przez Chrystusa. Nie jest to zimne rozliczenie, lecz spotkanie w prawdzie, w świetle miłości, która wszystko odsłania. W centrum tego sądu stoi miłość. Od tego spotkania zależy ostateczny los człowieka, który nauczanie Kościoła opisuje jako niebo albo piekło. W tej perspektywie sąd nie zaprzecza nadziei, ale ją dopełnia, przypominając, że życie ma sens i wagę, a żaden gest miłości nie zginie. Niebo nie jest miejscem przestrzennym ani nagrodą w sensie ziemskim. Jest stanem pełnej komunii z Bogiem, oglądaniem Go twarzą w twarz. Jest spełnieniem wszystkich ludzkich tęsknot i wspólnotą świętych zgromadzonych wokół Chrystusa. To, co na ziemi było niedokończone, to, co było naznaczone słabością, tam osiąga swoją pełnię. Dlatego chrześcijańska nadzieja nie polega na rozmyciu osoby ani na powtórnych, kolejnych wcieleniach. Życie jest jedno, niepowtarzalne i poważne. Po śmierci trwa osobowe ja, świadome i wolne, oczekujące zmartwychwstania ciała. To właśnie ta ciągłość osoby sprawia, że nasze wybory naprawdę mają znaczenie. Życie wieczne zaczyna się już teraz, w sposobie, w jaki uczymy się kochać. Czyściec nie jest salą tortur, jest miejscem, a właściwie stanem, gdzie Bóg kończy to, czego my nie zdążyliśmy dokończyć, gdzie miłość leczy to, co było niedojrzałe, gdzie człowiek uczy się przyjmować Boga bez lęku. Piekło natomiast nie jest Bożą zemstą, jest dramatem wolności, jest sytuacją, w której człowiek mówi Bogu nie chce. I Bóg ten wybór szanuje, nawet jeśli go to bardzo kosztuje. Ale chrześcijaństwo nie jest religią strachu. Jest religią nadziei do końca, do tej ostatniej chwili, do ostatniego oddechu. Dlatego kredo kończy się nie groźbą, ale obietnicą. Oczekuję życia wiecznego. Nie dlatego, że na nie zasłużyłem, ale dlatego, że ktoś mnie ukochał i nie przestał kochać. Chrześcijanin nie musi znać wszystkich odpowiedzi. Wystarczy, że zna jedno imię – Jezus. Bóg zbawia i potrafi powiedzieć – wierzę, że na końcu drogi nie czeka pustka, ale ramiona Ojca.
1: Audycja została przygotowana przez Katolickie Radio Podlasie w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 11, drodzy Państwo, a o godzinie 12, tak jak zapowiadałam, przeniesiemy się do Watykanu i rozpoczniemy transmisję modlitwy Anioł Pański, a to dzięki współpracy z portalem Vatican News.

0: Właśnie papież się pojawia i rozpoczyna się spotkanie z Ojcem Świętym.
1: Cari fratelli, sorelle.
2: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Dzisiaj Ewangelia opowiada nam o Jezusie, który objawia uczniom tajemnicę zbliżającej się Paschy. Mówi, że Mesjasz będzie musiał udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. To, co przekazuje, jest bardzo dalekie od ich oczekiwań dotyczących triumfującego i potężnego Mesjasza, z którego pomocą mogliby dokonać i podeptać wrogów. Już wcześniej, gdy przybywali z nim, mieli okazję dziwić się wielu jego czynom i słowom. Jednak to ostatnie przesłanie naprawdę wykracza poza wszelkie ich przewidywania. W szczególności Piotr wyraża swój sprzeciw i upomina Jezusa, mówiąc: Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Zaledwie chwilę wcześniej uznał w nim Mesjasza, Syna Boga Żywego. Teraz jednak, zaskoczony i być może rozczarowany tym, co słyszy, wbrew pięknemu wyznaniu wiary, które właśnie złożył, upomina Chrystusa. Wydaje się mówić: tak, wierzę, że jesteś Mesjaszem, ale nie w ten sposób zbawia się świat. Jest to przejaw gorliwości, z pewnością ożywianej szczerą miłością, a jednak skłania nas do refleksji. Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od naszych. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo, co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje. W obliczu tej niepewności Piotr, mimo swojej porywczości, uczy nas dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, nigdy, nawet w takich chwilach, nie należy przerywać dialogu z Panem, lecz z ufnością mówić Mu również o naszych trudnościach ze zrozumieniem tego, o co nas prosi. Po drugie jednak, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz raczej z pokorą, na modlitwie, wsłuchiwać się w to, co objawia nam poprzez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom. I także w tym przejawia się wielkość pierwszego z apostołów. Jezus odpowiada mu: zejdź mi z oczu, szatanie, i wyjaśnia jemu oraz pozostałym uczniom, że aby podążać jego śladami, będą musieli zaprzeć się samych siebie, wziąć swój krzyż i pójść za nim. Piotr tak uczyni. Po wysłuchaniu go podejmie to wyzwanie i pozostanie wierny słowom Chrystusa, którego uznał za swojego Odkupiciela przez całe życie, aż do męczeństwa. Prośmy więc Pana, abyśmy i my w naszym życiu wiary i w naszej modlitwie mieli taką samą szczerość jak Piotr, pokornie mówiąc Mu to, co naprawdę czujemy, nawet gdy w sercu panuje zamęt, a jednocześnie potrafili pielęgnować tę samą, co On, uległość, przyjmując to, o co nas prosi, nawet gdy wykracza to poza nasze oczekiwania. Niech nam pomaga Maryja, która była posłuszna Bożym zamysłom aż po krzyż swojego Syna Jezusa.
0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
2: i poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Za wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju.
2: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
2: Teraz i na wieki.
0: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
2: który stworzył niebo i ziemię.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry, z Haiti przychodzą dramatyczne informacje o strasznej masakrze, w czasie której wiele osób straciło życie, a inne zostały rozproszone. Wyrażam swoją bliskość i modlitwy dla cierpiących, dla rodzin tych osób i proszę o uwolnienie wszystkich pojmanych. Zwracam się do odpowiedzialnych, aby podjęli wszelkie działania, by zapewnić bezpieczeństwo ludności i zapobiec wszelkiej formom przemocy. Zapewniam też o mojej modlitwie wobec ofiar powodzi w Nepalu. Módlmy się za tych, którzy stracili życie, za rozproszonych, za rodziny. Niech każdy, kto ucierpiał w tej tragedii, otrzyma pomoc ze strony świata. Módlmy się także o pokój. Święty Augustyn, którego obchodziliśmy wspomnienie, mówił, że pokój jest jak chleb, którym należy się dzielić. Niech na świecie ten chleb pokoju jest dzielony wszędzie z promocją sprawiedliwości i przebaczenia dla wszystkich. We wtorek będziemy obchodzić Dzień Modlitw o Ochronę Świata Stworzonego. Który obchodzą różne wyznania.
0: Caring for our common home calls for a conversion of heart.
1: Przesłanie tego dnia wzywa, abyśmy przemieniali ten świat w wspólny dom.
0: I
1: abyśmy byli jak woda pokoju odświeżająca zraniony świat. Pozdrawiam was wszystkich w Castel Gandolfo, pielgrzymów z różnych części świata.
0: In particolare do il benvenuto ai partecipanti alla manifestazione benefica Run to Rome.
1: W szczególności papież pozdrawia przedstawicieli stowarzyszenia Run to Rome.
0: Ai giovani,
1: a także młodych, którzy przeszli pielgrzymkę Via Lucis, drogę światła, a także grupę wiernych.
0: Scusate, al gruppo dei devoti della Madonna dei Miracoli di Corvetta,
1: wyznawców Madonny cudownej z Corvetty, a także motocyklistów, którzy tu się przybyli na ich tradycyjne spotkanie. Dziękuję siłom porządkowym, które właśnie strzegą spokoju, bezpieczeństwa podczas pobytu papieża i podczas spotkań z pielgrzymami. Bardzo dziękuję.
0: E invio il mio cordiale saluto ai fedeli che seguono l'Angelus da Piazza San Pietro.
1: A także przekazuję moje gorące życzenia dla wiernych, którzy śledzą tę modlitwę Aniu Pański na placu Świętego Piotra. I wszystkim życzę dobrej niedzieli. Te słowa miał do przekazania dzisiaj Ojciec Święty dla wiernych, którzy się tutaj zgromadzili na Placu Wolności w Castel Gandolfo. aby się modlić razem z papieżem, wysłuchać jego rozważania i pozdrowień. Teraz papież zapewne uda się właśnie, tak, podejdzie do ludzi, aby ich pozdrowić. Przejedzie właśnie wśród zgromadzonych tutaj na placu w Castel Gandolfo. Tutaj jest witany przez biskupa diecezji Albano Vincenzo Vive oraz księdza Tadeusza Rozmusa, proboszcza polskiej parafii w papieskiej parafii w Castel Gandolfo. Ksiądz Tadeusz Rozmus oczywiście jest Polakiem, salezjaninem.
2: Modlitwę Anioł Pański tym razem z Castel Gandolfo zrealizowaliśmy dzięki współpracy z portalem Vatican News.
3: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
2: 14 minut po godzinie 12. Pozdrawiam wszystkich naszych radiosłuchaczy. Dodam jeszcze, że wczoraj dopiero zakończyło się ważne spotkanie wspólnoty świętego Idziego. To Młodzi dla Pokoju, uczestniczący także w Global Friendship, takim corocznym wydarzeniu obejmującym spotkania i debaty dotyczące wpływu ludzi młodych na pokój na całym świecie.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Czyli drodzy Państwo, dzisiaj bez pośpiechu, chociaż będzie nas kusiła ta niedziela handlowa, prawda? Będzie. Msza święta, wspólny rodzinny obiad, spacer przy takiej pięknej pogodzie. No i próbujemy minimalizować stres związany z początkiem nowego roku szkolnego. Najlepiej to też zadzwonić, a nie tylko napisać do dzisiejszych solenizantów, a wśród nich są Felix, Piotr i Rebeka na 106.2 FM dla świętujących dzisiaj Filip Leto. Wracam sam.

0: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Dożynki archidiecezji warszawskiej i województwa mazowieckiego trwają dziś w Raszynie. Centralnym punktem uroczystości była msza święta o godzinie 11, której przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. W programie znalazło się także uroczyste dzielenie się chlebem, konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy oraz występy artystyczne. Wieczorem na scenie wystąpią m.in. zespół Mazowsze, Natalia Nykiel i Trips. Dożynki odbywają się w parku imienia Magdaleny Abakanowicz oraz na terenie Centrum Sportu Raszyn.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Papież Leon XIV przekazał za pośrednictwem dykasterii do spraw posługi miłosierdzia wsparcie finansowe dla Caritas Nepal, która niesie pomoc ofiarom katastrofalnej powodzi. Ojciec Święty wcześniej wystosował telegram, w którym wyraził ból z powodu tej tragedii. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
2: Ojciec Święty duszę zmarłych powierzył Bożemu Miłosierdziu. Zapewnił też o modlitwie za rodziny poszkodowanych oraz za ratowników prowadzących akcję poszukiwawczą. Według najnowszych danych w wyniku katastrofy zginęło ponad 630 osób. Los około 3000 pozostaje nieznany. Jak podało Vatican News, w najbardziej dotkniętych regionach trwają działania ratunkowe, w które zaangażowano także armię Nepalu. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
0: Jak brzmi połączenie organów i wiolonczeli? Przekonamy się o tym już dziś w Aninie. O godzinie 19 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Rzeźbiarskiej 46 odbędzie się koncert w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Organowe Brzmienia. Mówi Waldemar Pawlik, organista w Aninie i członek Anińskiego Towarzystwa Artystycznego.
3: Tym razem wystąpi u nas czterech wiolonczelistów, Warsaw Cello Quartet i jeden organista. Myślę, że będzie taki ciekawy finał wakacji.
0: Artyści zaprezentują bardzo różnorodny repertuar, zapewniał gość.
3: Będzie muzyka dla każdego i będzie Bach, ale będzie też muzyka filmowa, Ennio Morricone, znany wszystkim, ale będzie też taka nowość, bo będzie też muzyka polska, taka współczesna, można powiedzieć popularna.
0: Wstęp na ten koncert jest bezpłatny.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: 43 minuty po godzinie 12. Proszę się nie martwić. W Diecezji Warszawsko-Praskiej także dożynki, ale to dopiero przed nami. To są dożynki diecezjalne, gminno-powiatowe. Drodzy Państwo, do tych informacji będziemy powracać także w wiadomościach z życia Kościoła 16.30 i 20.55. Cieszę się także, bo usłyszałam tutaj od Pani Marii, że wzięła udział w diecezjalnym Jerychu, w dekanacie Sulejówek teraz. I drodzy Państwo, jak już będziemy mieli to błogosławieństwo wzięcia udziału w tym Jerychu Różańcowym, to proszę zwrócić uwagę, że tam oczywiście oprócz mszy świętej, która jest centralnym wydarzeniem, odmawiamy różne części tajemnicy Różańca Świętego i szukamy również i oparcia w Matce Bożej i o świętych, którzy tę modlitwę różańcową można powiedzieć, promowali albo mówili o niej całym swoim życiem. O kolejnych miejscach i parafiach, jeżeli chodzi o Jerycho Różańcowe, jeszcze dzisiaj Państwu powiem.

0: Trzymaj się. Z Radiem Warszawa.
1: Ale uwaga, oczywiście, jeżeli Państwo akurat nie mają zielonego światła, nie jadą samochodem, nie, to ten apel akurat do tych naszych radiosłuchaczy zmotoryzowanych o tej porze przy zielonym świetle, nie kierujemy. Spokojnie, bezpiecznie, szczęśliwie docieramy do finału. Myślobić, długość dźwięku samotności. Muszę na chwilę zatrzymać się przy tym przeboju millennialsów, ponieważ 13 singiel tego zespołu został wydany w 1999 roku, ale czasy. Ja byłam wtedy jeszcze nastolatką. A w październiku tego samego roku ukazał się na albumie Miłość w czasach popkultury. No i była 30. edycja rozdania polskich nagród muzycznych Fryderyków i właśnie ten utwór, długość dźwięku samotności, który jest popularny także wśród współczesnej młodzieży, został wybrany przebojem, uwaga, 30-lecia. Nic dziwnego, prawda? Nie chcę wyjść tutaj na taką, no nie wiem, refleksyjną, a może narzekającą starszą panią, no ale w tamtym czasie no, były utwory, które bardzo trafiały do naszego serca, prawda? Można było? Można było. Za 2 minuty, godzina 13, po 13 powiem o ważnej wiadomości, którą przekazał mi nasz redakcyjny kolega Jacek.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Dzień dobry, kochani, wszystkim zaspanym też.
4: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
3: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
4: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
3: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
4: Ale...
3: My mamy wprawę w budzeniu.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
4: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
3: Obudzimy was skutecznie.
4: I śpiewająco.
3: Weronika Ostrowska.
4: I Jarek Wydra.
5: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
6: Kto rządzi w kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już w najbliższy poniedziałek o godzinie 22 w Szkole RUT. Zapraszam. Grzegorz Kozłowski.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
7: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Sprawdzamy aktualną pogodę. Pozdrawiam Państwa ze słonecznego studia. Kilka takich chmurek białych na niebie, mi silny błękit nieba. O tej porze w Warszawie 26 stopni, ale nie odczuwamy tej wysokiej temperatury, ponieważ daje o sobie znać północny i północno-zachodni wiatr i on zwiększa tak odrobinę uczucie chłodu. 25 stopni w Legionowie, 26 w Nowym Dworze Mazowieckim i w Ząbkach.
8: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
1: Minuta po 13. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Zachęcam do tego, by pozostać z nami, radiowcami albo tymi, którzy nie mogą doczekać się, by posłuchać naszej muzyki i naszych audycji. A od Jacka wiem, że Jerycho Różańcowe w parafii Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie od 6 września, od niedzieli po ostatniej mszy świętej do soboty włącznie do godziny 18.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 13. Po co nam właściwie historia? Dlaczego potrzebujemy wracać do wydarzeń z przeszłości, by odpowiedzialnie budować naszą teraźniejszość? Co znaczy, że polski naród jest wciąż jak lawa? Co zrobić, by obudzić ogień polskości? O tym w ostatnim odcinku cyklu Spojrzenie Ojca. Gościem Weroniki Ostrowskiej jest Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Przypomnę również, że rozmowa jest dostępna do obejrzenia na kanale YouTube Radia Warszawa.
2: Spojrzenie Ojca. Na spotkania pełne ojcowskiej czułości błogosławionego Stefana Wyszyńskiego zapraszają Weronika Ostrowska i Anna Rastawicka.
3: Do czego potrzebna nam jest historia? Czy warto żyć historią? Czy warto z historii wyciągać wnioski? O tym spróbujemy dzisiaj porozmawiać, bo dobrze obie wiemy, że ksiądz prymas Stefan Wyszyński dobrze znał historię Polski. Wiedział też, co musi się wydarzyć, żeby nasz naród odrodził się duchowo. Wiemy też, jakie kroki podjął, żeby doprowadzić do takiego duchowego odrodzenia społeczeństwa polskiego. Ale czy to, co działo się 50, 40, 60, 70 lat temu, czy to ma jakikolwiek wpływ na to, jacy my dzisiaj jesteśmy? Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego jest razem z nami ponownie. Dzień dobry, szczęść Boże, Pani Aniu.
4: Dzień dobry, witam serdecznie, szczęść Boże.
3: Myślę, że dużo trudnych pytań zadałam na początku, prawda? Tak górnolotnie idziemy.
4: Czy historia jest nam potrzebna? To świadczy o tym nasze ludzkie życie. Czy jest nam potrzebne dzieciństwo? Czy są nam potrzebne te lata wzrastania? Czy człowiek to jest taki od razu gotowy, nowy, kiedy ma lat 50, 80? Na to wszystko składa się całe nasze życie. Podobnie jest w życiu narodu. Ksiądz prymas Wyszyński mówił, że naród nie jest kategorią ilościową, zbioru jakichś tam anonimowych łebków iluś milionów. Naród jest rzeczywistością podmiotową. Naród jest podmiotem. Naród ma swoją duszę. Naród ma swoją historię. Naród ma swój język, swoją ziemię, swoją przeszłość chlubną i trudną. I to wszystko składa się tak jak na nasze życie. Wszystkie doświadczenia, jakie w życiu przeszliśmy i przechodzimy, to wszystko składa się na naszą tożsamość. Dlatego ksiądz prymas mówił, że naród bez historii jest właściwie narodem bez podstaw, bez przyszłości z kolei. Nie wolno nam zapomnieć tego, co się składa na nasze życie. Podobnie właśnie jak w życiu człowieka.
3: Powiedziała Pani o tym, że naród to właśnie to nie jest wielki krąg obywateli, tak moglibyśmy powiedzieć, albo tak medialnie, że tutaj set tysięcy osób głosuje na tę osobę, set tysięcy osób na tę osobę, a 2 miliony jest za tym, 2 miliony jest przeciwko, czyli operujemy takimi wielkimi liczbami i wtedy każdy z nas jako pojedynczy obywatel czy pojedynczy człowiek czuje się tylko pionkiem w takiej wielkiej masie. Czy to znaczy, ta wizja księdza prymasa, że każdy z nas jednak ma swój ważny wkład w budowaniu naszego narodu? Czy takie patrzenie to nie jest trochę założenie idealistyczne, że każdy z nas jest ważny?
4: Gdybyśmy wykluczyli z naszego życia idealizm, to byśmy troszkę tak człapali po ziemi. A jeżeli chcemy iść, jeżeli chcemy być normalni, to musimy zakładać po prostu tę naszą ludzką wartość, te wymagania, to ciągłe dążenie do czegoś. I tu, w tym czasie, kiedy był przełom, kiedy kończył się komunizm, nam się wszystkim wydawało, no już teraz to będzie raj na ziemi, prawda? A ksiądz prymas wtedy mówił, każdy z nas musi się odradzać. Każdy z nas musi się odmieniać, bo jeżeli my nie będziemy się odmieniać, nie odmieni się naród. Musimy od nowa zacząć od siebie. Każde dobro, Bo mówił ksiądz prymas, tylko dobro istnieje, zło jest nihil, to znaczy nic. Każde dobro ma ogromną wartość i w takich swoich rozważaniach społecznych pisanych w czasie wojny pisał, że często naród powstawał dzięki sile ducha tych obywateli drugiej kategorii, tych, którzy odrabiali zaległości tej inteligencji tak zwanej, tych wyższych sfer, tych, którzy za nich płacili podatki, tych, którzy szli do wojska. Bo tak się mówi, zwyciężył ten król, tamten król, prawda? A to zwyciężali ludzie. Nie liczy się tych, ilu poległo. Tak z mojego doświadczenia wydawało mi się w latach 80., że już ten duch narodu tak osłabł. Ale kiedy przyszła Solidarność, te 10 milionów ludzi, którzy nie wiadomo skąd powstali, zobaczyłam, a nie, duch narodu nie umarł i nie umrze. Bo to jest doświadczenie dziejów. To tak jak mówił Mickiewicz, nasz naród jest jak lawa, z wierzchu zimna i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Pchajmy na tę skorupę i stąpmy do głębi. I gdzieś w głębi człowiek po prostu ma jakieś DNA swojego narodu, jakiś kod, którego się nie wymarzy. Polak zostanie Polakiem. Trzeba tylko czuwać, żeby te obce naloty nie zniekształciły tej naszej narodowej tożsamości, tej naszej narodowej duchowości, która jest duchowością opartą o Boga, o szacunek dla człowieka, o przebaczenie.
3: Wracam do tych słów, które zobaczył na skrawku papieru, które przefrunęły z płonącej Warszawy, z Warszawy płonącej podczas Powstania Warszawskiego do księdza prymasa, wtedy księdza Stefana Wyszyńskiego jeszcze w Laskach. Te słowa będziesz miłował. Te słowa, które pani przywołała o tym, żeby stąpić do głębi, to nie jest łatwe wbrew pozorom, bo tak jak pisał Mickiewicz, to jest skorupa. Przez skorupę trzeba się przebić i być może niektórym po prostu się nie chce. Być może niektórzy są już zmęczeni albo stracili nadzieję, że tam w środku, w tych sercach jest jeszcze trochę tego ognia, jest jeszcze tak dużo tego ognia, żeby zapalić cały naród. Jak pani dzisiaj patrzy na budowanie naszego patriotyzmu? Jak budować taką zdrową miłość do naszej ojczyzny?
4: Myślę, że tak jak przysłowie mówi, historia jest nauczycielką życia. Wydaje mi się, że bardzo ważne jest przywoływanie różnych wydarzeń z historii Polski, żeby tę historię znać, żeby mieć poczucie dumy, że jesteśmy Polakami, żeby nie mieć kompleksów. To teraz już coraz częściej, jak się kupuje jakiś towar, to kiedy pani chce powiedzieć, że to jest dobre, to mówi, to jest polskie. Kiedyś to, co dobre, to było zagraniczne, a teraz to, co dobre, jest polskie. I myślę, że z takich drobiazgów składa się ta wielka rzeczywistość, jaką jest poczucie narodu i więzi z własną ojczyzną. Wydaje mi się to bardzo ważne dzisiaj, kiedy jest dążenie, tak jak kiedyś, do zrobienia takiej masy komunistycznej, tak teraz jest dążenie do zrobienia takiej masy liberalnej. Europa nie ma być Europą ojczyzn. Europa ma być jedną zmieszaną masą. My nie mamy wspominać rocznic, my nie mamy pamiętać naszych dziejów, naszej historii. My mamy się zmieszać, jak w betoniarce. Mamy się zmieszać z całą kulturą, multikulti, wszystko dobre, każde wyznanie, najlepiej w ogóle bez wyznania. I to jest groźne. To jest groźne. Ale na szczęście młodzież ma duże wyczucie historii. I kiedy nieraz się słucha i wystąpień młodych ludzi, i różnych inscenizacji, które młodzi przygotowują, mają naprawdę wyczucie. Ja się o tym przekonałam, kiedy były uczestniczyłam w konkursach wiedzy o kardynale Wyszyńskim. Jak zapytaliśmy młodego człowieka, czego cię nauczyło życie kardynała Wyszyńskiego, to jeden mówi, mnie nauczyło tego, że nie istnieje niemożliwe. Kiedy człowiek w łączności z Bogiem czegoś bardzo chce, to nie istnieje niemożliwe. A drugi mówi, a mnie nauczyło tego, że kiedyś, gdyby mnie ktoś zaatakował, to bym zabił. Ale wtedy byłyby dwie ofiary. I prymas Wyszyński nauczył mnie, że nie mam oddać pięścią za pięść.
3: Czy myśli pani, że prymas Wyszyński to dzisiaj postać historyczna? Czy nawiązując do tytułu naszego cyklu, cały czas nasz ojciec?
4: Myślę, że na pewno jest obecny w naszej rzeczywistości na różny sposób. I tam w niebie, gdzie na pewno razem z Janem Pawłem II i ze świętym Wojciechem i Stanisławem i księdzem Jerzym i Ładysławem z Gielniowa orędują za nami. I tam na pewno Matce Bożej spokoju nie dają, prosząc, wolności nie mają, chleba nie mają, przyszłości nie mają. Na pewno orędują za nami, to jest jedno. A drugie, pozostawili nam swoje nauczanie. To nauczanie możemy porównać do swego rodzaju Ewangelii. Poznanie Chrystusa czerpiemy z Jego słów, z tego, co ewangeliści zapisali i przekazali nam w Ewangelii. Tak mądrość nauczania świętego Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, też czerpiemy z lektury, z czytania jego słów, ze słuchania ich słów, z takiego szacunku dla tego wkładu w dzieje, które oni mają. Nie można spod domu wyjąć fundamentu, bo dom się rozwali.
3: Ważne jest dla nas, żeby poznawać tę historię, tak jak pani przywołała tę historię młodych ludzi, których wciąż prymas Wyszyński inspiruje. I mi się wydaje, że to jego przesłanie będzie coraz mocniej obecne w sercach młodych ludzi, bo spokojnie prymasa Wyszyńskiego możemy nazwać człowiekiem niezłomnym. Takim, który miał bardzo silny kręgosłup moralny. Taki, który też potrafił bezgranicznie zaufać Panu Bogu i miał takie wartości, dla których wiedział, że warto żyć, ale warto też dla nich umrzeć. A dzisiejszy świat, ten świat liberalny, ten świat, który proponuje nam neomarksizm, dąży do tego, żeby nasze korzenie wyrugować, żebyśmy byli tymi takimi drzewkami, może pięknymi z zewnątrz, ale takie, które przy małym braku wody, czyli braku punktu odniesienia, usychają.
4: Myślę, że przede wszystkim pomagać młodemu pokoleniu. Kiedy jest dzień 1 sierpnia, pójść z dziećmi na plac Piłsudskiego, gdzie jest śpiewanie piosenek powstańczych. Kiedyś był zwyczaj taki, że przy ognisku się śpiewało. Wrócić do tego, uczyć tego. Znaleźć czy podsunąć książkę jakąś młodemu pokoleniu, czy zorganizować jakiś wyjazd, żeby umocnić wiarę młodego pokolenia. Ale też wydaje mi się, że bardzo ważne jest, żeby nie myśleć, ja jestem nieważny, bo każdy z nas jest ważny. Bo modlitwa, ten różaniec babci, ten różaniec człowieka chorego, to zmaganie się ze wszystkimi trudnościami życia, to modlitwa za młodych, za dzieci, za wnuki, to ma ogromne znaczenie w oczach Bożych. I gdzie przetrwała polskość i wiara w czasie 123 lat niewoli? 123 lata, kiedy nie ma polskiego rządu, polskiego języka, polskich instytucji i naród przetrwał. Gdzie? W rodzinach. I dlatego właśnie zwrócenie uwagi na to życie w rodzinie i na to oddanie wszystkiego Bogu, ta najmniejsza ofiara ma w oczach Boga ogromne znaczenie. Dlatego nie myślmy, że już my, na przykład starsi czy chorzy, czy ci z drugiego planu, że my nie mamy nic do powiedzenia. Mamy bardzo dużo. A żadne drzewo bez korzeni nie przetrwa.
3: potrzebujemy tej historii, żeby też pamiętać, do czego ludzkość może dojść. Myślę teraz o 1 września, o 17 września, także bardzo trudne karty w historii Polski i w historii całego świata.
4: Tak, ksiądz prymas mówił, jeżeli człowiek odejdzie od Boga, odejdzie też od wartości ludzkich. Jeżeli się obróci przeciwko Bogu, zawsze obróci się przeciwko człowiekowi. I przekonujemy się o tym. Przekonujemy się o tym każdego dnia. Teraz rzeczywiście człowieka ogarnia groza. Tu wojna, tam wojna. To, co papież Franciszek powiedział, już mamy trzecią wojnę światową, tylko w kawałkach. Ale siłą na to jest nasza wiara, jest przywoływanie Matki Bożej, bo sami nie poradzimy, jak mówił ksiądz prymas, ale z nią wszystko jest możliwe. A Polska jest niewolnikiem Maryi nie tylko za naszą wolność, za wolność Kościoła w ojczyźnie i w świecie. I ta nasza dobrowolna niewola z miłości, to nasze współdziałanie z Matką Bożą, to, że mamy być jej pomocnikami. Ona nas broni, ale Bóg za nas sam wszystkiego nie zrobi. Dlatego i Maryja bez dobrej woli człowieka nie poradzi. Dlatego myślę, że to napełnianie jej dłoni naszymi dobrymi uczynkami, naszą modlitwą, naszą prośbą, naszym pragnieniem, żeby Polska pozostała Polską, ma ogromne znaczenie. A wspiera nas w tym na pewno kardynał Wyszyński, święty Jan Paweł II, który przecież tak mocno mówił w czasie jednej z pielgrzymek: to jest moja matka ta ziemia, to jest moja matka ta ojczyzna i pewne sprawy nie mogą mnie nie boleć i was też powinny boleć. To jest nasza matka ta ojczyzna i matki nie możemy zapominać.
3: A czy panią boli, czy pani myśli, że księdza prymasa, choć już jest w niebie, czy go też bolałoby to, że Polacy odchodzą od wiary?
4: Nie wiem, czy w niebie może człowieka jeszcze coś boleć, ale skoro Matka Boża w niektórych objawieniach przychodzi jako ta, która płacze, to pewnie jest jakiś udział nieba w sprawach tej ziemi. I na pewno, jeśli coś księdza prymasa może boleć, to przede wszystkim to, że tracimy wiarę. To, że tracimy tę siłę ducha. To, że się tak łatwo poddajemy. To, że ciągle nie wypełniamy tych ślubów jasnogórskich, tej walki z wadami narodowymi. A ja wierzę, że Polska się ostoi. Bo nawet jeżeli my nie dopisujemy, to Matka Boża znajdzie sposób i ci, którzy tam za nami orędują w niebie, znajdą sposób, że nagle to tak jak mówią ci, którzy znają życie na pustyni. Pustynia, piasek, pusto, nic. Popada deszcz, nie wiadomo skąd. Wyrastają roślinki, kwiaty i tak jest w naszym życiu. 100 lat niewoli nie zgasiło ducha polskiego i współczesny liberalizm nie zgasi ducha polskiego, bo my polskość mamy gdzieś w sobie. To tak jak żadna skorupa nie zaprzeczy temu, że w głębi ziemi jest ogień.
3: I tak na zakończenie tych spotkań chciałam jeszcze wrócić do tego najważniejszego pytania. Jaki jest ten ojciec dzisiaj? Jaki jest błogosławiony ksiądz kardynał Stefan Wyszyński dla tych, którzy chcą wejść z nim w relacje, którzy chcą go poznać, mimo tego, że osobiście na tym świecie już spotkać go nie można?
4: Wydaje mi się, że teraz każdy z nas może mieć bliższą relację z księdzem prymasem niż wtedy, kiedy żył. Bo wtedy, kiedy żył, mógł się spotkać z konkretnymi ludźmi, choćby pracował dzień i noc, a pracował bardzo wytrwale. Nie każdy mógł dotrzeć do księdza prymasa. A teraz duchowo każdy może się z nim spotkać i jest naszym orędownikiem. I te tysiące próśb, które są przy sarkofagu księdza prymasa w katedrze warszawskiej, świadczą o tym, że ludzie i starsi, i młodsi mają odwagę go prosić o wszystko. o zdrowie, o to, żeby się rodzice nie rozeszli, o zdanie egzaminu, o pracę, o dobrą żonę, o dobrego męża, o uzdrowienie. I jest też wiele podziękowań, że ksiądz prymas wysłuchuje te prośby.
3: Jeżeli ktoś z Państwa chce się z nim lepiej zapoznać, to my bardzo serdecznie polecamy. Bardzo trudno mi jest zakończyć ten cykl, ale kiedyś trzeba postawić tę kropkę, więc bardzo Pani dziękuję za to, że zgodziła się Pani opowiedzieć nam o księdzu prymasie Stefanie Wyszyńskim. Bardzo Pani dziękuję za te wszystkie cenne wskazówki dla naszych widzów i naszych słuchaczy. No i bardzo dziękuję za to, jaką jest Pani osobą, bo myślę, że mieliśmy ogromny zaszczyt gościć właśnie tutaj, na terenie, gdzie ksiądz prymas nieraz szeptał swoim córkom na ucho ważne słowa.
4: Tak, ja dziękuję serdecznie, bo to jest wielka radość, że można się podzielić tym bogactwem, które w sposób niezasłużony przez człowieka jakoś Bóg nas obdarzył i mamy się tym dzielić i nawzajem umacniać. To ja dziękuję bardzo. Pani, i szczęść Boże.
3: Pani Anna Rastawicka z Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Do usłyszenia, do zobaczenia. To był cykl audycji Spojrzenie Ojca. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję. Bóg zapłaci.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Za 18 minut przywitamy godzinę 14. Bardzo dziękuję pani Monice Żlegionowa za informację związaną z festiwalem właśnie w tym pięknym, zielonym mieście. Otóż w ramach, teraz tak liczę, 21. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Legionowie 5 września, to już za moment, o godzinie 19. Od razu patrzę na kalendarz, bo ja muszę to widzieć. W sobotę w sali widowiskowej, to będzie sala widowiskowa Ratusza, Scena Młodych przy ulicy Piłsudskiego 41 w Legionowie, wystąpią Zuzanna Zajda, saksofon, Grzegorz Bias, Orkany. Wstęp na ten koncert i na ten festiwal w Legionowie jest wolny. Za moment także informacje od kolejnej radiosłuchaczki z Pruszkowa. Nawet chyba w Pruszkowie tam był przystanek parafia, prawda? Być może dlatego

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Pani Elżbieto, bardzo pozdrawiam, dziękuję za informację. Z Legionowa, z Warszawy przenosimy się teraz do Pruszkowa. Msze świętej jubileuszowej z prowadzeniem relikwii świętego Wojciecha i poświęceniem tablicy pamiątkowej w Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszkowie 5 września o godzinie 12 będzie przewodniczyć ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Pani Elżbieto, bardzo dziękuję za informację i tak, prawda, to przed 5 dzień września, wszystko na początku września ma miejsce. A teraz trochę słońca także w naszej muzyce, London Beat, a za moment pojawi się u nas także Adele.

0: Zbliża się powoli godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
3: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
2: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
3: Zapraszają
2: Jerzy Głuszyk
3: i Maciek Świątek.
4: Zapraszam Was bardzo serdecznie na wakacyjne audycje w Radiu Warszawa Włoskie Skarby. To panorama przepięknej miejscowości, kultury, sztuki, duchowości wspaniałych Włoch. Każdą sobotę i niedzielę o godzinie 16:40 Radio Warszawa. Ksiądz Witold Kawecki.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
6: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych, oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: O reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Z godziny na godzinę jest coraz cieplej dzisiaj. Maksymalna temperatura wyniesie 27 stopni. Na razie ta maksymalna dotyczy Nowego Dworu Mazowieckiego i Legionowa. W Warszawie tylko 26 stopni, ale jest słonecznie. Tyle samo w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, w Łominie, w Otwocku, nawet w Mińsku Mazowieckim, gdzie zazwyczaj jest chłodniej, również o tej porze 26 stopni.
7: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: 2 minuty po godzinie 14. Ewa Pietrzak, dzień dobry. Zapraszam. Jak Państwo o tej porze rozpoczynają wspólny rodzinny obiad, to mówię smacznego. Nawet jak ktoś sam siedzi o tej porze w domu, to proszę zjeść obiad. To dla zdrowia. Piotr Rubik, Małgorzata Markiewicz, Janusz Radek. Przepiękny utwór Psalm dla Ciebie na 106.2 FM. Będzie można także żeglaskać.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: 10 minut po godzinie 14. Pozdrawiamy wszystkich naszych radiosłuchaczy, którzy są z nami od samego rana. Co czeka nas w tej godzinie na antenie Radia Warszawa? Między innymi, drodzy Państwo, ksiądz Marcin Marsolek, sierpień miesiącem trzeźwości, to w tej godzinie. Poza tym dobre słowa naszych pasterzy, fragmenty dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o godzinie 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łakiewnikach.

0: 22 minuty po 14.
1: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
2: Ksiądz Marcin Marsolek.
3: Kilka przykładów naszego życia. Pewien starszy człowiek pod koniec życia powiedział: przez wiele lat myślałem, że muszę zdobyć najwięcej. Chciałem mieć lepszy dom, więcej pieniędzy, więcej życzliwości. Cały czas odkładałem na później. Pewnego dnia zrozumiał, że największe rzeczy już miał. Miał żonę, która czekała na niego każdego dnia. Miał dzieci, które chciały z nim rozmawiać. Miał przyjaciół, którzy potrzebowali jego obecności, ale on ciągle był zajęty budowaniem przyszłości i nie zauważył teraźniejszości. Jak łatwo rozminąć się z tym, co jest prawdziwe. Nauczyciel, którego zmieniło się życie. Pewien chłopiec w szkole nie wierzył w siebie, miał trudności z nauką. Często słyszał, że jest gorszy od innych. Pewnego dnia nauczyciel poświęcił mu kilka minut i powiedział: widzę w tobie coś dobrego, nie poddawaj się. Dla nauczyciela to były zwykłe słowa, dla chłopca były początkiem przemiany. Po wielu latach, gdy został dorosłym człowiekiem, powiedział: nie pamiętam wielu lekcji z tamtej szkoły, ale pamiętam człowieka, który we mnie wierzył. Dlatego ja sam też w siebie uwierzyłem. Ta historia pokazuje pewną prawdę. Nigdy nie wiemy, w jaką moc może mieć nasze słowo. Jedno dobre zdanie może komuś dać siłę na lata. Pewien człowiek całe życie sadził drzewa. Zapytano go: dlaczego sadzisz drzewa? Sadzę te drzewa, pomyślę o innych. To jest prawdziwa mądrość życia. Nie wszystko, co robimy, przyniesie nam natychmiast korzyść. Niektóre rzeczy robimy dla przyszłości, dla naszych dzieci, dla ludzi, których nawet nie znamy, dla dobra, które będzie trwało dłużej niż nasze własne życie. Pewien człowiek przez wiele lat nosił w sercu gniew, czuł się skrzywdzony, wracał myślami do wydarzeń z przeszłości. Mówił: nigdy temu człowiekowi nie wybaczę. Po latach zrozumiał jednak coś ważnego. Osoba, która go zraniła, dawno już żyła swoim życiem, ale on nadal każdego dnia przeżywał tamten ból. Powiedział: myślałem, że trzymając gniew, karze drugiego człowieka. Tymczasem sam siebie karałem. Nie miałem wolności. Stałem w miejscu tego paskudnego wydarzenia. Postanowił przebaczyć, nie dlatego, że krzywda była mała, ale dlatego, że jego serce było ważniejsze niż jego rana. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale pozwala odzyskać teraźniejszość i przyszłość. Pewnego młodego człowieka spotkał starszy mężczyzna. Młody człowiek zapytał: co zrobić, by być szczęśliwym? Starszy odpowiedział: przez całe życie szukałem szczęścia daleko. Myślałem, że znajdę je wtedy, gdy będę miał więcej. Więcej pieniędzy, sukcesów, uznania. A kiedy je znalazłeś? Zapytał młody człowiek. Starszy człowiek się uśmiechnął i powiedział: kiedy zacząłem zauważać to, co już miałem. Kilka myśli. Może i twoja historia jest dobrym przykładem dla innych. Może znasz takie historie, które zastanawiają, poruszają. Warto żyć trzeźwo.

0: 32 minuty po 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co dzieje się w ulu, zanim pszczoła po raz pierwszy wyruszy po nektar? Jak wygląda jej niezwykłe życie i dlaczego od pracy zapylaczy zależy tak wiele? Zapraszam na cykl audycji o pszczołach, pszczelarstwie i świecie, którego często nie zauważamy. Posłuchaj i odkryj, jak wielką rolę odgrywa taki mały owad. Audycja Pasieka pod lupą już dziś o godzinie 19.40. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
3: Zadanie publiczne, współfinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie Państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam Państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
1: O reklamie.

0: biskup Romuald Kamiński.
1: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
2: Modlitwa musi towarzyszyć każdemu naszemu działaniu, inaczej to działanie nie będzie przydatne, nie będzie miało swojej jakby tężyzny. I przecież odnosząc teraz do konkretnego przypadku posługi nauczyciela, pedagoga, wychowawcy, katechety, dyrektora, nie wyobrażamy sobie owocowania dobrego, jeśli nie będzie tego elementu zanurzenia całej tej działalności w modlitwie. Ale my wszyscy, którzy towarzyszymy temu, całe społeczeństwo, musi mieć tego świadomość, że sam jeden nauczyciel czy grono, na przykład nauczycieli w danej szkole, nie udźwignie tego zadania. Więc mamy być w tym działaniu jednością, razem, jedni drugich wspomagając, albowiem sprawa, do której przykładamy rękę, jest najważniejsza, jest wagi wielkiej.
0: Dobre słowo pasterzy. Show is hot out here.

0: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
1: Dziś rano widziałam w czasie mszy świętej Jezusa cierpiącego. Męka Jego odbiła się w ciele moim, choć w sposób niewidzialny, ale nie mniej bolesny. Jezus spojrzał się na mnie i rzekł: dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku. To jest święto miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki. Sekretarko mojego miłosierdzia, pisz, mów, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu moim, bo blisko jest dzień straszliwy, dzień mojej sprawiedliwości.

Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jezu miłosierny, w godzinie Twojego konania duchem jesteśmy na Golgocie. Zatrzymujemy się przy tajemnicy krzyża, który stał się znakiem Twojej największej miłości. Ty nie tylko wypowiedziałeś słowa o niesieniu krzyża, ale pierwszy przeszedłeś tę drogę. Przyjąłeś krzyż z miłości do Ojca i do każdego z nas, aby przez swoje cierpienie otworzyć nam drogę do nieba. Zapraszasz także nas, Panie, abyśmy szli za Tobą nie tylko wtedy, gdy droga jest łatwa i pełna światła, ale także wtedy, gdy wymaga ofiary, wierności i zaufania. Zapieranie się siebie nie oznacza odrzucenia własnej wartości, lecz rezygnację z tego, co oddala nas od Ciebie. Rezygnację z egoizmu, pychy i pokusy, aby bardziej ufać sobie niż Tobie. Zapieranie się siebie to pozwolenie, aby Twoja miłość przemieniała nasze serca i uczyła nas kochać tak, jak Ty kochasz. Ty wiesz, Jezu, jakie krzyże niesiemy każdego dnia. Widzisz nasze cierpienia, zmagania, troski i chwile, w których brakuje nam sił. Nie zostawiasz nas samych pod ciężarem krzyża, ale idziesz razem z nami. Twoja łaska podtrzymuje nas i przypomina, że żadne cierpienie złączone z Tobą nie jest bezowocne. Dla zasług Twojej bolesnej męki prosimy. Udziel nam łaski wiernego naśladowania Ciebie. Naucz nas przyjmować codzienny krzyż z ufnością i miłością, aby nasze życie stawało się świadectwem o Twoim miłosierdziu. Przemieniaj nasze serca, abyśmy przez wierność w małych rzeczach pomagali innym odnaleźć drogę do Ciebie.

0: Powiedziałeś, Panie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Przychodzimy więc do Ciebie, bo jesteśmy obciążeni grzechami, zaniedbaniem okazji doświadczenia dobra, niewiernością woli Ojca. Jesteśmy utrudzeni codzienną walką z naszymi słabościami, złem wokół nas i tyloma zagrożeniami, jakie niesie z sobą życie i świat. Oddajemy Ci siebie, nasze rodziny, troskę o zbawienie ludzi pogrążonych w grzechach i nałogach, chorych, cierpiących, konających i zmarłych. Prosimy o moralne odrodzenie naszej Ojczyzny i Europy oraz o dar pokoju dla całego świata, zwłaszcza dla tych narodów, w których toczą się wojny i króluje totalitaryzm pod różnymi postaciami. Prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich pasterzy Kościoła oraz o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Umocnij wszystkich chorych, cierpiących, zrozpaczonych oraz tych, którzy podejmują wysiłki na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu w tym sanktuarium oraz w sercach pielgrzymów i tych, którzy łączą się z nami w tej modlitwie przez transmisję. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,
3: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. for the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion. For the sake of his sorrowful passion.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie. Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

Jezu, dziękujemy za Twój krzyż, który stał się znakiem zwycięstwa nad grzechem, śmiercią, wszelką ciemnością i samotnością. Dziękujemy za Twoją wierność aż do końca, za Twoje przebaczenie i miłosierdzie, za nowe życie, które dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy także za to, że nigdy nas nie opuszczasz, nawet gdy my odchodzimy. Niech nasze życie będzie dziękczynieniem za Twoją miłość.

0: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Czas na dzisiejszą Ewangelię, którą w tym tygodniu komentuje ksiądz Paweł Kolec.
1: Z Ewangelii świętego Mateusza. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty: Panie, niech cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź mi z oczu, szatanie, jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania.
2: W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus zdecydowanie łączy wierność Mu z jakąś stratą, ofiarą, krzyżem. Cierpienie nie leży i nie może leżeć w centrum wiary, jest jednak ważną drogą dojrzewania serca. Serca, które ma nie bać się stracić, aby zyskać. Serca, które ma nie bać się ofiary ze względu na miłość. Chrześcijaństwo, które nie byłoby wymagające, nie byłoby Chrystusowe. Czego dziś w swoim myśleniu, postępowaniu powinienem zaprzeć się dla Jezusa?

Zatrzymaj się z Radiem Warszawa na 106.2 FM. Za 25 minut przywitamy godzinę 16. Ja przypomnę, że jeszcze dziś po 16.40 będzie można wygrać wspaniałą książkę księdza profesora Witolda Kaweckiego, który podczas tegorocznych wakacji dla dzieci, dla młodzieży oczywiście wakacji opowiada nam o

Radio Warszawa na 106,2 FM, a raczej zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Mam nadzieję, że Państwo czują się z nami w dobrym, bezpiecznym towarzystwie. Za 19 minut godzina 16. Mam nadzieję, że ten spokój Państwu towarzyszy także, jeżeli chodzi o te przygotowania do nowego roku szkolnego. Ja tylko powiem, że we wrześniu w kinach mamy ciekawe propozycje, tak? Odzyskane już od kilku tygodni i kolejny film, który wchodzi już niebawem. No, jak Bóg pozwoli, jak ktoś mówi, ludzie nie przeszkodzą, to w tym tygodniu także wybieram się na premierę filmu Mistyczka. Dam Państwu znać, o czym ten obraz opowiada, chociaż znając rozsądek naszych radiosłuchaczy i Państwa wrażliwość, to już doskonale wiecie, że chodzi o Alicję Lęczewską.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM. Za 10 minut godzina 16 mam dobre wieści, bo już do naszego studia dotarł cały zdrowy, szczęśliwy Jacek Zienkiewicz. Ja wiem, że Państwo doskonale kojarzą ten głos. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No słychać, że aktor również, prawda? Tyle pasji realizujesz. Szczęśliwy mąż i ojciec. Dobrze, nie będę mówić więcej o tutaj życiu prywatnym.
1: No ja też czasami się chwalę. No jestem dumny z pracy w radiu. Rzeczywiście jestem aktorem, aczkolwiek przez całe życie słyszałem, że powinienem pracować w radiu. Naprawdę, jakieś 20 lat słyszałem tę śpiewkę i w końcu ją zrealizowałem.
0: Pięknie. No to można powiedzieć, że tak, prawda? Do tych kolejnych marzeń albo zadań, wyzwań nowe dotarło, tak?
1: Tak, tak.
0: Wiara, muzyka, radość, relacje, miłość i pokój. Kolejna piękna koszulka,
1: ale
0: której
1: ta z
0: Państwa
1: kolei
0: przywita
1: od,
0: Jacek.
1: Od naszego księdza dyrektora, bo to jest nasza radiowa.
0: A jaki to jest rozmiar? Czy to jest taka slim, czy nie?
1: No, ale wyciekną dane osobowe teraz.
0: Dobrze, to nie pytam, ale Jacek z Państwem zostaje, a i też będę się jeszcze krzątała, prawda? Dobiorę tutaj kubek i inne rzeczy ważne.
1: Ja wczoraj mówiłem słuchaczom, że jestem bardzo szczęśliwy, że mam 3 wieczory z rzędu i podtrzymuję
0: to. To jest wspaniały dyżur, wiesz?
1: Tak.
0: Naprawdę, człowiek się tak wycisza. Słuchacze dają o sobie znać, że są z nami, tak? A my przy okazji również tacy jesteśmy wyciszeni dzięki tej modlitwie.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Dzień dobry, kochani, wszystkim zaspanym też.
2: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
3: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
2: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
1: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
2: Ale...
1: my mamy wprawę w budzeniu.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Budzimy stolice i okolice.
2: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
1: Obudzimy was skutecznie
2: i śpiewająco.
1: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
4: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
0: O reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: Ależ pięknie nam dzisiaj pogoda się tutaj sprawuje. 25 stopni w Warszawie, zresztą podobnie w Ząbkach, Markach, Legionowie, Józefowie, czyli po wschodniej stronie, a po zachodniej Dawidy, Raszyn, Piastów, Stare Babice, Łomianki również 25 stopni. Ciśnienie 1001 hektopaskali i taką ma tendencję spadkową. Wiatr delikatniusieńki z południowego wschodu.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
7: 16:02. Dzień dobry Państwu. Tak jak obiecałem, tak jestem. Pan Bóg pozwolił dzisiaj do późnego wieczora razem z Państwem. Jacek Dziękiewicz się nazywam. A w najbliższej godzinie, dokładnie w drugiej jej części, włoskie skarby. Jakże lubiana audycja, jakże lubiane zwiedzanie tych nieoczywistych zakamarków Italii. Ale zanim Italia, zanim wszystko inne, Mietek Szcześniak za... Czekam.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Tak mi tutaj właśnie Ewa opowiadała, drodzy Państwo, jak to Was przestrzegała, że nawet jeżeli namawiamy Was do lekkiego zatrzymania się, to nie stawajcie na środku drogi samochodem. Oczywiście mówię to żartem, Państwo doskonale wiecie, o jaki sposób zatrzymania nam chodzi, takiego wyciszenia się w tym pędzie. Ale na przykład przeglądając, bo to też słyszałem, że Ewa mówiła o tym, żeby zatrzymać się i trochę odrzucić te media społecznościowe, ale taką stronę radiowarszawa.com.pl to jest trochę inny rodzaj informacji. To są dobre często informacje, duchowo napełniające pokojem. I na przykład wchodząc na stronę naszego radia możecie Państwo wyczytać, że papież Leon XIV mianował ojca Mariusza Kasperskiego. To jest zakon oblatów Maryi, jeśli dobrze z głowy odtwarzam. Mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji Toamasina na Madagaskarze. Tutaj też jakoś, tak można powiedzieć, koło zatacza krąg. Państwo doskonale pamiętacie, że Madagaskar była złożona taka propozycja przez państwa te zachodnie, żebyśmy go w ramach odzyskania przez Polskę niepodległości otrzymali w darze, a nasi przedstawiciele naszego kraju powiedzieli, że nie będą takich darów przyjmować, ponieważ sami dopiero co odzyskali niepodległość i nie będą zniewalać innych narodów. Bardzo piękny to był gest. Przynajmniej tak to historia podaje, taki symboliczny. No i teraz, proszę bardzo, tak wracamy na ten Madagaskar w kontekście tego powołania biskupiego. O tym i o innych ciekawych rzeczach można wyczytać na naszej stronie radiowarszawa.com.pl. Można też dowiedzieć się, jak nasze radio wspierać. Wiktor Waligura, to jest to.

Duran Duran nam zaśpiewali na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Jest 18,5 minuty po godzinie 16:00.

0: Radio Warszawa 106.2 FM. Ania Karwan przed chwilą zaśpiewała piosenkę pod tytułem Słucham Cię w radiu co tydzień. Jak ładnie ze strony artystki, że tak w swoim utworze zaakcentowała tę formę relacji pomiędzy radiem a słuchaczem. My, Aniu, ciebie też z przyjemnością, może nawet nie co tydzień, ale kilka razy w tygodniu słuchamy. No bo granie muzyki w radiu to jedna z jego misji. Inną misją jest podawanie godziny i właśnie ja Państwu to opowiem. Dochodzi 16:30, za 20 sekund będzie. A co to oznacza? Oznacza to, że czas na inną misję, czyli na podawanie wiadomości. Tym razem wiadomości z życia Kościoła.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Tylko miłość zbawia, przypomniał papież Leon XIV podczas mszy świętej w kościele Matki Bożej Jeziora Castel Gandolfo. Ojciec Święty zachęcał, by odpowiadać na Bożą miłość poprzez codzienną wytrwałość, przebaczenie i gotowość do służby drugiemu człowiekowi. Papież przestrzegał przed mentalnością, która uznaje przebaczenie za słabość, a miłość za naiwność. Podkreślił, że nienawiść i przemoc prowadzą do zniszczenia, śmierci, dlatego jak mówił, bardzo potrzebujemy życia, nadziei, pogody, ducha i pokoju. Jak podał Vatican News, Leon XIV wezwał tak, żeby nie pozwalać, aby doznanie krzywdy zatruwały ludzkie serca. Nawiązując do procesji z figurą Maryi po jeziorze Albano, zachęcił do odnowienia zaufania Bogu i zawierzenia Matce Bożej, która prowadzi człowieka ku pokojowi.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Diecezjalne dożonki diecezji warszawsko-praskiej mają miejsce dziś w parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kałuszynie. Centralnym punktem uroczystości jest Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Romualda Kamińskiego. Więcej na temat tego wydarzenia nasz reporter Artur Chmielewski.
3: Będzie to czas dziękczynienia za tegoroczne plony oraz za pracę rolników, sadowników, ogrodników i hodowców. W programie znalazł się również tradycyjny konkurs wieńców dożynkowych oraz występy zespołów regionalnych. Biskup Romuald Kamiński zachęca diecezjan do wspólnej modlitwy i dziękczynienia Bożej opatrzności za chleb powszedni oraz błogosławieństwo towarzyszące pracy na roli. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Jak brzmi połączenie organów i wiolonczeli? Przekonamy się o tym już dziś w Aninie o godzinie 19 w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Rzeźbiarskiej 46. Wtedy to rozpocznie się już 7. Międzynarodowy Festiwal Organowe Brzmienia, mówi Waldemar Pawlik, organista w Aninie i członek Anińskiego Towarzystwa Artystycznego.
4: Tym razem wystąpi u nas 4 wiolonczelistów, Warsaw Cello Quartet i 1 organista. Myślę, że to będzie taki ciekawy finał wakacji.
1: Co ważne, artyści zaprezentują bardzo różnorodny repertuar. Każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Będzie muzyka dla każdego i będzie Bach, ale będzie też muzyka filmowa, Ennio Morricone, znany wszystkim. Ale będzie też taka nowość, bo będzie też muzyka polska, taka współczesna, można powiedzieć popularna.
1: Wstęp na ten koncert jest bezpłatny.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: A na koniec przenosimy się do Otwocka. Już dziś w kościele księży Pallotynów, w tej pod warszawskiej miejscowości, odbędzie się Wieczór Uwielbienia. Do tej pory to wydarzenie odbywało się na scenie Centrum, mówił współorganizator wieczoru Patryk Sławiński.
5: Zapraszamy do źródła, czyli przed Najświętszy Sakrament. Trochę ciszej, trochę spokojniej, z zespołem Miejsce Chwały i tam chcemy również tej intencji, jakoś tak cyklicznie ułożyło się, że zawsze ostatnia niedziela wakacji, więc tym razem nie na scenę Centrum, a do księży Pallotynów na godzinę 19:00 bardzo serdecznie zapraszamy na uwielbienie.
1: Informacje o tym wydarzeniu można znaleźć także na facebookowym profilu Miejsce Chwały.

Doskonale znamy takie miasta jak Rzym, Wenecja, Florencja, Mediolan czy Neapol. Ale przecież na

odkrywając Turyn, pierwszą stolicę Włoch. Turyn, otoczony w oddali koroną Alp, jest stolicą regionu Piemont. Założony jeszcze przez Rzymian, obecnie w wystroju architektonicznym jest barokowy i neoklasyczny. Wszystko, co istotne w mieście, znajduje się na stosunkowo niewielkiej przestrzeni. Z tego miejsca wyszła idea zjednoczeniowa Włoch, dlatego Turyn był pierwszą stolicą Italii. Kiedy przyjechałem do Turynu, od razu rzuciło mi się w oczy, że to jest inna Italia. Ludzie są tu życzliwi i otwarci, a jednocześnie znacznie mniej impulsywni niż statystyczni Włosi. Sami o sobie mówią, że mają mentalność sebałucką, czyli zrównoważoną, niezbyt emocjonalną i żyją swoim rytmem. Kobiety są tutaj urodziwe i o dziwo nie unikają mężczyzn, także obcych, chodząc z nimi w relacje, co we Włoszech stanowi pewien ewenement. Moją wędrówkę po Turynie zaczynam od dworca kolejowego Portanova. Przed ogromnym budynkiem stacji, mieszczącym w sobie nie tylko perony i kasy biletowe, ale także sieć restauracji, sklepów, księgarni i supermarket, rozciąga się majestatyczny, kolisty plac w formie koła, zabudowany wykwintnymi kamienicami. Miejsce to nazywa się Piazza Carlo Felice i stanowi centrum miejskiego życia. Jedna z najbardziej szykownych ulic Turynu, Via Roma, na której znaleźć można najdroższe sklepy światowych marek oraz luksusowe kawiarnie, bierze początek właśnie na tym placu i biegnie aż do Pałacu Królewskiego. Ruszam tą ulicą ciągnącą się na przestrzeni ponad kilometra, mając po obu stronach marmurowe arkady chroniące przed słońcem. Przecinam plac Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dwiema ogromnymi rzeźbami przedstawiającymi mężczyznę, Il Po i kobietę, La Dora, alegorycznymi personifikacjami najważniejszych rzek miasta Padu i Dory. Szybko docieram do serca miasta, czyli placu Świętego Karola. Znajdują się na nim dwa bliźniacze barokowe kościoły o wspaniałych fasadach, z lewej strony Świętego Karola Boromeusza, a z prawej Świętej Krystyny. Idąc nieco dalej, po lewej stronie placu natykam się na słynną kawiarnię, Caffè Torino, a nieco dalej na Caffè San Carlo. Panuje tutaj prawdziwa miejska atmosfera, choć serwowana kawa nie jest lepsza niż gdzie indziej. Warto jednak spróbować specjalnego turyńskiego napoju Bicerino, skomponowanego na bazie czekolady, kawy i śmietany. Nieco dalej zaczyna się plac zamkowy. Po jego lewej stronie znajduje się znana galeria Fryderyka, a po prawej słynna galeria subalpejska. Tuż obok stoi piękny teatr Carigliano oraz muzeum egipskie, jedno z największych na świecie. W tym rejonie odwiedzam sklep oferujący czekoladki, aby rozpłynąć się w słodyczy. Są to praliny produkowane w Turynie od 1865 roku. Naprawdę rewelacyjne. Przemierzam swoją trasę dalej, ciągle idąc Via Roma i docieram do majestatycznego Pałacu Królewskiego na końcu placu, który przez trzy wieki był oficjalną siedzibą Sabaudów. Pałac tonący w złocie i luksusie znajduje się na liście UNESCO. Monumentalne wnętrza wykonane ze stiuku i złota powstały na zlecenie Vittorio Emanuele II, pierwszego króla Włoch. Mój największy zachwyt wzbudza jedna z najbogatszych w dzieła sztuki pinakotek we Włoszech, Galeria Sabaudzka. Kogo tu nie ma? Botticelli, Fra Angelico, Mantegna, Filippo Lippi, Bronzino, Van Dyck, Memling, Rembrandt, Tintoretto, Rubens, Bellotto i wielu, wielu innych. Schodząc na prawo około kilometra w kierunku rzeki Pad, spotykam wysoką na 167 metrów wieżę Mole Antonelliana, w której znajduje się Narodowe Muzeum Filmu. Windą panoramiczną można dotrzeć do tarasu widokowego, skąd roztacza się wspaniała panorama miasta wraz z otaczającymi je górami. Idąc dalej w kierunku rzeki, docieram do Piazza Vittorio Veneto, a następnie do Bazyliki Wielkiej Matki Boga, położonej na prawym brzegu Padu. Przypomina ona rzymski Panteon. Wracając do Pałacu Królewskiego, wstępuję tuż obok do kościoła świętego Wawrzyńca, zaprojektowanego przez Guarino Guarini w 1666 roku. Jest on jednym z najpiękniejszych barokowych wnętrz w Europie. Architektura jest tu fenomenalna, skorelowana z ideami

mitologicznymi. Naturalne światło przenikające do wnętrza odgrywa decydującą rolę. Struktura architektoniczna kościoła oparta jest na planie ośmiokąta, a jego kopuła udekorowana wizerunkami 400 aniołów stanowi system krzyżujących się łuków tworzących świetlisty kwiat o 8 płatkach. W latarni na wysokości 50 metrów widać symbol Ducha Świętego, któremu na posadzce odpowiada ośmioramienna gwiazda. Kierując się w jedną z ulic obok kościoła, w kilka minut docieram do katedry świętego Jana Chrzciciela. To właśnie tutaj znajduje się kaplica, w której jest przechowywana relikwia Caun, zwany turyńskim. Sporo ludzi trwa w medytacyjnej zadumie i rozmodleniu. Przyłączam się do nich. Zaraz za katedrą znajduje się Mercato di Porta Palazzo, najlepsze targowisko w mieście i największe w Europie pod gołym niebem. Dwa przystanki stąd, około kilometra drogi, usytuowany jest grób wielkiego świętego związanego z Turynem, Jana Bosko. Był on genialnym wychowawcą, ojcem i nauczycielem młodzieży, pisarzem i publicystą, wydawcą i założycielem Zgromadzenia Salezjanów. Urodził się w Piemoncie w rodzinie ubogich wieśniaków. Jako dziecko przeżył wiele trudności. Dzieciństwo miał trudne, gdyż od drugiego roku życia był półsierotą. W wieku 9 lat miał proroczy sen, który ukierunkował jego dalsze życie. Postanowił zostać księdzem i poświęcić się trudnej młodzieży. Turyn w XIX stuleciu pełny był emigrantów z piemonckiej wsi, analfabetów szukających pracy. Dla nich właśnie zakładał oratoria, swoiste ośrodki duszpasterskio-społeczne, w których obok religijnej edukacji i ewangelizacji była obecna asystencja i pomoc społeczna, oferta spędzania wolnego czasu, zajęcia się młodym człowiekiem w sensie jego osobistego rozwoju. Bosko, żyjąc w trudnych czasach, przeżywał pewną sprzeczność. Kontrolowany był przez sabaucką policję ze względu na swoje zaangażowanie społeczne, postrzegany niemal jak rewolucjonista, a zarazem krytykowany jako ksiądz katolicki za to, że jest zbyt wierny Kościołowi. Umarł w 1888 roku, a na jego pogrzeb przybyło około 200 tysięcy osób. Jego grób znajduje się w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, do której oczywiście i ja zaglądam. Tuż obok stoi dom, w którym mieszkał, zamieniony współcześnie na okazałe muzeum. Godzinę drogi potrzeba, aby dojechać z Turynu do benedyktyńskiego opactwa Sacra di San Michele, uznawanego za duchowe serce Piemontu. W tym przypadku słowo sacra oznacza coś więcej niż opactwo. Jest to miejsce święte. Znane jest ono na całym świecie, choćby z tego faktu, że stało się inspiracją dla słynnej powieści Umberto Eco Imię Róży. Na wysokości prawie 1000 metrów na Świńskiej Górze pustelnię założył kiedyś święty Giovanni Vincenzo. Według tradycji doświadczył w czasie snu objawienia archanioła Michała, który wskazał to wzniesienie na miejsce swojego kultu. Początkowo Jan Vincenzo, późniejszy biskup Rawenny, papież i święty, mieszkał jako eremita na sąsiedniej, przeciwległej górze. Jednak anioł zlecił mu budowę klasztoru właśnie tutaj. Budowa trwała 200 lat. Po wybudowaniu oratorium i klasztoru przekazano je benedyktynom. Po powstaniu hospicjum dla podróżnych miejsce stało się ważnym przystankiem na szlaku przechodzącej w pobliżu Via Francigena. Wzgórze miało także ogromne znaczenie strategiczne, ponieważ rozciągająca się z niego na całą dolinę Suzy i równinę padańską wieża, baszta była punktem obronnym. W starożytności przeprawiał się tędy Juliusz Cezar ze swoimi legionami, a jeszcze wcześniej słynny Hannibal na czele 60-tysięcznej armii, pragnąc wtargnąć do północnej Italii. Przebywałem w opactwie Sacra di San Michele dobre pół dnia. Wokół roztaczają się tu magiczne góry sięgające 3000 metrów, a w dole przepiękna Dolina Suza. Modlitwa w kompletnej ciszy płynie jak nigdzie indziej do Boga. Jest tu tak pięknie, że nie chciało mi się schodzić w dół. Pan Bóg czasem wybiera sobie takie właśnie miejsca. Na wakacyjnych szlakach warto poszukać na łonie natury ciszy i spokoju. Uciec od zgiełku i wejść głęboko w samego siebie, aby znaleźć odrobinę spokoju i ukojenia.

Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, jak to dobrze, że nie muszę nic od gospodarki tutaj odmieniać, w miarę mi się tutaj udało. Słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM. Jeszcze wrócę do tej audycji księdza profesora Witolda Kaweckiego. Naprawdę w sposób urzekający opowiada o tych nieznanych rejonach Italii. Można poczuć ten zapach, można poczuć to słońce. Ja jeszcze mam taką w ramach tej kontynuacji propozycję dla Państwa. Otóż dla pierwszej osoby, której uda się wysłać do nas SMS pod numer 7248, koszt całkowity SMS-a to 2 zł 46 groszy razem z VAT-em, a w treści SMS-a napisać RW. Potem imię i nazwisko swoje oraz słowo skarby. Pierwsza osoba, która nadeśle do nas takiego SMS-a, otrzyma książkę księdza Witolda Kaweckiego. A zatem, szanowni Państwo, zaczynamy. Zwycięzcę poinformujemy SMS-em. Książka będzie do odebrania przez 2 najbliższe tygodnie w sekretariacie naszego radia od poniedziałku do piątku w godzinach 9:15. Tymczasem spoglądamy na zegar. Za minutę i 15 sekund wybije 17:00.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kto rządzi w kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już w najbliższy poniedziałek o godzinie 22 w Szkole RUT. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: O reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Zanim powiem o pogodzie, to powiem Państwu, że już wiem, do kogo poleci, pofrunie, albo po prostu będzie czekać, na kogo książka. Ale to już ta osoba się dowie. Tymczasem spoglądamy na mapę pogodową. Cały czas 25 stopni. No rzeczywiście dzisiaj nawet to na własnej skórze, przede wszystkim na własnej skórze można odczuć komfort tej pogody. 25 Warszawa, Stare Babice 25, Pociecha, no jak żeby inaczej, Pociecha 25. Musi być Bielawa, Konstancin Jeziorna, Ząbki, Marki, gdzie wzrokiem nie sięgnąć. 25 stopni, ciśnienie 1000 hektopaskali i utrzymuje ten poziom. Wiatr zawiewa nam z południowego wschodu.
5: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
6: Spoglądamy na zegarki. Jest 1,5 minuty po godzinie 17. To jest zwyczajowy czas, kiedy spotykamy się z muzyką country. Już nasi redaktorzy, przynajmniej po części, gotowi do spotkania z Państwem. Pasjonaci country, pasjonaci muzyki jako takiej, pasjonaci zjawisk, pozytywnych zjawisk kulturotwórczych. Tak oceniam naszych panów redaktorów i zawsze z przyjemnością ich słucham.
7: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry Państwu, jak zwykle o tej porze w niedzielę, Country Club Radia Warszawa, Maciek Święty
1: i Jerzy Głuszek. Witamy Państwa.
0: We dwóch jesteśmy, no bo nie wypadałoby chyba inaczej dzisiaj, panie Jurku.
1: Nie.
0: Spotkała nas bardzo smutna sprawa, bo zeszły wtorek zmarła Dolly Parton. No. To jest coś, co mnie się w głowie nie mieści, wie pan. Ja myślałem, że ona będzie 100 lat żyła spokojnie, jak nie dłużej.
1: Wie pan, życie może nie tyle jest kruche, ale każdy ma swój czas gdzieś tam zapisany.
0: Znaczy Dolly, ona tak budowała tą swoją osobowość, taką sceniczną i medialną, jakby ten czas nie mijał.
1: No tak.
0: Jak się jej pytali na przykład, wiadomo było, że przychodziły jakieś operacje plastyczne, to dlaczego to robi? No bo ludzie chcą widzieć Dolly Parton, ale nie wiadomo co na tej scenie. No i to była cała Dolly. No.
1: Ja myślę, że panie Maćku, tak, to była cała Dolly, która na początku kariery traktowana była troszkę tak lekceważąco, bo też jej powierzchowność taka prowincjonalna wtedy, bardzo przerysowana, no nie do końca przemawiała do wszystkich. Mówię o tych początkach, a to była, ona potem to zmieniła oczywiście już w wieku troszkę poważniejszym.
0: Potem Larry Morgan zarzucała prowincjonalność.
1: Natomiast to była bardzo inteligentna kobieta, bardzo mądra, potrafiąca z jednej strony zadbać o interesy, mówię o pozaartystycznej kwestii, być filantropką przy tej okazji, zadbać i właściwie prowadzić swoją karierę artystyczną. 60 lat właściwie ta kariera trwała.
0: No, ale panie Jurku, weźmy to, że pod uwagę, że urodziła się w Tennessee rzeczywiście, w rodzinie dzierżawców, jako czwarte dziecko, a było ich 11 tam w ogóle. No i bieda była koszmarna. No. Jak Dolly pisze w swoich pamiętnikach, że bieda ma jeden plus tylko, bo zmusza człowieka do bycia twórcą. No ale to jest, mówię, jeden z niewielu takich pozytywnych aspektów.
1: No i ale ona potrafiła przekuć to hasło, czy tę teorię swoją w czyn i poza tym chyba spełnić taki amerykański sen.
0: No, od 100%.
1: Pusy buta do milionera. Ona nie była nigdy pusy butem, ale była bardzo ubogiej rodziny.
0: Pierwszy raz przyjechała do Nashville, to no, spała w samochodzie, bo wuj ją przywiózł. Spała w samochodzie, ale zrobiła się ketchupem i mustardą, bo to były jedyne produkty, które były darmowe. No więc te jej początki, to jej dzieciństwo, no było szczęśliwe, niewątpliwie, bo to cała rodzina bardzo się kochała wzajemnie.
1: Tak.
0: Ale no było bardzo biednie.
1: Ona też wspomina, bo chyba w tej autobiografii, że oni mieszkali z całą tą rodziną w takim niewielkim domku, czy izbowym, więc też możemy sobie wyobrazić, jakie tam wygody panowały, ale z drugiej strony to była bardzo rodzina religijna, hołdująca tym tradycyjnym wartościom. Wśród takich wartości wychowywane tam były dzieci. Ojciec to chyba w ogóle nie był piśmienny.
0: No, tak. Ja nie wiem, czy on nie był piśmienny. No, tak się poddaje.
1: Tak, nie, bo ona też tak coś w którymś ze swoich wspomnień mówiła, że...
0: No, na pewno nie był zagrożonym jakimś wielbicielem
1: książki. A to nie bez powodu mówimy o tym, bo pewno o tym jeszcze powiemy, o tym czytelnictwie. No być może dzięki temu ona właśnie rozwinęła tę swoją działalność charytatywną.
0: Jej ta podstawowa edukacja to polegała na czytaniu gazet, które były oklejone ściany, bo tak to wyglądało. Nie, bardzo pouczające zresztą, jak twierdzi, to było. Bo słuchaj, może właśnie tych piosenek mówiących o tych wczesnych jej latach, My Tennessee Mountain Home, czyli o tym domu, i Coat of Many Colors. To jest jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek napisano. To właśnie też z biedy wynikało, bo nadchodziła zima i Dolly potrzebowała jakiegoś palta. A że nie było na palto, to mama zebrała wszystkie skrawki materiału, jakie znalazła, i usuwa ten płaszcz. Ale Dolly pisze, że mama ją dobrze znała, wiedziała, że ona będzie bardzo zadowolona właśnie z takiego płaszcza. No i rzeczywiście była, aż powstała później z tego piosenka. Posłuchajmy.

0: No tak, no to rzeczywiście i obraz tej miłości rodzinnej i tej zaradności, jaka tam w tej rodzinie panowała.
1: Ona dużo zresztą pisała i śpiewała piosenek o tej, o tym swoim otoczeniu, o tym miejscu swoich narodzin, swojego życia tego młodzieńczego, o tej sytuacji tej wielodzietnej rodziny. Była też taka piosenka, nie wiem, czy pan pamięta, w którym ona jakby opowiada swojej matce, że chłopak, który tam gdzieś w tej dzielnicy jakiejś takiej, no powiedzmy willowej tej miejscowości mieszka, jakoś tak nie bardzo chciałby i nie widzi możliwości odwiedzenia jej, ani nawet zadawania się towarzyskiego z nią. No i matka jej tłumaczy, że przecież wszyscy jesteśmy tacy sami. No zobacz, jak pięknie wygląda dzień świąteczny, choćby odwiera nas kaznodzieja i zawsze w niedzielę mamy kurczaka na obiad.
0: No, potrafimy. Nie zawsze mieli, bo Dolly pisze, jak to kiedyś w szkole jeszcze, jak była i choć była w tej samej klasie, bo taka wiejska szkoła łączona, razem ze swoim bratem. No i pani zada takie pytanie, co kto jadł na śniadanie. I Dolly no, wymyślała, czego ona tam nie jadła. No jadła no, normalne jakieś tam, nie wiem, no jakieś mleko z czymś tam, no, ale jakieś ananasy, cytrusy i w ogóle tego. No pani, no tak dobrze, pyta się tego, jej brata, a ty co jadłeś? No taki wkurzony na domu, to samo co ona.
1: No być może nie mówiła akurat o niedzieli, bo to niedziela, specjalny dzień i ten kurczak. Może też koloryzowała troszkę, jak w tej historii, którą pan opowiedział w tej
0: piosence. No, ale było różnie. No, na przykład pisze też o tym, jak to na wiosnę kupował ojciec dzieciom buty. No, czyli brał patyk, mierzył stópki i jechał do miasta, żeby te buty kupić. I mówi, ale czasami mu się pomyliły te długości i potem były problemy. Ale ogólnie bardzo szczęśliwe to chyba dzieciństwo, tak, mimo wszystko, tak. mimo tej biedy.
1: Mojej sześcioletniej wnuczce opowiedziałem o tej historii, że tam ona była otoczona jedenastką rodzeństwa. Ona mówi, a to ja też bym tak chciała, żeby było tyle. Miała sióstr i braci.
0: Ja znałem taką rodzinę wiejską, gdzie ich tyle było i też byli zadowoleni.
1: Ale po chwili się zastanowiłem, mówi, ależ to strasznie dużo pieniędzy na bilety kolejowe wyjazd na wakacje będzie kosztował.
0: No.
1: No wtedy chyba nie było tam w tamtej rodzinie wakacji, znaczy, w sensie wyjazdów.
0: Początki kariery Dolly były trudne dosyć, bo ona właśnie wybrała się z tym wujem, który starał się takim menadżerem jej być, no coś tam załatwić. Ale było głodno, było niespecjalnie to szło. I przełom nastąpił w momencie, kiedy Norma Jean, partnerka partnera Wegonera w jego programie telewizyjnym, wyszła za mąż, no i odeszła z programu i potem poszukiwał następczyni. Dolly miała wszelkie warunki, bo miała dobry głos, była twórcza, dobrze śpiewała, bardzo atrakcyjna poza wszystkim tak. była. No i trafiła do Portera Wegonera, do tego programu i to pozwoliło jej na zdobycie szerszej popularności.
1: Tak. Śpiewali duety bardzo często.
0: Wytrzymała 7 lat w tym programie, ale w końcu no stwierdziła, że pora odejść i iść na własne. Była mężatką wtedy już, bo wyszła za mąż za Karla Dina. Co prawda wytwórnia nalegała na nią, żeby nie ujawniali tego małżeństwa, bo jej płyta lepiej się sprzedaje wtedy, kiedy publiczność nie wie, że jest mężatką. Żeby się uwolnić od tego kontraktu z Portem Wegonerem, musieli zebrać $1 000 000. No nie są to małe pieniądze, ale zebrali i Dolly poszła na swoje. Co z tego zostało? No, I Will Always Love You, piosenka, którą napisała żegnając się z portretem Legionerem, spopularyzowałem ją później Whitney Houston. Znaczy chciał Elvis Presley, ale nie dostał, dostał Whitney Houston. Piosenka była zresztą filmowa, ona śpiewa żegnając się z Martym Reynoldsem w jednym z filmów, właśnie ta Willow i Slavio.
1: Tak, w takim filmie, który był ekranizacją spektaklu broadwayowskiego.
0: Tytuł nie będę wymieniał, ponieważ nie, jest mało cenzuralny.
1: Pierwsze, mało cenzuralny, potem taki, no być może na Broadwayu wtedy funkcjonowały, bo to oni przejęli tytuł z tego.
0: Bardzo fajny film zresztą.
1: Dom Schadzek taki, mały, no, w tak. Teksasie, no, pod takim tytułem, to znaczy.
0: No tak, i on potem odjeżdża, a Adam uśpiewa to I Will Always Love You.
1: Tam wprawdzie, panie Maćku, w tym filmie ona zrobiła drugą wersję tej piosenki. To nie było przeniesienie tej piosenki. Ponownie nagrała ją. To znaczy, ona się niewiele różniła.
0: Wiele, od... no, ale tam kilka było wykonań, bo jak se jeszcze wspomnę to, że wszystkie nasze początkujące artystki muszą to zaśpiewać. To usybiędną bardzo często, bo
1: oj,
0: nie jest to łatwa
1: nie
0: piosenka.
1: Jest łatwe. Oj, to jest bardzo trudne. Whitney Houston zresztą pokazała, na ile to jest trudne. Dolly Parton on troszkę inaczej to zaśpiewała, bardziej po ludzku.
0: No tak. No więc posłuchajmy. W wykonaniu Dolly Parton to było z okazji jakiegoś jubileuszu chyba portera Legionera. Ona to śpiewała w Grand Opry. No a potem Do I Ever Cross Your Mind. Bardzo ładnie to śpiewają nas Kasia Sienkiewicz i Karolina Błas. No, jeśli się zejdą, to potrafią to zaśpiewać. Posłuchaj dwa razy Dolly Parton.
2: Ladies and gentlemen, hasn't this been a wonderful show this evening? Congratulations, Porter. Thank you, Patty. Thank you, Buck. Thank you, supporters, Fred. And Miss Dolly, there's no way in the world that we could close this show without this song.
3: No, that's exactly right. I think this is something we'd all like to say to Porter, but if it hadn't been for Porter, I wouldn't have written this song. This was kind of my goodbye song to Porter, and he just wouldn't get away, so he's here now. Anyway, this is a song that means a great deal to me, and we all love you, Porter.

0: No i w pewnym momencie ta kariera Dolly Parton zaczęła się rozwijać już na całym frontem, właściwie na bardzo wielu frontach. Nie tylko jako piosenki, ale też karierę filmową zaczęła. I bardzo sobie dobrze radziła w filmie. Co prawda też pisze o tym, że kiedyś jeden z reżyserów jej powiedział, że no ale wie pani, no aktorki to co innego. A Dolly mówi, ja nie jestem aktorką, jestem Dolly Parton. No. I jakby potrafiła zostać sobą w tym wszystkim. A film 9 to 5, od 9 do 5, o takich trzech paniach, które ratują firmę przed upadkiem i tworzą zupełnie nową jakość. No, pozostał w pamięci głównie dzięki tej piosence 9 to 5.
1: To był zresztą debiut filmowy.
0: Nie, ale bardzo, bardzo udany, no, bardzo żywiołowa, jak to ona.
1: I piosenki nie było w momencie, w którym ona przystępowała do produkcji tego filmu, produkcji do uczestnictwa w tym filmie. Ona napisała tę piosenkę do tego filmu. Tam zresztą jest taki, bo ona grała w tym filmie sekretarkę w tej firmie, co to od 9 do 17. W takim kieracie właściwie, gdzie idzie się do pracy, po szybkim wypiciu kubka kawy, tam już inni śpieszą również, potem się zasiada za biurkiem i tak właściwie po to, żeby przeżyć, bez szansy awansu, bez niczego.
0: Tak, ale ta firma się miała kiepsko dosyć, funkcjonowała tak nie najlepiej.
1: I ona napisała do tego filmu piosenkę, która no, nagle stała się jej chyba pierwszym wielkim przebojem.
0: Tak to na pewno się pamięta chyba na tej zasadzie. No, a potem drugi wielki przebój, posłuchamy za chwilę, Jolene.
1: Tak.
0: Piosenka pełna tajemnic w sumie.
1: I to piosenka, no, nie z filmu pochodząca.
0: Nie, nie, nie, nie z filmu. Dolly pisze, że na jej koncercie była jakaś taka bardzo rzadkiej urody dziewczyna rudowłosa. Mm-hmm. I no, zainspirowało ją to do napisania takiej story o tym, że ona mogłaby odebrać jej faceta, no ale niech tego nie robi. No,
1: trzeba powiedzieć, że w tym środowisku artystycznym fakt, że Dolly była ze swoim mężem przez całe życie. To był jej pierwszy i ostatni mąż.
0: Tak, znaczy w ogóle w jej życiu takim nie było żadnych skandali.
1: Ale to wynika właśnie z tego systemu wartości, w jakich ona była wychowana. Ona była osobą bardzo głęboko religijną. Już druga pani Maćko, ona w 70 roku chyba zadebiutowała którąś z piosenek, to był chyba, no nieważne, która trafiła na listy, ale już w 71 nagrała pierwszą płytę gospelową, a potem tych płyt gospelowych w jej życiu było wiele.
0: No, w tych swoich wspomnieniach wspomina te swoje różne doświadczenia religijne z właśnie dzieciństwa. I one tak przebiegały jak większość baptystów, bo zdaje się, że w tym odłamie chrześcijaństwa się jej religijność myśliła. Ale to jest coś nie tylko religia. To było coś takiego, co ona miała w sobie też. To nie była ekstrawagancja. Dolly była sobą zawsze.
1: No, była naturalna.
0: Ale nic nie robiła pod publiczkę.
1: No nie, no właśnie mówię, ona była bardzo naturalna i nawet ta jej powierzchowność z pierwszego okresu jej działalności artystycznej wynikała z naturalności. Ona nie kreowała się na nikogo.
0: No, tutaj to też pisze o tym, bo w tych swoich wspomnieniach, że zarzucano jej, że ona ma takie właśnie prowincjonalne, jakieś dziwnie się ubiera.
1: No ta fryzura z tych pierwszych,
0: tak. Mhm. No i odpowiedziała na to dość ciekawie, bo mówi, że w tych jej rodzinnych stronach, no tam było szaro, jak to taka prowincja. Jedyne ubrane kobiety jakoś tak efektownie, to były panie lekkich obyczajów tamtego miasta. No i one były jakimś takim wzorcem, jeśli chodzi o i ubrania. Posłuchajmy, najpierw Night to Five, a potem Jolene, dwie naprawdę bardzo znakomite piosenki.

0: No no tak, Jolin, bardzo piękna piosenka, ale Dolly miała kłopoty przez Jolin, no. Ponieważ środowisko fanów muzyki country stwierdziło, że to nie jest country i że Dolly śpiewa jakieś piosenki popowe i w ogóle nie pasujące do muzyki country. I nie wiem, czy w tej chwili, no bo to Jolin to są lata chyba 70. Czy coś się zmieniło, bo chyba nikt nie kwestionuje w tej chwili kantrowości Jolin, nie, no ale bo, wtedy tak było.
1: No bo wzorcem jest po prostu artystka, która jest artystką country i cokolwiek śpiewa, to jest to country, nawet w Rockstarze na tym albumie. Ale wraz, jeszcze jedno dosłownie zdanie na temat jej kariery filmowej. Ona zagrała w 12 filmach ekranowych, znaczy kinowych. Jeszcze pewno w wielu różnych epizodycznych role telewizyjnych. No i takim najbardziej znanym tytułem to były Stalowe Magnolie, w których notabene...
0: No, bardzo, bardzo piękny film.
1: I dobra bardzo rola Dolly Parton. Tam ona nie śpiewała niczego, bo w tym filmie nie było muzyki takiej, w której można było, bo no, w większości tych filmów, w których ona występowała, to były filmy, które niosły ze sobą piosenki. Były rodzajem takich filmów trochę muzycznych, fabularnych.
0: Miał taki muzyczny film, gdzie jej partnerem filmowym był Ray Benson, który występował pod nazwiskiem Ben Rayson.
1: No
0: bardzo, bardzo ładny film, i taki nieprosty. No.
1: No, ale teraz przeszliśmy od tego Jolin do pewno kolejnych jakichś propozycji.
0: No tak po tej linii popowej, bo równe pretensje o to, że Dolly nie jest country, tylko zdradza muzykę country, no była i współpraca z Kenny Rogersem.
1: No tak.
0: Kenny Rogers to bardzo też niekwestionowany wykonawca country, aczkolwiek on miał swoje różne tam jeszcze też odłamy. O tyle fajne, panie Jorku, że mieliśmy okazję poznać Kennego Rogersa, który przyjechał do Polski.
1: W Warszawie na dodatek wystąpił.
0: No właśnie, no, ale z Dolly też, no, Island in the Streams, jedna z fajniejszych piosenek. Bracia Jeep zresztą z Bee Gees ją napisali, nie jest to autorstwo Dolly Parton, ale nawet ja pamiętam z polskich stacji radiowych tę piosenkę, która gdzieś tam kiedyś funkcjonowała.
1: Bo Kenny Rogers chyba dużo śpiewał z Dolly West.

0: duetów, ale także z Dolly Parton.
1: Z Dolly Parton film nawet taki, pamiętam, tak. Telewizja nasza emitowała swego czasu.
0: I one były grywane, te piosenki, w stacjach radiowych, pewno jako takie popularne duety. Niekoniecznie traktowana jako muzyka country, ale rzeczywiście Kenny Rogers był popularnym artystą i w Polsce w latach 90.
1: No to posłuchajmy Island in the Strings, a potem A Little Sparrow. Brubelek. Te brubelki w country, nie tylko w country, bo przez Edith Piaf też była paryskim brubelkiem. Tak, że dość charakterystyczny ptaszek dla muzyki. Posłuchajmy.

0: do postaci do Lipatu będziemy wracali wielokrotnie, na pewno jeszcze przy różnych okazjach, a na pewno się ich znajdzie, bo na razie Grand Lopry tylko urządziło już taki na prędce zrobiony koncert upamiętniający, ale myślę, że i CMA i różne inne organizacje też będą tutaj działały.
1: A jak ważną to ona jest osobą dla kultury amerykańskiej, w ogóle społeczeństwa amerykańskiego.
0: No, ikona się mówi, na niektórych światach więcej niż
1: ikona. Świadczy fakt, że prezydent Trump nakazał opuszczenie
0: flag. Jeszcze są opuszczone, bo to na 7 dni.
1: Na 7 dni, na wszystkich budynkach federalnych.
0: Nie podłazła prezydentowi Trumpowi.
1: Także, no bo ona w ogóle, pani Maćko,
0: znaczy ona mówiła, że ona założyła, politykiem i się w ogóle nie zajmowała.
1: Że ona ma oczywiście swoje poglądy,
0: ale się
1: nie będzie publicznie mówiła o nich, podobnie tak jak i o sprawie show biznesu. To są dwie kwestie, na które się nie wypowiada.
0: No, a jest, znaczy zmarła, urodziła się jako biedna córka, czwarte dziecko biednego dziedzicy, a zmarła jako najbogatsza obywatelka Nashville, no także.
1: No tak, tam szacuje się na jakieś 600-700 milionów dolarów jej majątek, ona miała i Dollywood,
0: Dollywood
1: i tak dalej.
0: Zarabia tak.
1: No wprawdzie te młode gwiazdy w tej chwili Taylor Swift są miliarderkami, ale mówimy o tym, że i to bardzo ważne, panie Maćku, 300 milionów książek, które ona wysłała w ramach swojej akcji. No niech pan policzy, ile to mogło kosztować.
0: No, ostatnio się pisze z kolei o tym milionie, które przeznaczyła na badanie nad koronawirusem.
1: Tak,
0: no,
1: ale dla dzieci. To
0: całą,
1: to,
0: masę, to... całą masę różnych takich działalności
1: miała.
0: Cała
1: taka akcja popularyzacji czytelnictwa. Ona była filantropką, ale dobra, kończymy
0: audycję. Tak, degrasji z blu na koniec, co prawda niewiele tu blugrasu, ale pod koniec życia Doli zajmowała się również blugrasem, a my mówimy do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.

0: Muzyki.
1: Country Club.
2: Już prawie półtorej minuty, nawet nie prawie, ale dokładnie półtorej minuty po godzinie 18. Nie śmieliśmy przerywać, bo rzeczywiście wspominaliśmy wielką osobowość muzyki country, muzyki jako takiej, a jak powiedzieli nasi wyśmienici redaktorzy, nie bojąc się słów, wielką gwiazdę światowej muzyki Dolly Parton, wspominana dzisiaj w Country Clubie, na pewno pojawi się jeszcze nie raz w ramach naszego programu. Tymczasem dwie minuty po godzinie 18. Zostańcie Państwo z nami. Radio Warszawa 106 i 2 FM.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
5: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole? Czego nie trzeba szkole? Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki, późniejszej siostry Benigny. Opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
7: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
8: Nazywam się Ania Niebielska i na co dzień moją pasją jest szukanie dla Państwa inspirujących projektów i wydarzeń, którymi żyją nasze lokalne wspólnoty. Nasze radio ma jeszcze jeden najważniejszy fundament i to jest Państwa obecność. To dzięki Waszej życzliwości możemy być głosem, który łączy, a nie dzieli. Jeśli czują Państwo, że jesteśmy potrzebni, prosimy o wsparcie naszych wspólnych działań. Zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl do zakładki Wspieraj. Dziękuję, że wspólnie z nami tworzycie to wyjątkowe miejsce. Bez Was nasza praca nie miałaby takich pięknych barw.
3: Po reklamie.
9: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: Pogoda w znakomitej formie. Jak okiem sięgnąć, co najmniej 25 stopni, a w niektórych miejscach 26 w Warszawie i całym regionie, więc nie ma co się tu nawet rozdrabniać, jest po prostu fantastycznie. Ciśnienie 1500 hektopaskala, wiaterek delikatny ze wschodu, z południowego wschodu. Jutro również ciepło, ale niestety mniej słońca i całkiem sporo chmur, a pod wieczór może popadać.
9: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
2: 5 minut po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Dziękiewicz. Mówię dzień dobry Państwu, tym, którym jeszcze nie mówiłem. Wkraczamy w ten czas muzyki uwielbieniowej, ten zwyczajowy po godzinie 18 w niedzielę, więc dużo uwielbienia, ale też audycja o trzeźwości oraz dobre słowo Ojca Świętego w tej najbliższej godzinie.

0: Sierpień, miesiącem trzeźwości.
1: Ksiądz Marcin Marsolek.
2: Kilka przykładów naszego życia. Pewien starszy człowiek pod koniec życia powiedział: przez wiele lat myślałem, że muszę zdobyć najwięcej. Chciałem mieć lepszy dom, więcej pieniędzy, więcej życzliwości. Cały czas odkładałem na później. Pewnego dnia zrozumiał, że największe rzeczy już miał. Miał żonę, która czekała na niego każdego dnia. Miał dzieci, które chciały z nim rozmawiać. Miał przyjaciół, którzy potrzebowali jego obecności, ale on ciągle był zajęty budowaniem przyszłości i nie zauważył teraźniejszości. Jak łatwo rozminąć się z tym, co jest prawdziwe. Nauczyciel, którego zmieniło się życie. Pewien chłopiec w szkole nie wierzył w siebie, miał trudności z nauką. Często słyszał, że jest gorszy od innych. Pewnego dnia nauczyciel poświęcił mu kilka minut i powiedział: widzę w tobie coś dobrego, nie poddawaj się. Dla nauczyciela to były zwykłe słowa, dla chłopca były początkiem przemiany. Po wielu latach, gdy został dorosłym człowiekiem, powiedział: nie pamiętam wielu lekcji z tamtej szkoły, ale pamiętam człowieka, który we mnie wierzył. Dlatego ja sam też w siebie uwierzyłem. Ta historia pokazuje pewną prawdę. Nigdy nie wiemy, w jaką moc może mieć nasze słowo. Jedno dobre zdanie może komuś dać siłę na lata. Pewien człowiek całe życie sadził drzewa. Zapytano go: dlaczego sadzisz drzewa? Sadzę te drzewa, pomyślę o innych. To jest prawdziwa mądrość życia. Nie wszystko, co robimy, przyniesie nam natychmiast korzyść. Niektóre rzeczy robimy dla przyszłości, dla naszych dzieci, dla ludzi, których nawet nie znamy, dla dobra, które będzie trwało dłużej niż nasze własne życie. Pewien człowiek przez wiele lat nosił w sercu gniew, czuł się skrzywdzony, wracał myślami do wydarzeń z przeszłości. Mówił: nigdy temu człowiekowi nie wybaczę. Po latach zrozumiał jednak coś ważnego. Osoba, która go zraniła, dawno już żyła swoim życiem, ale on nadal każdego dnia przeżywał tamten ból. Powiedział: myślałem, że trzymając gniew, karze drugiego człowieka. Tymczasem sam siebie karałem. Nie miałem wolności. Stałem w miejscu tego paskudnego wydarzenia. Postanowił przebaczyć, nie dlatego, że krzywda była mała, ale dlatego, że jego serce było ważniejsze niż jego rana. Przebaczenie nie zmienia przeszłości, ale pozwala odzyskać teraźniejszość i przyszłość. Pewnego młodego człowieka spotkał starszy mężczyzna. Młody człowiek zapytał: co zrobić, by być szczęśliwym? Starszy odpowiedział: przez całe życie szukałem szczęścia daleko. Myślałem, że znajdę je wtedy, gdy będę miał więcej pieniędzy, sukcesów, uznania. A kiedy je znalazłeś? Zapytał młody człowiek. Starszy człowiek się uśmiechnął i powiedział: kiedy zacząłem zauważać to, co już miałem. Kilka myśli. Może i twoja historia jest dobrym przykładem dla innych. Może znasz takie historie, które zastanawiają, poruszają. Warto żyć trzeźwo.

0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: No właśnie, w Radiu Warszawa 106,2 FM, 21 minut po godzinie 18, a to jest nasza stała pora, aby Państwa zaprosić do wysłuchania dobrego słowa Ojca Świętego.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4, punkty od 134 do 136. Prawda i demokracja. Komunikacja i wyobraźnia zbiorowa. Poszukiwanie prawdy stanowi istotny element demokracji, która sama jest narzędziem uczestnictwa w dobru wspólnym. Kiedy pytanie o to, co jest prawdziwe, przestaje budzić zainteresowanie, a górę bierze pragmatyzm zadowalający się tym, co wydaje się użyteczne albo skuteczne, życie demokratyczne słabnie. Nie opiera się ono bowiem wyłącznie na zasadach i procedurach, lecz nade wszystko na lojalnym stosunku do faktów i rzeczywistym ukierunkowaniu na dobro osób oraz całego ciała społecznego. Obojętność wobec prawdy powoli, lecz nieuchronnie prowadzi ku totalitaryzmowi, dla którego, jak napisała filozof Hannah Arendt, idealnym poddanym jest nie tylko człowiek, ideologicznie przekonany, ile człowiek, dla którego nie istnieje już rozróżnienie między faktem a zmyśleniem, to znaczy rzeczywistość doświadczenia i rozróżnienie między prawdą a fałszem. W tej perspektywie można pamiętać, że komunikacja nie jest tylko przekazywaniem informacji, ale także tworzeniem kultury. Treści krążące w środowiskach cyfrowych wpływają na sposób, w jaki osoby postrzegają świat i wprowadzają do świadomości zbiorowej obrazy oraz narracje, które ukierunkowują pragnienia i oddziałują na codzienne wybory. Świat cyfrowy nie jest światem paralelnym ani czysto wirtualnym, ponieważ to, co powstaje w sieci, staje się już częścią życia ludzi, zwłaszcza młodych. Dlatego ci, którzy sprawują kontrolę nad platformami cyfrowymi i środkami przekazu, dysponują znaczną zdolnością oddziaływania na wyobraźnię zbiorową i przedstawiania określonej wizji rzeczywistości jako pożądanej. Jest to władza, która nieustannie domaga się oświecania przez poszukiwanie prawdy i poszanowanie godności człowieka, aby kultura rodząca się w sieci nie stała się narzędziem nadmiernego rozproszenia, ujednolicania i panowania, lecz przestrzenią, w której mogą dojrzewać wolność wewnętrzna i myślenie krytyczne.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: No dobrze, dobrze, zatrzymam się, ale poinformuję Państwa, że w Krakowie odbywa się turniej siatkarski imienia Huberta Wagnera, naszej legendy siatkarskiej. Polacy po dwóch zwycięstwach ze Słowenią 3-2 i ze Stanami Zjednoczonymi wczoraj 3-1. Dzisiaj grają o zwycięstwo w turnieju z Francją. Jest 1-1 w setach, a w trzecim secie Polacy wygrywają wyraźnie 21-12 i są to bezpośrednie przygotowanie do Mistrzostw Europy, które rozpoczną się 9 września. To tak gwoli informacji ważnej, sportowej. Tymczasem Enya Sancta Maria na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

No i w meczu siatkarzy Polska-Francja, pożyczając sobie powiedzonko od pewnych popularnych komentatorów biatlonu, rach, ciach, ciach, trzeci set do 15, wcześniej drugi do 17 i Polska prowadzi z Francją o zwycięstwo w turnieju imienia Huberta Wagnera 2-1 w setach. Dobrze, jeszcze tak się zawahałem, ale tak, to prawda. A w kolejnym secie już 2-0. No i pięknie, 2-1, no ale będzie dobrze. Mateo, twoje światło na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Tak oryginalnie nam się w tym roku rozpocznie rok szkolny. We wtorek, weekend wakacyjny, jeszcze tak czujemy, to jest moje odczucie, nie wiem jak państwa, ale ja czuję, jakby jeszcze były wakacje w pełni ten weekend. I jeszcze jutro poniedziałek i tak się niby zaczyna jak każdy kolejny tydzień wakacji, a nagle rach, ciach, ciach. O, znowu to zapożyczyłem. We wtorek początek roku szkolnego. Tak dziwnie. Tylko poniedziałek i rok szkolny. A tymczasem w meczu Polska-Francja w czwartym secie 10-6 dla Polaków, więc na razie wszystko na najlepszej drodze, abyśmy ten mecz wygrali 3-1 i zwyciężyli w całym turnieju Huberta Wagnera. Raz, dwa, trzy. Tylko we mgle człowiek.

0: Radio Warszawa 106,2 FM. Za nieco ponad 2 minuty wybije 19.
1: Ogłoszenie nadawcy. Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach. Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość niedzielny. Co tydzień nowy. Szukasz dobrego żłobka dla swojego dziecka? Tajemniczy Ogród to pierwszy katolicki żłobek w Wołominie i okolicy. Zapewniamy troskliwą opiekę, rodzinną atmosferę i wychowanie oparte na chrześcijańskich wartościach. To miejsce, gdzie dzieci czują się bezpiecznie i każdego dnia odkrywają świat z radością. Zapisy już trwają. Więcej informacji znajdziesz na www.to.wolomin.pl. Czekamy na Was!
3: Zapraszamy do folwarku Księżnej Anny. Wyjątkowego miejsca w sercu pięknego Podlasia nad Bugiem. Oferujemy komfortowe noclegi, restauracje z wykwintnymi podlaskimi specjałami premium oraz profesjonalną organizację wesel i imprez okolicznościowych. Odpocznij, zasmakuj regionalnej kuchni i przeżyj wyjątkowe chwile w niepowtarzalnej atmosferze. Folwark Księżnej Anny. Tradycja, smak i gościnność. Więcej na naszych mediach społecznościowych.
4: Masz biznes. Chcesz być sławny, ale nie taki, co to pies sąsiada macha na niego ogonem, tylko taki, że nawet koty na Mokotowie zaczynają mruczeć? Z Radiem Warszawa Twoja firma trafi do każdego zakątka miasta. Nieważne, co robisz. Piekarnia, warsztat, szkoła tańca dla psów. My sprawimy, że Twoi klienci będą tak blisko, że prawie poczujesz ich oddech na karku. Reklamuj się u nas. Zadzwoń teraz. Radio Warszawa. Tu Twoja reklama zrobi zamieszanie.
1: O reklamie.
0: Minęła 19 w Radiu Warszawa. Czas teraz na serwis watykański.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy Jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież modli się za ofiary masakry na Haiti i tragicznej powodzi w Nepalu i Tybecie. Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w każdy możliwy sposób, aby osiągnąć pokój na Ukrainie. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Trzeba ufać Bogu nawet wtedy, gdy Jego drogi są inne niż nasze oczekiwania, powiedział Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. W Castel Gandolfo papież zachęcił, by, jak Piotr, szczerze mówić Jezusowi, co czujemy, nawet jeśli w sercu mamy zamęt.
7: Również nam nie zawsze jest łatwo zrozumieć i zaakceptować drogi Boga, zwłaszcza gdy są one bardzo odległe od naszych. Wtedy pojawia się pokusa, by wbrew wszelkiej logice wiary pomyśleć, że to Pan się myli, albo co gorsza, że nas nie słucha lub się nami nie interesuje.
6: Papież dodał, że Piotr z dzisiejszej Ewangelii, mimo swej porywczości, uczy nas dwóch ważnych rzeczy.
7: Po pierwsze, nigdy, nawet w takich chwilach, nie należy przerywać dialogu z Panem, lecz z ufnością mówić Mu również o naszych trudnościach, ze zrozumieniem tego, o co nas prosi. Po drugie jednak, nigdy nie należy osądzać działania Boga, lecz raczej z pokorą, na modlitwie, wsłuchiwać się w to, co objawia nam poprzez swoje działanie, nawet jeśli to nie odpowiada naszym oczekiwaniom. Alle nostre
6: attese. Ojciec Święty po modlitwie Anioł Pański przypomniał o ofiarach masakry na Haiti oraz tragicznej powodzi, która dotknęła Nepal i Tybet. Ponowił także apel o pokój, nawiązując do obchodzonego niedawno wspomnienia świętego Augustyna.
7: Z Haiti napływają dramatyczne wiadomości o straszliwej masakrze, której dopuszczono się w Kenskow, gdzie wiele osób straciło życie, a inne zostały porwane. Wyrażam moją modlitewną bliskość z ofiarami i ich rodzinami oraz proszę o niezwłoczne uwolnienie wszystkich zakładników.
6: Papież zapewnił też o modlitwie za wszystkich dotkniętych skutkami powodzi w Nepalu i Tybecie.
7: Módlmy się za tych, którzy stracili życie, za rannych i zaginionych, za rodziny oraz za ratowników. Niech troska wszystkich przyczyni się do złagodzenia cierpień i dostarczenia ludności niezbędnej pomocy.
6: Leon XIV zaprosił także chrześcijan różnych wyznań do wspólnej modlitwy 1 września, kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Modlitw o ochronę świata stworzonego. Stolica Apostolska jest gotowa pomóc w negocjacjach pokojowych w każdy możliwy sposób i oddać na ten cel wszystkie swoje zasoby, powiedział Vatican News arcybiskup Paul Richard Gallagher, watykański sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi. W ostatnich dniach prowadził on w Moskwie rozmowy m.in. z władzami państwowymi na temat potrzeby doprowadzenia do pokoju na Ukrainie. Wywiad z watykańskim dyplomatą na polskiej stronie Vatican News. Na stronie Vatican News także relacja z międzynarodowego spotkania młodych dla pokoju, które odbyło się w Budapeszcie i było zorganizowane przez wspólnotę Sant'Egidio. Spotkanie zgromadziło w ten weekend około 1000 osób z całego świata.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Jak mawia mój pewien sympatyczny znajomy, jaka pogoda jest, każdy widzi. A jaka będzie? No to spróbujmy przewidzieć, jaka ona będzie. W nocy spadnie do około 18 stopni, czyli generalnie ciepło. I o ile w nocy słońca spodziewać się za bardzo nie można, z natury rzeczy, o tyle chcielibyśmy, aby jutro, w ostatni dzień wakacji, było słońce. A mimo tego, że jest ciepło, będzie ciepło, 27,5 stopnia, to słońca jednak jutro mało w ten ostatni dzień wakacji. Pięć minut po godzinie 19:00. Nazywam się Jacek Zienkiewicz, bardzo mi miło. Dobry wieczór Państwu, tym, którzy dopiero teraz włączyli radio odbiorniki. Dzisiaj donoszę, jakkolwiek brzmi to, o tym, co dzieje się na parkiecie w Krakowie. Polacy właśnie mają piłkę meczową, żeby 3-1 wygrać z Francją i wygrać cały memoriał Huberta Wagnera. Czy ta piłka będzie? Ona będzie prędzej czy później. No chciałem Państwu powiedzieć na gorąco, piłka meczowa cały czas w górze, 24-19, będzie 3-1, zanim piosenkarz zacznie śpiewać? No, dajcie, no, siatkarze, ale oni grają dobrze. No, Francuzi się bronią jeszcze, no dobrze, piosenkarz niech śpiewa.

0: No to, żeby później nie rozwlekać tematu, Polacy wygrali z Francuzami 3-1 i wygrali cały memoriał Huberta Wagnera i są super. Pan Bóg zdecydowanie lubi polską siatkówkę. No to śpiewajmy nadal na chwałę Pana Boga.
1: To jest Radio Warszawa.

0: Trzymaj się. Z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, mówiłem o tym, że to te wakacje nas trochę tak podpuściły, że ten cały weekend wakacyjny i jeszcze ten poniedziałek i nagle rach, ciach, ciach, we wtorek do szkoły. To ja mam sposób. Skoro nam z nami się tak wakacje droczą, to my sobie je przedłużymy jeszcze w sobotę. Pójdziemy do szkoły na kilka dni, ale w sobotę znowu wakacje. 5 września, czyli w sobotę, o godzinie 13 w Parku Żeromskiego na Żoliborzu wielkie święto, setne urodziny placu Wilsona. Proszę Państwa, no 100 lat nie obchodzi się codziennie, tylko się obchodzi raz na 100 lat. No więc i plac Wilsona, ten plac, czyli męski rodzaj. Szanowni Państwo, więc jubilat do Was taką odezwę wygłasza. Taka okazja nie trafia się co sobotę. Plac Wilsona kończy 100 lat, a 100 lat, jak wiadomo, to już wiek poważny. Ale żeby zaraz siedzieć cicho i wspominać młodość, nie, nic z tych rzeczy. Więc zapraszamy, 5 września Park Żeromskiego zamieni się w urodzinowy salon pod gołym niebem, a zabawa potrwa od 13 aż do 22. Nad wszystkim czuwa gospoda... Nie powiem tego. Gospodyni dzielnicy. A skoro gospodyni zaprasza, to wiadomo, muzyka będzie grała, dzieci będą się śmiały, goście się będą dobrze bawić i stół nie będzie pusty. Zapraszamy zatem w imieniu gospodyni. Tak, gospodyni. 5 września w sobotę o 13 do Parku Żeromskiego na wielkie świętowanie. A tymczasem Wzgórze Syjon i piosenka pod tytułem Na Syjon, a jakżeby inaczej.

0: Zatrzymaj się z Radiem Warszawa.
1: Drodzy słuchacze, do około godziny 15, zanim stałem się prezenterem Radia Warszawa, to byłem jego słuchaczem. I wydaje mi się, że się nie pomyliłem, że pamiętam, iż koleżanka Ewa mówiła o obchodach dożynkowych w naszej diecezji warszawsko-praskiej. W związku z tym ja otworzyłem teraz stronę diecezji archidiecezji warszawskiej. Co ja mam z tym dzisiaj jęzorem? No i tutaj arcybiskup Adrian Galbas podczas dożynek w Raszynie wygłaszał słowo, mówił o tym, że takie okazje świętoplonów sprzyjają nie tylko dziękczynieniu za chleb doczesny, ale również za Chrystusa, który jest chlebem wiecznym. To jest bardzo pięknie powiedziane, ponieważ my na tej doczesności jesteśmy tak skupieni na tym świecie materialnym, a przecież to, co po tym życiu jest tak naprawdę na wieczność, no i warto, żebyśmy to akcentowali, bo niektórzy już całkowicie, tylko i wyłącznie zagłębili się, zatonęli w tej rzeczywistości doczesnej. No a muzyka dzisiejsza, którą tutaj Państwu serwujemy, jak najbardziej pomaga przenieść się w tę rzeczywistość duchową. W obliczu aniołów. Taki utwór teraz zagramy.

Tu Radio Warszawa 106,2 FM, za 24 minuty wybije 20. A teraz niech nam zaśpiewają polscy artyści Janowi Pawłowi II, a niech dokładnie wyśpiewają 8 błogosławieństw. Takie mamy życzenie.

Przeglądając internet w poszukiwaniu interesujących treści dla Państwa, natknąłem się na rozważania dzisiejszej liturgii słowa autorstwa ojca Jacka Salija, znanego dominikanina, którego zresztą bardzo cenię i nie tylko ja. Odnoszą się one do właśnie do miłości i jaką ta miłość cenę potrafi zapłacić. Odnoszą się także do pojęcia krzyża jako takiego szerokiego w naszym życiu. Ten dominikanin Jacek Salij mówi: my, uczniowie Chrystusa, w sens krzyża wierzymy dlatego, bo wierzymy, że nasz świat naprawdę jest Boży. Że nawet wskutek grzechu, który notabene dodam od siebie, my wykombinowaliśmy jako ludzie, nie przestał być Boży ten świat. Nawet w tej sytuacji. Niestety nasze grzechy głęboko zniekształcają, to fakt, pierwotną dobroć stworzonego przez Boga świata. Gdybyśmy nie byli grzeszni, miłość miałaby wyłącznie jasne strony. Byłaby zawsze czymś łatwym, oczywistym i radosnym. Grzeszność, zarówno nasza własna, jak i innych ludzi, deformuje naszą miłość i nieraz czyni ją trudną. Ale nigdy nie jest tak, żeby miłość była niemożliwa. To Jacek Salij, dominikanin, w kontekście rozważania dzisiejszego słowa. Friends of God, Natalia Sołtysek, kiedy staję przed tronem Twoim na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za nieco ponad minutę wybije godzina 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Dzień dobry, kochani, wszystkim zaspanym też.
3: Ręka do góry ci, którzy dziś nie dospali.
2: Uwaga, ręce kierowców zostają na kierownicy.
3: Ale zaspani kierowcy mogą razem z nami zaśpiewać.
2: Zostawmy śpiewanie profesjonalistom.
3: Ale...
2: my mamy wprawę w budzeniu.
3: Poranek z Radiem Warszawa.
2: Budzimy stolice i okolice.
3: Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10.
2: Obudzimy was skutecznie.
3: I śpiewająco!
2: Weronika Ostrowska.
3: I Jarek Wydra.
4: 31 sierpnia 1920 roku. Największa, jak niektórzy mówią, ostatnia wielka bitwa kawalerii, oczywiście z udziałem polskich ułanów. O tym będziemy rozmawiać z panem Pawłem Rożdżestwieńskim, popularyzatorem wiedzy o polskiej kawalerii, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o wielkiej figurze Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu, a także o legionistach Maryi, którzy przyprowadzają do kościoła wielu niewierzących lub obojętnych oraz o skutecznej szczepionce na czerniaka na wyjątkowo złośliwą odmianę nowotworu. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: O reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: Ostatni dzisiaj komunikat pogodowy. 20 stopni na południu regionu, na południowym wschodzie i na wschodzie tegoż naszego regionu szeroko rozumianego. Następnie 21 w samej Warszawie i 21, jak patrzymy na zachód i na północny zachód. Dzisiaj w nocy, jak się temperatury będą zachowywać, bardzo przyzwoicie. 19-18 stopni. Jutro też ciepło, chociaż pochmurnie, mało słońca.
6: Na prognozę pogody zaprosił sponsor. Producent rzemieślniczych kaw ziarnistych Larico Coffee. www.larico.pl.
0: W Radiu Warszawa wybiła godzina 20. To jest czas, kiedy właśnie o tej porze w niedzielę redaktor Paweł Kęska zaprasza na wywiad z człowiekiem. O tym, na czym polega relacja z Bogiem, kim jest Bóg i czym jest powołanie, opowie w rozmowie z naszym redaktorem pan Maciek Buczyński.
7: Wywiad z człowiekiem.

0: Paweł Kęska. Witam Państwa serdecznie w audycji Wywiad z Człowiekiem. Dziś, proszę Państwa, będziemy mówili o miejscu w życiu i miejscu w Kościele. To jest przecież tak bardzo ważne dla każdego z nas. Moim gościem jest dziś Maciek Buczyński. Witaj.
1: Witam. Dobry wieczór.
0: Kim jesteś, gdybyś miał się krótko opisać?
1: 42-latkiem, żonnym życia.
0: To świetnie. Co przed tobą, a co za tobą?
1: No, przede mną to nie wiadomo, a za mną to już jakiś kawałek historii. Myślę, że pięknej historii.
0: Co robisz?
1: Co robię? Dużo. Jeżeli chodzi o pracę, tak? Współprowadzę z bratem firmę zajmującą się montażem wykładzin dywanowych. To jest jak gdyby pierwsza rzecz. Drugą rzecz, jestem menadżerem restauracji.
0: To dużo?
1: Tak, po prostu stwierdziłem, że po 40, kiedy nie zacząć jak po 40.
0: Śpiewasz w chórze?
1: Śpiewam w chórze, śpiewam w zespole, jednym, drugim. Udzielam się generalnie.
0: Twoje miejsce w kościele?
1: Jest.
0: Rozumiem, że bardziej na chórze niż za filarem.
1: Filar nie jest moim ulubionym miejscem, ale tak, w chórze, ale też nie zawsze śpiewamy, nie codziennie śpiewamy w kościele, więc raczej blisko.
0: A wewnętrznie?
1: No, bardzo blisko. Różnie bywa, ale generalnie środek jest, jądro musi być systemu.
0: O, to ważne. Jaką drogą tam szedłeś, że do tego miejsca doszedłeś?
1: To tak, naturalna trochę w moim przypadku. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, wierzącej. Mama to była zawsze, pamiętam, będąc z mamą chodziliśmy na majowe, a że majowe jest z reguły śpiewane, więc już to w ogóle dla mnie było fenomenalne. Natomiast tata przeżył nawrócenie, swoje drugie nawrócenie w wieku tam 40 lat. No i w związku z tym jego drugim nawróceniem, jako prawdziwy noworyż, zaczął wtłaczać nas jak gdyby na nowo w swoją drogę wiary. Bardzo różnymi metodami. Wcale nie powiem, że były to dobre metody. Aczkolwiek, gdyby nie jego taki upór i apodyktyczność wprowadzania tych swoich metod i pokazywania, narzucania nam w pewien sposób wiary, nam jako rodzinie, to myślę, że nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem. Po prostu w tej chwili.
0: Jaka to była droga? Do tego jądra, mówisz o tym jądrze.
1: Do tego jądra.
0: Że to jest blisko.
1: Znaczy to było, generalnie tak na obrzeżach to było bardzo łatwo, no bo to było tak jak gdyby z takim bagażem, ja byłem z plecakiem, wyruszyłem z plecakiem gotowym, czyli była wiara, kościół, msza święta, pewna tradycja. No to się niosło po prostu jak gdyby rodzinnie, więc nawet
0: nie
1: się na tym
0: nie tego z plecaka? Po drodze?
1: Nie, akurat
0: nie wypadało to?
1: Trochę, ale to raczej nawet nie w tym kierunku. To nawet nie było tak. Plecak był po prostu zawsze, bo to było naturalne. Natomiast potem zaczęły się, kiedyś zaczyna się kończyć taka lekkość bytu, tak? No, kiedyś po prostu już przekwitają stokrotki i trzeba zacząć trochę inaczej postrzegać siebie i swoją sytuację życiową. Aczkolwiek ja miałem zawsze świadomość tego, że Pan Jezus jest przy mnie. Tak? Gdyby to było nieodłączne i Maryja przede wszystkim, tak? Bo ja już różaniec mówiłem w pełni świadomie od liceum. Także było bardzo blisko. No ale dotrzeć do jądra, ja myślę, że wciąż nie doszedłem jeszcze tak do końca. Mam wizję tego, że to jest i gdzie jest to jądro, gdzie się znajduje, ale żeby faktycznie do niego tak dotrzeć, złapać i trzymać go mocno, to jeszcze, chyba jeszcze przede mną trochę ten moment.
0: Na czym polega bycie w relacji z Bogiem? I kim On jest?
1: Jest wszechmogący. On jest cierpliwość. Dla mnie to jest cierpliwość, miłosierdzie, przebaczenie. A na czym polega? W sumie ja nie wiem, czemu On jeszcze ze mną jest. Tak naprawdę. Patrząc się przez pryzmat tego, w jaki sposób ja Jego traktuję. To jest zupełnie dla mnie niewiarygodne, że On cały czas przy mnie jest. Bo cały czas czuję Jego taką wielką łaskę, wielką tą rękę, taką ochronną rękę. Ja mam wrażenie, że cały czas ja żyję w takiej bańce mydlanej. To, co się dzieje wokół wśród moich znajomych, w jaki sposób oni żyją, te sytuacje ich życiowe, po prostu dla mnie to są takie... Ja nie wiem, o czym wy mówicie w ogóle. No nie wiem, ja żyję chyba w jakiejś Nibelandii. To, co przeżywają inni wokół mnie, w życiu tego nie przeżył. To oni mogliby pisać książki. Ja tego nie znam. Więc dla mnie to jest taka bańka mydlana.
0: Czyli czujesz się bezpiecznie?
1: Tak. Bezpiecznie. Niespokojnie czasami, jak wiadomo, jak człowiek jest, no ma swoje jakieś myśli i koniecznie chce po swojemu tam ten ster wyrwać i nim kierować i płynąć tą łódką po swojemu. Ale wiem, że cokolwiek by się nie stało, to zawsze wiem, że wyląduję w jednym miejscu, czyli no, na klęczkach przed w kościele, przed Panem Jezusem.
0: No to mocno zabrzmiało. A był taki moment, kiedy robiłeś zwrot? Mówiąc o pływaniu, tam się robi zwroty.
1: Tak.
0: Jak wieje wiatr, tak, to tak, co jakiś tak, czas, żeby tak. się...
1: Tak. Był, no taki moment miałem, ale był taki moment, kiedy odkryłem w sobie takie powołanie do kapłaństwa. To było około 30. Przy moim takim pierwszym nawróceniu, bo wiarę niby miałem, a takie pierwsze świadome nawrócenie to było około 30. I wtedy pomyślałem sobie, jakoś tak wymodlone to było przeze mnie, tak mi się zdawało, że Panie Jezu, Ty chcesz, tak, żebym ja szedł w tę drogę, to było tak. Więc zacząłem od jezuitów. To dla mnie była naturalna droga jakoś, bo ta jezuicka wspólnota i duchowość jakoś była mi bliska, jest mi bliska. Potem mówię, no jak nie jezuici, to dominikanie, no z deszczu pod rynnę.
0: A więc, czemu nie jezuici?
1: Bo oni odmówili. No, oni odmówili, więc mówię, no dobra, to jak nie oni, no to pojadę na jakiś weekend rozeznaniowy do dominikanów. I to akurat myślałem, że jak co, ale to dominikanie to już nie przyjmą, no bo oni przecież biorą sobie wszystkich, takie przynajmniej jest moje wrażenie. Oni się nie oglądają, po prostu biorą jak leci. Więc wydawało mi się, że też mi podziękowali. No i ostatecznie po dominikanach wtedy się na Pana Boga obraziłem. Mówię, słuchaj, albo ty mi mówisz, chcesz mnie, albo weź się ogarnij, bo mówię, ja już nie jestem w stanie, mówię, ja już nie wiem teraz, co chcesz ode mnie. I wtedy był taki świadomy, mówię, no tak, nie, to mam cię w nosie po prostu i spadaj na szczaw, nie potrzebujesz mnie, nie chcesz mnie, w takim razie to ja się postaram po swojemu zatroszczyć o to. Natomiast rzeczą faktycznie, dlaczego zostałem odrzucony, ja nie ukrywałem swojej seksualności w tych rozmowach. No bo stwierdziłem, że i Pan Bóg nie chce faktycznie i wziąć się do siebie, tutaj jako w swój zakon, faktycznie posłać mnie do ludzi, no to jest rzecz taka, która musi być powiedziana po prostu. To nie mogę tego ukrywać w żaden sposób, więc i u jezuitów, i u dominikanów tego nie ukrywałem. No i w związku z tym spotkałem się z odmową. No ale to był taki moment, że się odwróciłem od Pana Boga. No a drugie takie odwrócenie to miałem jakoś na początku tego roku. Też było takie odwrócenie, że dosyć, czas jest dla mnie teraz już. Trzeba coś ze sobą zrobić, znaleźć takie miejsce prawdziwe. Wierzyłem, zacząłem pracować właśnie w restauracji jako menadżer, to bardzo skonsumowało mój czas, ale w związku z tym, że praca była na tyle absorbująca, że życie moje religijne po prostu padło zupełnie. Jak gdyby wszystko było podporządkowane pracy. Jednej i drugiej tak naprawdę, no bo jak gdyby rana wykładziny, a potem od południa restauracja, potem w międzyczasie znowu wykładzina i tak dzień w dzień, 7 dni w tygodniu właściwie. I to było takie doświadczenie, które tak zupełnie zmieniło moją optykę spokojnego życia, tej banieczki troszeczkę. No ale w związku z tym, że odszedłem zupełnie, jak gdyby praca, się skupiłem na pracy, to ten Kościół i Pan Bóg, ta relacja była taka, Panu Bogu świeczka, diabłu ogarek, nie? To było takie drugie odejście.
0: Kiedy szedłeś do jezuitów, nie miałeś strachu, że oni ci właśnie odmówią?
1: Nie, dlatego, że ja wiedziałem, że oni długo rozeznają. Mhm. Więc ja wiedziałem, że jeżeli oni mi odmówią, to jak gdyby nie będzie mi przykro, mogę nie zrozumieć tej decyzji, ale z kolei wiem, że oni poddają wszystkie swoje decyzje długiemu rozeznaniu. I oni mi dali mi odpowiedź po 3 tygodniach. Ja miałem taką pewność, że w tym momencie wiem, że to jest dobrze rozeznane. W duchu świętego Ignacego. Więc nie miałem do niej pretensji.
0: A nie poczułeś się, że to cię Bóg odrzucił?
1: Nie.
0: Czy to błąd systemu? Może ludzie się pomylili?
1: Nie, bo wiesz co, miałem potem taką kolejną sytuację, czyli już jak już skończyło się jeden zakon i drugi zakon, to potem był jakiś czas minął, stwierdziłem, że może faktycznie, może to nie droga zakonna, tylko kapłańska, w sensie zwykłego kapłaństwa takiego seminaryjnego. I złożyłem, tak nie byłem do końca przekonany, czy zgłaszać się do seminarium, ale z kolei stwierdziłem, no dobra, no to jest ostatnia moja próba pójścia w tym kierunku, tak? Mówię, jeżeli Panie Boże, faktycznie chcesz, a gdzieś tam cały czas czułem takie powołanie do życia w kapłaństwie, więc pomyślałem sobie, że i Ty chcesz, no to zobaczymy, jak będzie. Byłem wstępnie umówiony z księdzem, tym, który zajmuje się generalnie powołaniami tutaj w seminarium warszawsko-praskim, na rozmowę. I już miałem konkretnie. I ja byłem cały czas taki nie do końca przekonany. I tak rano modląc się, mieliśmy się tam spotkać po południu chyba. I rano się modliłem akurat intensywnie. Mówię, Panie Jezu, mówię, słuchaj, jeżeli Ty chcesz, no to spotkanie się odbędzie. A jeżeli ktoś zadzwoni do mnie i odwoła to spotkanie sam z siebie, bo ja tego nie chcę odwoływać, pójdę po prostu w ciemno. A jeżeli zadzwoni do mnie ktoś i odwoła to spotkanie z jakiegokolwiek względu, to będzie bardzo dla mnie wyraźny znak, że faktycznie to nie jest dla mnie droga. No bo już 2 razy mi odmówiłeś, ja próbuję 3 raz, do 3 razy sztuka, zobaczymy, co będzie. I zadzwonił sam ksiądz do mnie, odwołując spotkanie, dlatego że się przeziębił. No i od tamtej pory stwierdziłem, dobra, to już wiem. Gdybym mam taką pewność, gdzieś zawsze mam taką pewność w swojej drodze życia, czy to duchowego, czy w ogóle życia, centralnie, generalnie, że daję pewnym rzeczom, to nie jest może kwestia rozeznania, tylko pozwalam sobie dać czas na pewne rozwiązania, na pewne przemyślenia, albo na pewne sytuacje. działam z reguły szybko, jestem prędkim człowiekiem, nie wiem, rodzice się bardzo śpieszyli chyba, ale po prostu mam taki dynamizm sobie dosyć i wszyscy się śmieją po prostu, że jesteś za szybki, ja nie mogę inaczej, nie potrafię. Ale są takie rzeczy, na przykład tak jak kapłaństwo, tak jak pewne prace, przemyślenia, ważniejsze decyzje, ja zostawiam temu czas, żeby odleżało się chwilę. I potem to rozwiązanie się znajduje wcześniej czy później, więc...

0: Minęło 12 lat od tego zakrętu, o którym mówisz, bo to jest niesłychanie ważny temat. Odkrycie w sobie homoseksualności i pewien rodzaj drogi. Mi się kojarzy ta droga z samotnością pewną i z odnalezieniem siebie w społeczeństwie, w kościele właśnie. Jaka to była droga u ciebie?
1: U mnie ta droga była trochę takim zaskoczeniem, bo ja sobie dosyć późno zdałem sprawę z własnej seksualności, tak? Do mnie to jakoś nie docierało. Ja przez całe, do liceum, myślę, że do końca liceum, jeszcze początek może studiów, ja cały czas próbowałem założyć rodzinę. Bardzo mi na tym zależało, bo ja sam jestem z rodziny wielodzietnej, więc mi zależało taki obraz rodziny pełnej, to żona, gromada dzieci, dom, wspólnota, taka rodzinna moja, prywatna. I dla mnie to było, mimo nawet, że po prostu wiedziałem, że w ogóle takie zainteresowania są, ciało reaguje na co innego niż głowa i serce. Więc miałem taki rozdźwięk. I dopiero tak naprawdę po 20 roku życia, tak nie wiem, czy nie w połowie, ale jakoś może na początku 20, zorientowałem się, że to nie będzie tak działać, to nie ma takiej opcji. Natomiast w tym wszystkim, jak gdyby ja nigdy nie miałem buntu przeciwko Bogu na to, co się dzieje, bo ja to traktowałem na zasadzie, no okej, no ja tak mam po prostu. Skąd się to wzięło, więc i tą samotnością też nie było u mnie tak bardzo wyraźnie, dlatego, że ja zawsze byłem zaangażowany w wiele rzeczy. Ja jestem organizatorem wyjazdów, spektakli, teatrów, prowadzeniem zespołów. Dużo rzeczy dzieje się w moim życiu tak naprawdę. Ja właściwie nigdy nie nudziłem się sam ze sobą. Zawsze potrafiłem sobie tak znaleźć czas, że tu byłem u przyjaciół, tam jeździłem, tu... ja mam 10 chrześniaków. No więc czas po prostu, nawet by skupić się na samych chrześniakach.
0: Jest to go już za mało.
1: Dokładnie, do drużyny. Więc zawsze dla mnie ten czas po prostu jest taki, że on mi przelatuje tak szybko, że ja nie mam czas na nudę. U mnie to jest bardzo wąski zakres tak naprawdę w całym roku. Więc ta samotność nie była tak odczuwalna. Między 20 a 30 zaczęli się ludzie już parować. I to był taki pierwszy moment, kiedy zdałem sobie sprawę, że no ja tego mieć nie będę. Ale z kolei to był jeszcze taki moment, gdzie to były początki małżeństwa, jakieś takie fazy, pierwsze stany, pierwsze kroki, gdzie ja uczestniczyłem wciąż na tych starych zasadach, czyli z takiej koleżeńskiej, pojedynczej, singlowej wersji wkroczyłem w życie rodzin. Mój tata to określał, że ja żyję życiem innych ludzi. Myślę, że miał rację, ale dzięki temu, że byłem w tym czasie z nimi, z tymi innymi ludźmi właśnie, to ta moja samotność była jakaś... Znaczy tej samotności w sumie nie było. Nie odczuwałem tego aż tak bardzo dramatycznie. I teraz kolejna dekada, 40. No znowu zupełnie co innego, bo już gdzieś tam te znajomości już nie są takie same. Już ja sam jestem na innym etapie mojego życia. No i tu był taki element, już mówię, okej, to ta samotność jest już trochę gorsza. Bo już widzę tą 50, kolejne wieki, kolejne dekady idące i perspektywa już jest no inna, że jak ma się 30 lat, nie?
0: Ale jeszcze wróćmy do tych wcześniejszych momentów. No dobrze, zrozumiałeś coś, że może twoje życie będzie inne, że może to jest inna droga, w porządku, wewnętrznie to jakoś odczuwasz, ale co z tym robisz?
1: Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu. Co mam zrobić? Dla mnie same poznanie własnej seksualności, ja jak gdyby dochodziłem do tego, nie? To nie było takie nagłe, matko kochana, tu i teraz jestem. Dla mnie to było nagłe w momencie, kiedy musiałem powiedzieć o tym rodzicom. To była taka faktyczna wtedy deklaracja, że to musiało nastąpić. Musiałem podjąć decyzję, okej, to jest ten moment. Już kiedy to chowanie się po kątach, tam w sensie w rozmowach takich, nie? Teraz muszę stanąć w prawdzie. Powiedzenie o tym rodzicom to był taki bardzo trudny element. Szczęśliwie dla mnie, może nie dla nich, ale dla mnie było to, że ja w tym czasie pracowałem za granicą. Więc ja po prostu rzuciłem bombę i uciekłem. A żeby oni sami to mogli sobie przetrawić. Ale to była taka pierwsza rzecz. Więc ja na tą sprawę w moim życiu niewiele się zmieniło.
0: Ile miałeś wtedy lat, kiedy powiedziałeś?
1: 27.
0: Rzuciłeś bombę i uciekłeś, ale przecież wracasz. Więc pewnie dla ciebie jest ważne, co myślą, co... Nie wiem, czy jakieś oczekiwanie, nie? Czy nie odrzucą, czy przyjmą. Pewnie jakoś każdy ma różnie w rodzinie.
1: No tutaj było akurat... Ja wiedziałem, że mama to na pewno się załamie. No bo to było oczywiste dla mnie, że będzie bardzo ciężko to przeżywać. I faktycznie tak było. Nie wiedziałem, jak zareaguje tata. Z drugiej strony, będąc już jak gdyby na kontrakcie takim dwuletnim, moja samoświadomość była na tyle już ugruntowana, że cokolwiek, nie, znaczy na pewno byłem święcie przekonany, że nie zostanę odrzucony. mogę się spotkać z niezrozumieniem, mogę się spotkać z tym, że będą koniecznie próbowali mi znaleźć rozwiązanie. Takie, myślę, że chyba każdy to przychodzi, znaczy nie wiem, czy każdy homoseksualista to przychodzi, ale zawsze jest coś takiego. A ty nie spróbowałeś, to ty nie wiesz, o co chodzi. Naprawdę. Są takie rzeczy, które gdzieś tam są wkodowane, tak? W naturę heteroseksualnego faceta po prostu. Ja nie wiem, jak to działa, ale wydaje mi się, że gdzieś to jest, bo prawie w każdym przypadku spotkałem się dokładnie z tym samym. Także, a ty nie wiesz, co. Byś był z dziewczyną, to byś zobaczył. Ja mówię, naprawdę nie muszę. Więc bałem się trochę tego, bałem się taty, podejścia taty do tego tak naprawdę. Ale przez to, że miałem jeszcze kilka miesięcy, zanim wróciłem do domu, potem jeździłem, tylko wracałem do domu raz w miesiącu, więc ten temat tak trochę się toczył sam, rozszedł się po kościach, były komentarze i w końcu się uspokoiło. Bo ja mówię, słuchajcie, ale to się nic nie zmieniło. To, że wy wiecie dopiero teraz, to trwało już lata całe wcześniej. Ja nie jestem inny teraz. Wy się na mnie możecie inaczej patrzeć. Możecie widzieć, że moje zachowania są, mogą być troszeczkę inne, albo może moje komentarze troszeczkę inne są, tak? Ale nie zmieniło we mnie. Ja jestem tym samym człowiekiem, którym byłem wcześniej. I jak gdyby to też dotarło do rodziców moich, tak? Bo moje rodzeństwo, część się chyba domyślała, część nie. Nie wiem, jakoś to mnie do końca, żeśmy na ten temat nigdy rozmawiali. Oni to przyjęli wszyscy. Czyli nie spotkałem się z takim totalnym odrzuceniem.
0: To jest energia w życiu.
1: No tak.

0: to cię jeszcze zapytam o jedno, bo to jest strasznie ważne. Każdy człowiek tęskni za miłością, za relacją, za tym, żeby nie kończyć każdego dnia w samotności na przykład, nie? A to jest taki trudny wybór. Jesteś w kościele, no i czy te drogi ci się nie rozchodzą?
1: No, rozchodzą się. Znaczy,
0: przecież są różne, nie wiem co, można szukać w jakichś wspólnotach ewangelickich, gdzie załóżmy jest no, zupełnie inne pojęcie być może, nie? Gdzieś tam relacji. Można szukać jakichś wyjść, tak?
1: No, ale to jest takie naginanie prawa.
0: No tak?
1: No to wiadomo, że wszystko można zrobić. Można równie dobrze po prostu pójść w tango i odwrócić się napięcie.
0: No to każdy może pójść.
1: No dokładnie, nie? Ale tutaj akurat ja, dla mnie po prostu zbawienie jest w kościele katolickim. No nie ma innej opcji. W związku z tym wybieranie tylko dlatego, żeby mi pasowało bardziej, to jest w ogóle kłamstwo, no fałsz absolutny, tak? I zalatuje herezją, więc ja tutaj nie widziałem nigdy innej drogi i opcji dla siebie. No, faktycznie jest, mówię, ta czterdziestka trochę też weryfikuje. Ten wiek pewien zaczyna i ta zmiana perspektywy po prostu tego życia, ten wiek jest coraz... Już idziemy w dłuższą stronę, już nawet tak same ciało już przestaje być atrakcyjne, więc nawet tak jak do trzydziestki, to jeszcze mogłem sobie powiedzieć, wow, no to jest, no dobra, no to jakbym kiedyś, jakby się coś wydarzyło, to jeszcze jakoś, ale teraz zaczynam być już takim starym dziadem, nie w sensie takim może dosłownym, ale jednak już to trochę inaczej zaczyna działać we mnie i w tym momencie tak sobie pomyślałem, kurde, moje doświadczenie, jak gdyby w ogóle, wcześniejsze wybory, jak gdyby i ścieżka życia, no tak się układała, że ja tak ominąłem całą tą sferę seksualną, całkowicie cielesną. To tak jakoś Pan Bóg tak dawał, że nawet jak były jakieś zachwiania, to tak naprawdę ja to, tak mówię, taka bańka po prostu, ja tak bokiem, tak po płciźnie ewentualnie, na chwilę w mieliznę, ale za chwilę znowu z powrotem na grunt. Cały czas nie było takiej potrzeby silnego parcia na to konieczność. Natomiast teraz ja widzę te sprawy zupełnie inaczej, nie? Widzę też to, że nawet taka samotność w tym kontekście, no wracam zryty po pracy. Nie dość, że pracuję na dwa etaty. Jest to uciążliwe. Cały czas ilość spraw piętrzących się w głowie po prostu jest tego multum. I oczywiście mogę sobie usiąść na kanapie, włączyć sobie Netflixa albo cokolwiek innego i na przeglądarkę włączyć jakikolwiek film, obejrzeć. No ale jestem sam na tej kanapie. Staram się temu nie poddawać, aczkolwiek mówię, no był taki moment no, w tym roku, że po prostu mówię, no nie, koniec. Może czas jest wreszcie znaleźć coś dla siebie. Mówię, albo spróbować. I miałem taki epizod w tym roku faktycznie, że poznałem kilku chłopaków, tak na zasadzie nawet taki po prostu, żeby nie powiedzieć, że nie mam, mam przyjaciół jak gdyby homoseksualistów, tak? Mój najbliższy przyjaciel jest osobą homoseksualną, który on wybrał konkretnie tą drogę życia, po prostu poszedł i on z kościołem nie ma wiele wspólnego, nigdy chyba nie miał, on po prostu jego ścieżka życiowa po prostu tak się ułożyła, że jest teraz partnerem i w ten sposób żyją. Ja nie byłem w ogóle w tym środowisku, ponieważ chór kościelny, zespół, no może nie kościelny, ale jednak. Życie wokół parafii. No cały czas wiara, kościół, więc tam nie spotykam takich osób jak ja. Albo przynajmniej nikt się nie chwali tym, że jest homoseksualistą wierzącym i próbującym sobie radzić z własnym życiem. Więc miałem taką próbę posmakowania tego życia. No i nie, wróciłem. To, co gdzieś tam budowało się w mojej głowie jako takie super fajne rozwiązanie, miałem świadomość tego próbując, zaczynając tę drogę. Byłem święcie przekonany, że to w ogóle nie wypali. Ja wiedziałem po prostu, że ja tego nie wytrzymam na drodze duchowej. Bo ja wiem, że po prostu jestem tak jakoś solidnie wbudowany. To jądro, o którym mówiliśmy na początku, jest tak mocne, że ono w końcu przeważy. Pomyślałem potem, że to nie ma sensu w ogóle. Takie poszukiwania muszą spełznąć na niczym w moim konkretnym przypadku, bo stoi w takiej sprzeczności ze mną, z wiarą. Wiara, która stała się częścią mnie. Takim żywym elementem, żywym organizmem we mnie, nie? Pomyślałem sobie, że to no nie ma opcji, tak? Walka trwa. Nie mówię, że nie. Więc to cały czas gdzieś jest, tak? Jak myślę, w każdym z nas gdzieś ta jest chęć potrzeby, bo są takie momenty słabsze i momenty lepsze. Ale ta walka cały czas we mnie trwa, ale wciąż jeżeli jest upadek, to jest konfesjonał, bo tu nie ma innej opcji. Ja nie widzę innej drogi dla siebie.
0: To jest droga wszystkich.
1: No dokładnie. No.
0: Ale myślę sobie też o tym, ta samotność nie bez powodu, bo przecież tak jest i to słyszałem nieraz w relacjach małżonków, którzy kilkadziesiąt lat mają stażu. Ta relacja wypełnia do pewnego momentu, a dalej już nie. I dalej wypełnić cię może Bóg. Tam jest jakaś większa głębia. Tam już człowiek nie wchodzi. myślę, że to przed każdym z nas oby stanął takie zaproszenie, nie? Do pójścia dalej.
1: Dla mnie to jest taka bardzo oczywista prawda. Taką historię czytałem z Mądrości Ojców Pustyni, że jeden z tych zakonników zmieniał miejsca. W końcu jeden z tych ojców pustyni świętych powiedział, bracie, mówi, możesz zmieniać miejsca, ale od siebie nie uciekniesz. I jakoś utkwiło mi to w pamięci i uważam, że to jest zgodne z prawdą. No, ja przed sobą nie ucieknę, gdziekolwiek bym był. No, mogę jeździć za granicę, mogę jeździć wszędzie, mogę oglądać, mogę zwiedzać. Ale to jest tylko rozproszenie chwilowe. Jeżeli nie będzie tej głębi we mnie, jeżeli ja nie odnajdę tej głębi, tej Bożej głębi w sobie albo tego celu, no to ja będę przez cały czas nieszczęśliwy, albo będę cały czas wybierał między, będę no takim no, pyłkiem na wietrze. No. Jak mnie dmuchnie tam, to polecę tam, a w drugą stronę. To nie ma sensu.
0: Co się wydarzyło między 30 a 40? Bo pierwszy zakręt, pierwsze nawrócenie było, teraz drugie, a między tymi obydwoma?
1: Wiesz co, życie. To po prostu jak już wiedziałem, że Pan Bóg jak gdyby nie wybrał mnie do kapłaństwa, tak, bo to był taki moment na kapłaństwo na początku 30 lat mojego życia, to wiedziałem, że czas pożyć po prostu, pozwiedzać. Ja myślę, że ten taki okres w ogóle jakoś tak mi śmignął bardzo błyskawicznie. To był czas wyjazdów, organizacji, cieszenia się życiem tak naprawdę, nie? No i przede wszystkim takiego życia też z ludźmi. Ja mam bardzo dużo znajomych, cudownych przyjaciół. Mam właśnie dużo takich rodzin, przyjaciół, gdzie mogę po prostu pojechać w każdym momencie i spędzić z nimi czas, zostać na noc. No, wiele rzeczy się dzieje. Jak gdyby po prostu te 30 to była takie, ta dekada taka, myślę, między 30 a 40 to był taki bardzo fajny czas, w sumie czas.

0: Co znaczy słowo duchowość dla Ciebie? Bo chciałem zapytać o takie spotkanie z Bogiem, które było dla Ciebie bardzo ważne.
1: Duchowość, wydaje mi się, że duchowość to jest taki moment, dla mnie to jest pewność. Pewność obecności, o tak. Dla mnie to jest duchowość. Znaczy ja to tak odbieram. Dlatego, że miałem wielokrotnie w czasie modlitwy, albo nawet niekoniecznie w czasie modlitwy, mam całą taką stałą pewność, że świat duchowy po prostu jest już, no nie jest we mnie, ale jest ze mną jakoś, tak otacza mnie ten świat duchowy. No, od najdrobniejszych elementów tak naprawdę, gdzie to się składa i tak, dlatego tak jak gdyby, ja tego nie oddzielam w żaden sposób. Duchowość, w sensie spotkania z Bogiem, to jest trochę wyższy poziom tego samego, moim zdaniem. Po prostu jest przejście. No jeżeli żyję i jadę na przykład i po prostu wszyscy się śmieją ze mnie, ale ja uważam, że to jest taki, no albo to mój anioł stróż tak działa, albo ewidentnie to jest jakaś taka łaska Boża. Miejsca parkingowe pod samym wejściem. Wszędzie. Czy to jest teatr, czy to jest sklep, czy to jest cokolwiek. Zawsze ma miejsce parkingowe przed samym wejściem.
0: Wow, który to anioł? To twój stróż.
1: Ariel. Mój się nazywa Ariel.
0: Dobra, biorę.
1: Po prostu, słuchaj, zawsze tak jest, zawsze tak mam. To są takie, to są drobiazgi, bo ludzie, ja mówię, że, znaczy czasami zdaje mi się, że nie widzimy, nie potrafimy zauważyć Pana Boga w tych drobnych sytuacjach. Takich drobiazgach po prostu, nie? Czy tak na przykład już też w formie żartów zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie coś tam, nie wiem, w relacji z drugą osobą, coś powiedziałem, coś tak pod nosem, zemlołem przekleństwo jakieś, bo ktoś mi tam nacisnął na piętę, na odcisk. I w tym momencie po prostu takie, zaraz sam się potknąłem. To jest takie centralnie, to jest fizyczne. W sensie potknąłem się, kurde, o nieistniejącą przeszkodę na podłodze. Albo zaraz po prostu się walnąłem, coś tak dalej. A ja mówię, dobra, już wiem. Więc to jest taka duchowość, to jest dla mnie coś takiego codziennego, które po prostu, które cały czas gdzieś toczy się we mnie. Natomiast spotkanie z Panem Bogiem, wielokrotnie miałem takie, nie wiem, czy namacalne, trudno powiedzieć namacalne, ale ja to tak traktowałem jak namacalne. Przy jakichś takich problemach, jedną taką sytuację szczególnie jakoś pamiętam. W czasie porannej modlitwy akurat jakoś tak byłem, siedziałem po turecku, miałem po prostu dłonie tak rozłożone do góry na kolanach. Bo tak sobie siedziałem, w ten sposób się modliłem w ciszy. I jakaś taka myśl mi przyszła, że czeka mnie jakaś taka ciężka droga, ciężka decyzja. Że coś, miałem jakąś przeszkodę, już teraz nie pamiętam na to, co chodziło. Ale że tak, no, jeżeli będziecie ze mną, tak, Jezusie i Maryjo, będziecie ze mną, to ja wiem, że dam radę, tak, na tej zasadzie. Tylko bądźcie ze mną, bo ja pójdę tą drogą, tak, jakkolwiek by nie była, tylko, no, nie chcę iść sam. I w tym momencie na tych dłoniach poczułem z jednej strony, jak mnie łapie Jezus, a z drugiej, jak mnie łapie Maryja. Po prostu i fizycznie podciągał, jak gdyby mnie wciągało, żebym już wstawał, bo już czas najwyższy ruszyć, tak, chodźmy. No, namacalne. Wiadomo, że nic fizycznie się nie stało, tak? Ale to było taki namacalny dowód tego, że to jest cały czas wokół. To się cały czas, jak gdyby tam pływamy, nie? W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.
0: Powiedziałeś to niedawno, że gdybyś ty wybrał tą ludzką relację, to byś może stracił tą duchowość. Mhm. To może to byś właśnie stracił. Tą relację.
1: Tą relację bym stracił na pewno i miałbym takie nieodłączne wrażenie tego, że krzywdzę tego, który mnie kocha najbardziej. To jest taka dojmujące. Dla mnie, znaczy ja staram się kierować zasadą lekarską trochę, tam primum non nocere, tak? Po pierwsze nie szkodzić. W relacjach z każdym człowiekiem to jest pierwsza taka podstawowa dla mnie zasada. W związku z tym, jeżeli miałbym wybrać tą drogę, to wiedziałbym, że świadomie, zdecydowanie świadomie odcinam się od źródła miłości. Od źródła życia. I to we mnie po tylu latach, jak gdyby, no skoro zaczęło się to po 40, to miałem dosyć długi czas, żeby sobie to życie poukładać i Pan Bóg mnie tak prowadził na mojej drodze życia, że pewne sytuacje mi sam wyjaśniał. Albo dlaczego tak się dzieje, albo czego tak się dzieje, albo czego to się wydarzyło w tym momencie. I to przechodziło po jakimś czasie i po jakimś czasie dostawałem taki pstryczek w ucho, gdzie sobie tak żarówka się zapalała. A to dlatego. A to teraz już rozumiem. No i dlatego tak to działa. Dlatego teraz odejście od tej duchowości w tym momencie, wybierając to życie, to wiem, że po prostu nawet teraz, nawet w tym roku, to dla mnie to było takie, analizując teraz, kiedy wróciłem na, nie to, że wróciłem na łono Kościoła, ale gdyby, no, mówię, dobra, nie, koniec, decydujemy się, odcinam pewne wątki, odcinam, wracam tutaj, gdzie byłem. Bo wiedziałem, że on czeka na mnie, nie?
0: Powiedziałeś na początku 42-latek głodny życia.
1: Tak.
0: Czego głodny?
1: Wiesz co, pasji chyba takiej ciągłej. Tego, że mi się będzie chciało wstawać codziennie, tak? Że nie będzie to element, że w tym momencie powiem, nie, nie chce mi się. albo mam dosyć, albo rzucam to, albo nie będę ciekawy, że stracę ciekawość po prostu świata.
0: Co się jeszcze może wydarzyć?
1: O, pojęcia nie mam.
0: Energia jest życiowa wysoka, świat tętni.
1: No, jakieś cele? Wszystko się może wydarzyć. Wiesz co, ja to zostawiam Panu Bogu tak się na dobrą sprawę, bo tak nie mam tak konkretnego celu takiego, będę za 5 lat, widzę się w tym, tutaj taka perspektywa. To było najdurniejsze pytanie, jakie w życiu słyszałem w każdej rozmowie o pracę w korporacjach. Jak się widzisz za 5 lat? Na pewno nie u was w firmie, tak? Więc dla mnie po prostu wiem, że jest tyle ciekawych rzeczy, tak jak praca w restauracji w tym roku. Ona spadła do mnie nieoczekiwanie w ogóle, zupełnie, tak? Ja chciałem, prosiłem Pana Boga, mówię, Panie Boże, już mam dosyć tej rodzinnej firmy, już nie chcę mi się pracować. No siedzę w tych wykładzinach już te 14 lat. Naprawdę już nie chcę, tak? Nie wiedziałem, żeby się od czego się oderwać, ale ja już mówiłem swoim braciom, mówię, słuchajcie, ja już się wypaliłem. Już co mogłem zrobić, to zrobiłem. To już w ogóle mnie nie ciągnie i nie chcę... Nie sprawia mi tej przyjemności, co zwykle. Bo te czynności są powtarzalne. Jak gdyby zmieniały się trochę okoliczności, ale czynności są powtarzalne. I tu nagle takie trach z nieba. Po 7 latach kolega, sąsiad zadzwonił do mnie z jakąś głupią sprawą, zaprosił mnie na kolację. No a oni mówią, a Maciek, a może jakbyś tak szukał, to... Ja mówię, okej. Okay. Jeżeli to się nagle zdarza z dnia na dzień, takie wydarzenia, i tak, ja zostałem to Panu Bogu. Ja po prostu jemu mówię, słuchaj, coś trzeba zrobić, albo coś trzeba zmienić. Trochę czasami mam wrażenie, że Maryja też tak jak w tej Kanie Galilejskiej. Ona widzi wcześniej. No ona widzi wcześniej, tam idzie do Jezusa, bo już im wino skończyło, nie? To weź tam.
0: Mówisz o niej nie pierwszy raz. Mówiłeś też o modlitwie, że rano się modlisz. Jak się modlisz?
1: No ostatnio dosyć schematycznie. Ta modlitwa w tym ostatnim, w tym roku jest taka bardzo schematyczna, ale jakoś zawsze starałem się chodzić, uczęszczać i staram się cały czas na co dzień na mszę świętą, bo to jest źródło stabilności, o tak bym powiedział może. Taki stabilizacja, no, podładowanie prądu, nie? Taka ładowarka moja. I pomimo tego, i może teraz w obecnym czasie staram się być wierny, o tak, bardziej. Czyli taka może osła duchowość, ale, czy nie duchowość, taka osła relacja, ale wiem, że wierność. Teraz to bardziej bym określił to jako wierność.

0: Słuchaj, jeszcze cię zapytam, czy ty to odczytujesz jako może jakiś rodzaj drogi konkretnie, bo jeszcze przed wejściem do studii rozmawialiśmy, że mówisz, przecież jest nas gdzieś tu więcej, nie? Mhm. Takich właśnie ludzi, którzy są homoseksualni, nie mają małżeństwa, tak wybrali, idą w kościele pewną drogą. Może to jest właśnie taka droga. Może ktoś słyszy teraz te słowa i myśli sobie, tak, może to moja droga.
1: No, to ja myślę, że czy tak to trochę odczytuję, że to może być jedna z takich dróg, która gdzieś tam poprowadzi, też może być ciekawe miejsce. Nie wiem, nie czuję się na tyle w tym momencie jako jakiś tam lider czegokolwiek, wspólnoty, czy takiego ruchu w ogóle, nie wiem, męskiego w kościele. Natomiast byłem w męskiej wspólnocie, gdzie byłem też szczery z chłopakami w tym czasie na temat własnej seksualności. Gdy ta decyzja, gdyby moja decyzja zapadła o tym, żeby mi tam powiedzieć, wyjść z tym jak gdyby do ludzi. I był taki moment chwilowy, że nawet liderzy tej grupy powiedzieli, że słuchaj, to jest dosyć ciężki temat, trudny temat, ale ten temat jest. I nawet we wspólnocie wiem, że są ludzie, którzy się borykają z podobnym problemem jak ty, że są w męskiej wspólnocie Kościoła katolickiego, ale problem jest. Jeżeli Pan Bóg, tak jak no, Pan Bóg coś postanowi z tym zrobić dalej, także jeżeli komuś moje doświadczenie, ta dzisiejsza audycja komuś pomoże, albo zobaczy, że no jest, wybór jest jeden tak naprawdę. Wiem, że walka będzie, bo to zawsze jest walka i tego nie unikniemy, nie? Ale może to jest jakiś tam przyszłość w tym.
0: Powiedziałeś o męskiej wspólnocie. Co to dla ciebie znaczy być mężczyzną?
1: Być prawdziwym, być odpowiedzialnym, być konsekwentnym, może nie tyle nie poddawać się, co być rozważnym. Może w ten sposób. No i przede wszystkim też słuchać ludzi, słuchać innych. No to jest kwestia tej takiej rady. No, dar rady to jest jednym z darów Ducha Świętego, nie? I przede wszystkim też mi się wydaje, że zdawać sobie sprawę, że popełnia się błędy.
0: A miłość?
1: Co to jest miłość?
0: Tak.
1: Odpowiedzialność. Miłość to odgadywanie potrzeb drugiej osoby, odkrywanie tych potrzeb, staranie się albo dbanie. No i myślę, że takim miłością jest, jednym z cech miłości głównie to jest oddawanie siebie drugiej osobie. Tak. Albo przynajmniej rezygnacja z siebie wtedy, kiedy druga osoba tego potrzebuje.
0: A wiara?
1: Seria niefortunnych zdarzeń po prostu. Trudnych pytań. Co to jest wiara? Wiara to jest wierność. Wiara od wierność, no ale tak, no to jest wierność. Czyli w tym przypadku i nawet jeżeli tego nie czujesz, albo inaczej po sobie powiem, jeżeli ja tego nie czuję pewnych rzeczy, jeżeli nie ma we mnie tych skowronków, albo takiej codziennej, nie wiem, fascynacji, Boże, dzisiaj wstałem, jest cudownie, otwieram ręce, Panie Boże, dziękuję Ci, chwała Tobie i tak dalej, to wiara polega na tym, żeby ja wiem, że jesteś. I to ci musi wystarczyć dzisiaj. Nie prowokuj mnie, tak? Na tej zasadzie. No nie prowokuj mnie. Wiem, że jesteś. To powinno starczyć. Musi ci to dzisiaj starczyć, tak? A ty zadbaj o to, żeby ten dzień się skończył dobrze, tak?
0: Jeżeli ktoś nas teraz słucha, chłopak, dziewczyna, który szuka drogi w życiu, drogi w kościele, jest wierzący z rodziny katolickiej, czy też odkrył swoją wiarę, no i odkrywa w sobie homoseksualizm. Przeszedłeś już kawał drogi. Miałeś parę zakrętów. Co byś mógł mu poradzić, powiedzieć?
1: Oj, pierwsza rzecz, która na mnie zadziałała, to jest msza święta. Codzienna. Wiara się nie rodzi, bo to kwestia wiary tak naprawdę. Wiara się nie rodzi z siedzenia i słuchania YouTube'a, mądrych księży. Częściowo potem to pomaga. Ale pierwsze to jest spotkanie z Panem Jezusem fizycznie. W Komunii Świętej, w sakramentach. I tutaj nie ma. To trzeba być konsekwentnym. To trzeba być po prostu, nawet jak nie wierzysz, że tam istnieje, albo nie czujesz tego, że Pan Bóg tam jest, siedzi w tym sakramencie, cokolwiek nie mówi do ciebie. Trzeba mu to wykrzyczeć, tak? Ja to wykrzyczałem, takie krzyki mojej wiary, albo mojej niewiary było, miałem parę w swoim życiu. Ja mówię, Panie, zrób coś. Mówię, ja już nie potrafię. Ja sobie sam nie radzę. Wszystkie moje po prostu środki się wyczerpały. Ja tego nie ogarnę. Więc jeżeli ktoś się spotyka z takim problemem, to przede wszystkim codzienna Komunia Święta, codzienna msza święta i składać to Panu Bogu uparcie, uporczywie, a przede wszystkim zaprosić Go do siebie. Po prostu, Panie, przyjdź. Ja nie ogarniam, Ty przyjdź. Masz przyjść do mnie, masz przyjść do mojego serca i zrobić porządek z tym, co jest w Tobie. I On zrobi. On przyjdzie tylko na twoje zaproszenie. Przyjdzie tylko na twoje zaproszenie. I tylko wtedy Pan Jezus reaguje, jeżeli ty go zaprosisz do swojego serca. Jeżeli go nie zaprosisz,

0: przez kapłanów zrozumiane?
1: Ja miałem szczęście, że tak. Znaczy, ja nie szukałem w ogóle zrozumienia u kapłanów przede wszystkim. Mhm. Ja tego w ogóle nie szukałem u kapłanów. Powiedziałem, że... Znaczy nawet po prostu nie szukałem tego. Ja zacząłem od tego. Ja zacząłem od codziennej mszy świętej, nie? Ja od tego zacząłem i jak gdyby Pan Bóg powoli, bardzo powoli zaczął w moim życiu to wszystko układać. Sposób mojego zrozumienia z własnej seksualności, zrozumienia świata, jak działa. I to wszystko powolutku wchodziło w nas, w swoje miejsca. Więc dla mnie kapłan, ja mogę, mówię, ja z kapłanem rozmawiałem, ja mu tłumaczyłem, w jaki sposób jest moje podejście. On mówi, no co, ty serio? Ja mówię, a jak ty to inaczej widzisz? O czym ty mówisz, człowieku? Wiesz, nie wiesz, że w Kościół... No ale daj spokój, przecież to są... Ja mówię, jakie daj spokój? Pismo mówi to i to. No ty konserwa jesteś. Ja mówię, jestem konserwa. No jeżeli mam wierzyć, to wierzę Panu Bogu. Tak, Panu Bogu. Jest jedna ciekawa rzecz, którą też taki wniosek, wydaje mi się, dla każdego katolika, na przykład, to niezależnie od seksualności i jest istotne. Przecież Pan Bóg, jako nasz Ojciec i Stworzyciel, chce naszego dobra. Więc cokolwiek nam daje, jakiekolwiek doświadczenie nam daje w życiu, to to doświadczenie ma prowadzić nas do zbawienia. Pan Bóg nie chce naszego szczęścia. Pan Bóg chce, żebyśmy byli zbawieni. No więc albo wierzymy w to, jesteśmy w Kościele katolickim, nie bacząc na nasze tutaj doczesne szczęście, czyli borykamy się z nieszczęściem, z samotnością, ludzie nas wkurzają, no cokolwiek, tak? No ale no to wtedy musimy patrzeć z perspektywy Bożej. Okej, Panie Boże, no ale co chcesz mi powiedzieć przez to? No ja tak w pewnym momencie mówię, Panie Boże, no ale co ja mam z tym zrobić teraz dalej? Ja tego nie rozumiem. Nie mam pomysłu na to. Czy mam tak żyć, czy nie mam żyć? Potem po jakimś czasie dotarło do mnie, że może samotność moja jest potrzebna innym. Bo inni z tego korzystają. Ponieważ ja mam więcej czasu, nie mam własnej rodziny, to mogę poświęcić się innym rzeczom. Ja organizuję tamto, prowadzę to, prowadzę tamto. Angażuję się w jakieś życie tak społeczne wokół mnie. Więc może właśnie po to jest to życie. Żeby być przykładem tego, że osoba homoseksualna może prowadzić życie wierzące w kościele, wierzącego w kościele katolickim i być szczęśliwym na jakimś poziomie.
0: Moim gościem był dziś Maciek Buczyński. Dziękuję.
1: Dzięki.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Kto rządzi w kościele? Papież czy biskupi? Czy papież jest najważniejszym z biskupów? Kim tak naprawdę jest papież? I co oznacza prymat papieski? Będę rozmawiał z Pawłem Głowackim już w najbliższy poniedziałek o godzinie 22 w Szkole RUT. Zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa, za 5 minut wybije 21.
4: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. Dzieci potrzebują naszego zaangażowania, otwartości i indywidualnego podejścia, mówili pedagodzy podczas odprawy katechetycznej diecezji warszawsko-praskiej, która odbyła się w Sopotę w katedrze pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika. Jak wskazali, w ich szkołach jest duża grupa młodzieży, która chętnie uczestniczy w tych zajęciach. Wierzę, że nastawienie dzieci i nastolatków wynika z naszego własnego, podkreślała Hanna Ciok, katechetka w zespole szkolno-przedszkolnym w Dobrym.
5: Mają nastawienie różne, ale to też od nas katechetów zależy, jak my będziemy kierować tymi młodymi ludźmi. I myślę, że nikt z dzieci, z młodzieży nie jest zły, tylko po prostu czasami, jeżeli jest już jakieś są trudności, to są ludzie, którzy się gdzieś zagubili i trzeba po prostu je odnaleźć.
4: Dobra katecheza powinna być oparta na dialogu, ocenia katechetka.
5: Więcej rozmowy z młodzieżą i dziećmi, tak też, żeby młodzież dać im głos swój, żeby oni się mogli wypowiadać w różnych kwestiach i nie występować z tej pozycji taki, że katecheta to najmądrzejszy człowiek, tylko dać dzieciom i młodzieży się wypowiedzieć i to, żeby oni mieli też odczucie, że są ważni, potrzebni i z miłością każdego indywidualnie potraktować na każdej lekcji.
4: Mszy świętej inaugurującej spotkanie przewodniczył ksiądz biskup Romuald Kamiński, który podkreślał rolę katechetów.
6: Przyczyniacie się, kochani, do wielkiej sprawy poznania i umiłowania Boga. To jest pierwsze fundamentalne zadanie, jakie człowiek powinien najpierw zrozumieć, mieć to przed oczyma, a potem je wypełnić.
4: Hierarcha mówił również, że jedynie budowanie przyszłości na wartościach i miłości bliźniego może zapewnić Polsce i światu pokój oraz rozwój.
7: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Uroczystości pogrzebowe 55 Polaków ofiar zbrodni wołyńskiej odbyły się w niedzielę w Ostrówkach na Ukrainie. Szczątki mieszkańców zostały pochowane w mogile zbiorowej, w której spoczywają także ofiary ekshumowane w latach 1992, 2011 i 2015. Data upamiętnienia nie jest przypadkowa, wskazuje Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej.
8: 30 sierpnia jest to symboliczna data, ponieważ tego dnia w 1943 roku doszło do zagłady tych dwóch polskich wsi, Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Co roku tego dnia odbywają się msze święte w intencji pomordowanych mieszkańców.
4: Udało nam się określić wiek ofiar, dodaje przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Spośród 55 ofiar, 26 to były dzieci w wieku w większości poniżej 12 lat, najmłodsze nawet kilkumiesięczne. Obrażenia, które zostały opisane przez antropologów, pokrywają się z tymi, które rozpoznano w czasie poprzednich ekshumacji.
4: Uroczystej mszy świętej wzięli udział m.in. zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Polejowski, przedstawiciele polskich władz oraz rodzin wołyńskich. W sobotę, 5 września, ulicami Londynu przejdzie Marsz dla Życia. Największe doroczne wydarzenie brytyjskiego ruchu pro-life. Tegoroczne hasło brzmi: aborcja rani rodzinę. Uczestnicy zwrócą uwagę na skutki aborcji dla całych rodzin. Więcej na ten temat nasz reporter Artur Chmielewski.
9: W ubiegłym roku w marszu uczestniczyło ponad 10 tysięcy osób, a tym razem spodziewana jest jeszcze większa frekwencja. Jak podaje Vatican News, udział zapowiedziało 14 katolickich biskupów, w tym nowy arcybiskup Westminsteru Richard Moff. Marsz odbędzie się zaledwie 6 dni przed kolejną próbą legalizacji wspomaganego umierania w Wielkiej Brytanii. 11 września Izba Gmin ma przeprowadzić drugie czytanie projektu ustawy dotyczącej terminalnie chorych dorosłych, który zakłada legalizację wspomaganego umierania. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.

Za niespełna minutę wybije godzina 21, a zatem nastrajamy się, przygotowujemy się do modlitwy apelem jasnogórskim w łączności z kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

Jasnogórska Maryjo, Matko Ludu Pielgrzymującego. Dobiega końca sierpień. Pragniemy podziękować Ci za ten święty czas, miesiąc wielkich wydarzeń narodowych, począwszy od rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspomnienie cudu nad Wisłą, pogdańskie porozumienia sierpniowe i narodziny Solidarności. Czas wielkich Twoich uroczystości, wniebowzięcia i jasnogórskich imienin, na które wędrowały dziesiątki tysięcy pielgrzymów z całej Polski i nie tylko, przeżywając rekolekcje, wewnętrzną odnowę. To czas obfitego zasiewu w sercach ludzi Bożego ziarna, które, mamy nadzieję, wyda obfity owoc. Pielgrzymowanie ku Jasnej Górze, ku sanktuarium, uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie jest wędrówką. Człowiek od chwili narodzin aż do śmierci jest pielgrzymem. W Piśmie Świętym znajdziemy liczne dowody świadczące o pielgrzymowaniu do miejsc świętych, co było nakazem religijnym, by spotkać się ze świętością Boga. Przecież i Ty, Maryjo, z Józefem i małym Jezusem, posłuszni wymogom prawa Bożego, również pielgrzymowaliście do Jerozolimy. Historia Kościoła jest żywą kroniką pielgrzymki, która nigdy się nie kończy. Jesteśmy tego i naocznymi świadkami, ale wszyscy jesteśmy tego uczestnikami, pielgrzymami. Pielgrzymka jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego. Wędrówki Twoimi śladami, Maryjo. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał, byśmy wszyscy podejmowali ową podróż wewnętrzną, której celem jest oderwanie nas od tego wszystkiego w nas i wokół nas, co jest sprzeczne z prawem Bożym, abyśmy byli w stanie spotkać się w pełni z Chrystusem, wyznając naszą wiarę w Niego i otrzymując obfitość łask. Uświadamiamy sobie, jak wiele niebezpieczeństw i trudności spotyka nas na drogach naszego pielgrzymowania, jak często powodują zniechęcenie. Ty jednak, Matko, przodujesz nam w pielgrzymce wiary. Pomagasz chodzić Bożymi drogami. Wypraszasz potrzebne siły. A od niemal 70 lat w jasnogórskim obrazie przemierzasz polską ziemię, nawiedzając poszczególne diecezje i parafie, niosąc wszystkim nadzieję i miłość Jezusa Chrystusa. Dziś, Matko, odbywasz tę pielgrzymkę na ziemi i we wspólnocie Kościoła Świdnickiego. Święty Jan Paweł II w Częstochowie w 1979 roku w swej pierwszej pielgrzymce przypomniał, pouczał: Matka nie tylko oczekuje na swoje dzieci we własnym domu, ale idzie za nimi wszędzie, gdzie one zakładają swoje domy. Wszędzie tam, gdzie żyją, gdzie pracują, gdzie tworzą swoje rodziny, gdzie bywają przykute do łoża boleści, a nawet tam, gdzie schodzą na manowce, gdzie zapominają o Bogu, gdzie sumienia mają obciążone grzechem. Wszędzie tam. Tu, na Jasnej Górze Zwycięstwa i wszędzie, gdzie jesteś z nami, Matko, pod Twoją opieką, mimo słabości naszej małej wiary, mimo częstych zwątpień i zawahań, odzyskujemy siły, jasne spojrzenie i Bożą wrażliwość i czujemy się zdolni podejmować wyzwania, jakie stawia nam nasze zaszczytne powołanie bycia uczniami i misjonarzami Chrystusa. Twojej opiece polecamy Kościół pielgrzymujący. Polecamy Ojca Świętego Leona, biskupów, polski episkopat z przewodniczącym księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, naszego metropolitę księdza arcybiskupa Wacława Depo, prezbiterów i diakonów, osoby życia konsekrowanego, prosząc o nowe, liczne, święte powołania do służby Bożej. Modlimy się za nasz pauliński zakon, jasnogórską wspólnotę ojców i braci z ojcem przeorem Grzegorzem, kleryków, nowicjuszy, pracowników sanktuarium, wszystkie grupy duszpasterskie, rycerzy orderu jasnogórskiej Boga Rodzicy.
Zawierzamy Ci ojczyznę naszą, Pana Prezydenta i sprawujących władzę. Prosimy o pokój. Pamiętamy w modlitwie o ludziach szczególnej potrzeby, chorych, samotnych, bezdomnych, biednych, głodnych. Trwamy w modlitewnej jedności z księżmi biskupami i wiernymi diecezji świdnickiej, zwłaszcza z parafią świętej Katarzyny, dziewicy i męczennicy w Mysłakowie, przeżywającą dziś radość nawiedzenia Twego w kopii jasnogórskiej ikony. Duchowo łączymy się i modlimy za wszystkich radiosłuchaczy, rozgłośni katolickich, telewizów, telewizji Trwam i wszystkich Polaków rozproszonych po całym świecie. Wdzięczną modlitwą ogarniamy dobrodziejów jasnogórskiego sanktuarium, którzy cierpieniem, modlitwą i materialną ofiarą wspierają to święte miejsce. Zawierzamy nasze rodziny, przyjaciół, parafię. Oddajemy Cię pielgrzymów dnia dzisiejszego z Rogowa. Tak wiele rodzin, które przybyły, kończąc czas wakacyjny, aby umocnić się przed rozpoczęciem roku szkolnego, powierzamy dzieci, młodzież, nauczycieli, wychowawców, katechetów, prosząc o pomyślność, o błogosławieństwo, o wszelkie potrzebne łaski na nowy rok szkolny. Powierzamy Ci obecnych z nami pielgrzymów z parafii świętego Stanisława Kostki w Gdańsku Oliwie z księdzem Mirosławem Parackim, również z Dzierażni w diecezji kieleckiej z księdzem Władysławem Utusem, także parafian z Chorzowa Maciejkowic z diecezji katowickiej z księdzem Waldemarem Maciejewskim oraz pielgrzymów z Rudy Śląskiej, ubogie rodziny i bezdomni w diecezji katowickiej z księdzem Piotrem Wenzelem, którzy podejmą modlitwę po apelu jasnogórskim czuwania. Oddajemy Ci wszystkie intencje, które spoczywają w naszych sercach, które zostały wpisane w księgę apelową, a także naszych drogich zmarłych. Rozważamy tajemnicę Twego pielgrzymowania z Jezusem, z Józefem do świątyni jerozolimskiej, odnalezienia tam Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

0: Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawić. Panna Twarotna i Błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Królem Synowi.
1: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
2: Zanim za tydzień będziemy przeżywać na Jasnej Górze dziękczynienie za zbiory, to dzisiaj w wielu miejscach i gminach odbywały się dożynki dziękczynne. Dobrze, że z Eucharystią w centrum. Ale pragnę przywołać słowa, które wypowiedział Jan Paweł II w Zamościu 12 czerwca 1999 roku. Jeśli kochacie polską ziemię, odkrywając jej piękno i bogactwo, i chcecie ją zachować dla przyszłych pokoleń, to niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.

Zakończyliśmy modlitewne uczestnictwo w transmisji apelu jasnogórskiego. Teraz wysłuchajmy słów Ewangelii, które skomentuje ksiądz Paweł Golec.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
1: Co tak bardzo rozzłościło obecnych w synagodze w słowach Pana Jezusa? Najbardziej dotknęła ich sugestia, że mimo bycia narodem wybranym, mogą odrzucać Bożą łaskę i zbawienie. Bliskość fizyczna, być może to, że znają Pana Jezusa od Jego dzieciństwa, jakby zamyka ich oczy, uspokaja w powtarzanej w sercu opinii: my wiemy, kto to jest. Nie jest nikim niezwykłym. Nam też może grozić taka nieczułość serca. Też może nam się wydawać, że znamy Jezusa. Tymczasem każdy dzień jest okazją do kolejnego wyboru, kolejnego opowiedzenia się za Zbawicielem, kolejnego zbliżenia się do Niego.

powoli zbliżamy się do godziny 21.30, a tym samym do naszej wspólnej modlitwy na Różańcu Świętym. Przypominam, że można dzwonić do naszego studia pod numery 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35.

Wybiła godzina 21:30, a zatem przystępujemy do naszej modlitwy na Różańcu Świętym. Przedstawię teraz intencje, przeczytam intencje, które przedstawimy Panu Bogu w naszej modlitwie. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, abyśmy w dużych miastach, często naznaczonych anonimowością i samotnością, znaleźli nowe sposoby głoszenia Ewangelii, odkrywając twórcze ścieżki budowania wspólnoty. Intencja o przemianę serc. Panie, przemień moje serce i uwolnij mnie od wszelkich złych nawyków, słabości i grzechu. Uczyń mnie silnym w wierze i zaufaniu do Ciebie. Intencje indywidualne. O dary Ducha Świętego, potrzebne siły, pokój serca, opiekę Matki Bożej dla zięcia Darka i Lidii, modli się Krysia. O opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Michała. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. O dar nieba dla świętej pamięci babci Zofii w rocznicę 90. urodzin modli się rodzina. O Bożą opiekę i pomoc dla Ewy, o dobrą pracę dla niej. O opiekę Matki Bożej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny i Janusza. O łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi. O przemianę serca dla Mateusza. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga. O natchnienia w podjęciu decyzji i pomoc w budowie domu dla licznej rodziny Karoliny i Jacka. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła oraz w podziękowaniu za szczęśliwe narodziny ich dzieciątka Stefanii, a także z prośbą o potrzebne łaski dla całej rodziny.

0: Przystąpmy zatem do naszej modlitwy. Ja tylko jeszcze powiem, że dzisiaj jest niedziela. Rozważać będziemy tajemnice chwalebne Różańca Świętego za księdzem Krzysztofem Pawliną ze szczególnym uwzględnieniem myślenia o powołaniach kapłańskich. Naszą modlitwę niech rozpoczną Magda, Adrianna i Małgorzata.
1: Kasia i Zofia.
0: O, świetnie.
2: Ojcze, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi,
3: i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a Pana naszego,
2: który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Ponckim Piłatem,
3: ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony,
2: wstąpił do piekieł, z trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synu, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezus,
2: przebaczem nasze, zachowaj nas w ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze i dopomóż szczególnie tym, którzy bardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Mam taką prośbę, abyście może w miarę możliwości zadbały o lepszy zasięg, bo trochę nam tutaj przerywa. Natomiast ja w tym czasie odczytam pierwszą tajemnicę, pierwsze rozważanie, tajemnica zmartwychwstanie Pana Jezusa. Poranek zmartwychwstania napełnił świat nadzieją. Śmierć została pokonana. Zakwitło życie. W naszej codzienności bardziej jesteśmy od pieczętowania grobów niż od zwiastowania poranka wielkanocnego. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie tyle obwieszczali brak powołań, ile wierzyli i ufali, że zmartwychwstały Pan wyśle robotników na swoje żniwo. Proszę bardzo.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać Wam.
1: Bóg zapłać. Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Dobrej nocy. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Jezus, który wstępuje do nieba, skierował nasze spojrzenie z ziemi ku niebu. Kiedy patrzy się w górę, widzi się więcej. A kto nam wskazuje kierunek nieba? Módlmy się za naszych księży w parafii, aby Pan Jezus wynagrodził im wysiłek otwierania naszych oczu na Boga. O poprowadzenie tej dziesiątki poproszę panią Barbarę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.

0: Chrzestami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
1: Pozdrawiamy. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Duch tchnie, kędy chce. Nikt sam sobie powołania nie może dać. Nikogo do seminarium czy do zakonu nie można wydelegować. To dzieło Boga. Módlmy się za młodych ludzi, aby otwarci na działanie Ducha Świętego pozwolili mu się poprowadzić. Modlić się będzie z nami Pan Paweł.
2: Szczęść Boże. Ja do intencji chciałbym dodać intencję o szczęśliwą operację mojego brata Bartka, który po wypadku rowerowym ma we wtorek ją zaplanowaną. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami.

0: grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, Panie Pawle. Dobrej nocy. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Po zmartwychwstaniu Maryja jest z apostołami. Próbuje im pomóc, jak matka. Maryja, wychowawczyni powołań kapłańskich, potrzebna jest i dziś, jak matka. Módlmy się, aby Maryja towarzyszyła szczególnie tym, którzy wchodzą na drogę kapłaństwa. Halo, halo, kto się z nami połączył?
2: Jadwiga.
0: Pani Jadwigo, proszę poprowadzić modlitwę.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Jadwiko.
2: Bóg zapłać, szczęść Boże, dobrej nocy, pozdrawiam.
0: Tajemnica piąta, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. z miłości ją ukoronowali, koroną miłości. Każde seminarium cieszy się ludźmi, którzy je kochają, modlą się, ofiarują cierpienia i wspierają materialnie. Niech Maryja, królowa ludzkich serc, dobrych serc, wynagrodzi ich hojność miłością swojego Syna. O modlitwę poproszę panią Jadwigę.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Amen. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać Pani Jadwigo.
3: Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem. Bóg zapłać wszystkim z Państwa, którzy łączyli się z nami w modlitwie i telefonicznie, i duchowo. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że wszystkie intencje, nawet te, których nie wypowiedzieliśmy, które zapisane były w naszych sercach, popłynęły wraz z naszą modlitwą do Pana Boga. Ja tym samym też dziękuję Państwu za dzisiejszy wieczór. Nazywam się Jacek Zienkiewicz i było mi bardzo miło być z Państwem kolejny raz podczas takiego spotkania modlitewnego. Następna okazja będzie za tydzień, w niedzielę 6 września. Spotkamy się o tej samej porze, a ci z Państwa, którzy słuchają także naszego radia, Radia Warszawa 106.2 FM w tygodniu, po południu, spotkam się z Państwem w piątek właśnie, w popołudniu. Tymczasem rozpoczynamy pasmo nocne, które zainicjujemy audycją Granie Ciekawe Niesłychanie, na którą szczególnie zapraszają autorzy ksiądz Justyn Ziemiński i ksiądz Mirosław Gawryś. A ja jeszcze raz mówię spokojnej, błogosławionej nocy.
4: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziemiński i ksiądz Mirosław Gawryś.

0: Jeszcze chyba nie słyszałem tej artystki, ale może wszystkiego nie słuchałem.
1: Graliśmy tutaj, graliśmy.
0: Śpiewające tak drapieżnie, w ogóle słuchałem.
1: No. Niedokończone zdanie.
0: Śpiewające tak drapieżnie, z takim pazurem, takim ogniem, w piosence This Rock Will Stand. Płyta Matt Bigwood, artystki podpisującej się swoim imieniem, Trajan.
1: A my się witamy z Państwem serdecznie, ksiądz Mirosław Gawryś.
0: I ksiądz Justyn Ziembiński. To był pierwszy utwór naszej dzisiejszej audycji, a teraz ciąg dalszy.
1: Często pojawiający się w naszych audycjach zespół With The Kingdom, który to zapowiada nową płytę, choć taką krótką, to tak, nie wiem, pomiędzy długogrającą a epką chyba. I wyda na jakiś tydzień, dwa tygodnie temu piosenka promująca, myślę, tę płytę. No, jeśli takie będą następne, kolejne piosenki z tej płyty, to jak najbardziej Soon the Streets of Gold, to jest tytuł płyty, a ta świetna piosenka, która mi się bardzo podoba, nosi tytuł Take Me Home.

0: klasyczny bluegrassowy taki klimat w tej piosence, ale z tego zespół The Kingdom słynie. No poza tym są dosyć pracowici, bo od początku roku to już trzecie wydawnictwo chyba ich, jak mi się wydaje.
1: Na pewno drugie, a chyba tak, chyba trzecie.
0: A teraz nieco zawadzająca krainę muzyki country, ale też tak bardziej kierująca się w stronę popu, Lauren Talley, której też moim zdaniem warto posłuchać. Niedawno wydała płytę zatytułowaną Walls Part 1, epka, oczywiście niedługa. Ostatni utwór, bo przedostatni, nosi tytuł Mała Wiara, Little Faith. Nasuwają się słowa Pana Jezusa skierowane do Piotra: czemu zwątpiłeś małej wiary? I mniej więcej o tym jest ta piosenka.

0: Byłeś łaskaw wspomnieć, że bardzo płodni artystycznie są We The Kingdom i w tym roku wydali już 3 płyty i właśnie z jeszcze jednej płyty ta piosenka, której słuchaliśmy wcześniej z płyty, która się ukaże, a ta z płyty, która ukazała się w czerwcu chyba, Everything I Thought Was Pleasure, Unplugged. Nie pamiętam, czy coś z tego graliśmy.
1: Ja tak.
0: Ty grałeś.
1: Ja tak.
0: Niezwykłej urody piosenki. Ja wybrałem swoją God's Way.

0: Trochę słychać mandoliny, czy też bandla w naszych dzisiejszych propozycjach.
1: I będzie jeszcze.
0: Nie pamiętam, czy w utworze, który teraz zaprezentuję, te instrumenty występują, ale czasami posługuję się nimi w swoich nagraniach Josh Baldwin, chociaż nie często. Ten artysta już był przed nas prezentowany. Wielokrotnie szykuję teraz nową płytę zatytułowaną What Everything. Po drodze oczywiście, jak to teraz jest w zwyczaju, wypuszcza z niej na zachętę kolejne single. I oto piosenka tytułowa o tym, że godzien wszystkiego, godzien wszelkiego uwielbienia jest Chrystus. What Everything i Josh Baldwin.

Tak, co najmniej dwie płyty w ciągu roku wydaje też przez sympatyczny rodzinny zespół, siostry, bracia i jeszcze inni, kuzynostwo, zespół The Petersens. Przesympatyczni młodzi ludzie, którzy z dużym wdziękiem śpiewają i grają. No, muzyka taka charakterystyczna dla klimatu amerykańskiego bluegrass, ale myślę, że to da się słuchać całkiem. Tym bardziej, że będzie to taka ciekawostka w postaci słynnego utworu The Boxer ze duetu Simon and Garfunkel. A jak brzmi w wersji bluegrass? Jeszcze gościnnie z The Petersens niejaka Hyde Bluegrass Orchestra. A to wszystko z płyty Live Sessions, volume 7, część 7.

0: chciałeś coś powiedzieć?
1: Chciałem ci głos przekazać, teraz zasłuchałem się.
0: No to bym sam sobie ten głos wziął spokojnie. Jeszcze raz z płyty najnowszej zespołu The Petersens, The Boxer, no to piosenka z klasyki, nie wchodząca, że tak powiem, do kanonu jakiejś muzyki chrześcijańskiej, a zespół The Petersens w głównej mierze tego rodzaju właśnie utwory wykonuje, tak jak ta piosenka, do której posłuchania zachęcam. Trochę długi tytuł: When God Dips His Pen of Love in My Heart.
1: Zastrzyk miłości, chyba o to chodzi.
0: The Petersens.

0: czyste głosy, piękne harmonie, akustyczne instrumenty, The Petersons.
1: No i jeszcze piękny głos jeden przed nami na zakończenie naszej dzisiejszej audycji. Prawdziwa perełka, 6 minut słuchania. Bardzo zachęcam radiosłuchaczy, żeby posłuchać do końca. Liz Wright, prezentowana przez księdza Milka, szczególnie zawsze z przyjemnością i radością, i przeze mnie też wokalistka jazzowa, nie stroniąca takich folkowych akcentów w swojej muzyce, nie stroniąca od sięgania po standardy muzyki gospel i spirituals. Szykuje nową płytę zatytułowaną Nernet, to nie jest nas, która ta miesiąc jakoś ma się ukazać. Płyta powstaje.
0: Już powstała na pewno.
1: Tylko kwestia
0: opublikowania.
1: Tylko data premiery. We współpracy z Kenny Banksem, to jazzowy pianista, organista, no klawiszowiec po prostu. Na płycie można go przy różnych instrumentach usłyszeć, a w tym organy Hammonda. To naprawdę daje niezwykły klimat. I klasyk muzyki gospel Soon I Will Be Done. Liz Wright, Kenny Banks, a my się już z Państwem na dziś żegnamy.
0: Do usłyszenia za tydzień. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika idziemy. Dlaczego warto zmienić kierunek i wrócić do wysiłku i autodyscypliny? Wyjaśnia Hanna Dobrowolska w wywiadzie Moniki Odrobińskiej. Czego nie trzeba w szkole?

0: Tego nie trzeba szkole. Czy czeka nas prywatyzacja i wyprzedaż lasów? Pomysłom rządu przygląda się Irena Świerdzewska w tekście Skok na lasy. Tą historią żył cały Paryż. Proces aktorki późniejszej siostry Benigny opisuje Barbara Stefańska w reportażu Od sceny do zakonu.
1: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
2: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
2: Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach. W swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
1: Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
2: Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
1: Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysławia przez całą wieczność bez końca. Amen. Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami,
2: nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Witaj niebios królowo, witaj pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłaś światu.
2: Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza, witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.

0: Ewangelii świętego Łukasza. Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychowywał. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście. A wszyscy przyświadczali mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust jego. I mówili: Czy nie jest to syn Józefa? Wtedy rzekł do nich: Z pewnością powiecie mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonajże i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum. I dodał: Zaprawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
1: Co tak bardzo rozzłościło obecnych w synagodze w słowach Pana Jezusa? Najbardziej dotknęła ich sugestia, że mimo bycia narodem wybranym, mogą odrzucać Bożą łaskę i zbawienie. Bliskość fizyczna, być może to, że znają Pana Jezusa od Jego dzieciństwa, jakby zamyka ich oczy, uspokaja w powtarzanej w sercu opinii: My wiemy, kto to jest. Nie jest nikim niezwykłym. Nam też może grozić taka nieczułość serca. Też może nam się wydawać, że znamy Jezusa. Tymczasem każdy dzień jest okazją do kolejnego wyboru, kolejnego opowiedzenia się za Zbawicielem, kolejnego zbliżenia się do Niego.

0: To jest Radio Warszawa. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Dobry wieczór i witam serdecznie.
2: Zaczniemy najpierw od pracy domowej.
3: Tak, chociaż jak zadajesz pracę domową, która dotyczy dzieci, to ja myślę sobie, o, no to który przykład powiedzieć?
2: Oho, o dzieciach, w sensie, to mogę długo i namiętnie. Tak,
3: w sensie to wtedy mówię o sobie i o moich oczekiwaniach i potrzebach, a myśląc o sobie, czyli swoich uczuciach, skąd one są,
2: no
3: tych
2: pewnie.
3: Myślach.
2: No pewnie, że to jest dużo trudniejsze.
3: Bardzo trudne, więc mógłbym dość szybko tą pracę domową jednak przejść. Uczucia u mnie, tak mi się wydaje, wynikają raczej z moich oczekiwań. Myśli moje też raczej wydaje mi się, że wynikają z moich oczekiwań.
2: No właśnie o to chodzi. O tym cały czas mówię, że uczucia i myśli, bo oczekiwania to są jakieś moje myśli. To jest jakiś tekst w głowie, ewentualnie obraz, który mogę opisać, ale to jest jakiś tekst w mojej głowie, który jest pod twoim adresem. Chciałabym, żebyś. Dobrze by było, gdybyś. Albo no dlaczego jeszcze tego nie zrobiłeś, nie domyśliłeś się, że ja potrzebuję łyżeczkę do pomieszania tej herbaty. Zrobiłeś mi herbatę, ale przecież bez cytryny. No i a gdzie cytryna? I to są twoje myśli, no, czy moje myśli pod twoim adresem. I wtedy te myśli sprawiają, że we mnie pojawiają się jakieś uczucia. Więc jak mówimy o uczuciach, to jednocześnie o myśleniu. Jak mówimy o myśleniu, to zawsze jednocześnie o uczuciach. Nie mamy nawyku łączenia tych dwóch procesów, czy też zjawisk, ale jak nabierzemy tego nawyku i nauczymy nasze dzieci nawykowo sięgać do swojego wnętrza po to, żeby uświadomić sobie, usłyszeć i ewentualnie wypowiedzieć swoje myśli i związać je z uczuciami, a jeśli nie wypowiadać, to w każdym razie powiązać je z uczuciami, to naszym dzieciom na pewno będzie łatwiej w dorosłości nawiązywać, utrzymywać, budować relacje z innymi ludźmi. Przerwałam ci oczywiście.
3: No, bo idealnie mi przerwałaś. To był koniec mojej wypowiedzi. Ale wiesz, to co mówisz, to nie to, że akurat z tą pracą domową, ale od jakiegoś czasu, jak rozmawiam z niektórymi osobami, to tak się podpytuję o kwestię wystawiania opinii w internecie. Idziesz gdzieś do jakiejś restauracji, no to łatwo jest otworzyć sobie tak mapę w telefonie, w aplikacji, zobaczyć ile ocen, jakby jaką skalę ocen otrzymuje na przykład dana restauracja. I na skali od 0 do 5, no jak coś ma 3, no to jak coś ma 4,5, no to 4,8, o fajnie i tak dalej. No i tak rozmawiając z niektórymi osobami, ja mam jeszcze trudniej, ale zaraz powiem, większość osób nie wystawia opinii pozytywnych. Czyli byłem w restauracji i nie wystawi. Ale gdy tam się nabroi naprawdę, że konkret, no to może nie, że obsmarowanie, tylko niech inni mają przez to wiedzą, tak? I teraz myśląc o tym właśnie uczuciach moich i myślach, to trochę podobnie, no. Jak wszystko się fajnie dzieje i się układa, o, przyszedłem do domu, patrzę, dzieci posprzątają, ktoś wyszedł z psem. Wiesz, tu lekcje odrobione przychodzą i mówią, nie?
2: Jejku, co ja? No nie mam nic do roboty.
3: Jakby i nic mówić nie muszę.
2: Aha!
3: Rozumiesz? I tu nie mam po co tej opinii wystawiać takiej super. Znaczy, no okej, tu wtedy mówię, o super chłopcy, fajnie, dzięki, że mi to pomogliście. Ja teraz mogę zająć się tam swoimi rzeczami, mam dodatkowy czas na coś, tak? Mhm. Ale jak wchodzę i załóżmy, praca domowa nie zrobiona, śniadaniówka nie zjedzona, ubrania jeszcze nie poskładane, praca domowa ze szkoły nie zrobiona. No i wystawić tę opinię teraz, czy nie wystawiać tej opinii?
2: I popatrz teraz, posłuchaliśmy twojej wypowiedzi o pozytywnym stanie i o stanie negatywnym. Wszyscy to mamy. Ja też. O pozytywnym stanie powiedziałeś super, wszystko w porządku. A o negatywnym stanie wymieniłeś, co jest nie w porządku. Właśnie nie mamy tego nawyku, że kiedy chcemy pochwalić, docenić, uznać czyjś wysiłek, to mówimy tylko krótkie super. Ale jeśli chcemy kogoś skrytykować, to wtedy wytkniemy mu wszystko, nawet to, czego nie ma. A czego się domyślamy, że na pewno jeszcze w łazience pranie...
3: I o tym jeszcze mogłeś pomyśleć.
2: Pranie niewyjęte z pralki albo niezdjęte z suszarki. Nienastawione pranie. Nie? To o to chodzi. Mamy tu żywy przykład, ale to nie jest tylko twój błąd. To jest powszechne zjawisko. Dokładnie to, co zaobserwowałeś w tych restauracjach. Że jak przychodzimy do restauracji i jest smacznie, jest ładnie, cokolwiek by to słowo nie oznaczało. To właśnie używamy słowa ładnie, a nie mówimy, że... Na stole stał wazonik, a w nim kwiaty, które dobrane były kolorami, tak, że stanowiły przyciągającą wzrok kompozycję.
3: I mieliśmy stolik przy oknie i świeczkę, którą ktoś tam zapalił.
2: Właśnie. I ta świeczka na dodatek wydzielała taki zapach. Nie? I jeszcze nie czekaliśmy, aż stół nam wytrą po ostatnich klientach, tylko stół był lśniący. I leżały już przygotowane dla nas, albo za chwilę nam przyniesiono to, tamto. Prawda? Nie wymieniamy tego wszystkiego, co składa się na to, że ta restauracja według ciebie jest super, wspaniała, świetna.
3: Godna polecenia.
2: Tak, o to chodzi. Ale przestrzec mnie przed ewentualnymi nieprzyjemnościami, jak najbardziej z rękawa sypiemy wszystkie zarzuty, wszystkie krytyczne zdania. Tak o restauracji, jak i o stanie mieszkania, do którego wchodzisz, które zastajesz po powrocie z pracy, jak i o stanie pokoju twojego dziecka, kiedy tam wejdziesz, kiedy uda ci się tam wejść, bo nieraz trudno tam otworzyć drzwi, bo taki tam jest bałagan i tak dalej, nie? Więc pokazało nam to idealnie. Jedną z najważniejszych, myślę, przyczyn konfliktów i trudności wychowawczych, a mianowicie brak umiejętności rodziców, których ty jesteś przedstawicielem tutaj, chwalenia, doceniania, które to chwalenie i docenianie jest podstawą budowania w twoim dziecku jego poczucia własnej wartości. No to jest mój konik. Coś, co... Znowu będę krytykować teraz rodziców, ja. Coś, co słyszę na warsztatach od rodziców, mając świadomość, że jest to błąd, ale też mając świadomość, że co z tego, że powiem ci, że to jest błąd, powiem ci, na czym ten błąd polega, kiedy nie powiem ci albo nikt ci do tej pory tego nie powiedział i nie pokazał, jak tego błędu nie popełniać, to po pierwsze, a po drugie, co w zamian? Jeśli nie tak, to jak? Tego można się trochę nauczyć na tych warsztatach porozumienia bez przemocy, które prowadzę według metody Rosenberga. No ale na tych warsztatach jest 12 osób. A ile osób tego nie usłyszało i nieustannie popełnia ten błąd? No dobrze, to tutaj troszkę smrodku pedagogicznego znowu. Moje ulubione porozumienie bez przemocy. I co?
3: No ja bym tu jeszcze dodał okres oczekiwań na te zmiany, bo nawet jeżeli już któryś z etapów, czyli zauważenie tego, chęć reagowania inaczej albo chęć zmiany, to nadal popełnianie tych błędów wynikających ze starych przyzwyczajeń.
2: Tak.
3: To jest taka mozolna, powolna zmiana.
2: Oczywiście.
3: Da się to jeszcze jakoś przyspieszyć?
2: Nie tyle nie da się przyspieszyć, ile każdy uczy się tego w swoim tempie. W zależności od tego, jak głęboko i jak silnie są w tobie zakorzenione nawyki, które wyniosłeś z domu, które wynikają z twojego naśladowania twoich rodziców. Całkowicie nieświadomego naśladowania, ale oni byli dla ciebie modelami w początkach twojego życia I nie ma takiej gumki, którą byś wymazał te doświadczenia, a te doświadczenia zapisują się na trwałe w twoim sposobie zachowania, w twoim sposobie reagowania na konkretne takie, a nie inne sytuacje. Bo przecież trzeba sobie to bardzo jasno uświadomić, że ujmując oczywiście temat bardzo ogólnie, wychowanie odbywa się tak samo. To są wciąż te same sytuacje. No, ja ponad 30 lat spotykam się z rodzicami i niezmiennie największym problemem, który budzi ogromne ożywienie wśród rodziców, jest porządek w pokoju, mycie zębów, odrabianie lekcji. Tak, gdybym robiła jakieś badania statystyczne, to prawdopodobnie to byłoby niezmienne. Ta lista nie miałaby czegoś dodatkowego. No teraz dodatkowo jest jeszcze internet, komputer i tak dalej, ale z kolei znikły z tej listy takie zabawy, które zostały zastąpione przez komputer i elektronikę generalnie. Więc twoi rodzice mieli te same kłopoty z tobą, mówię w znaczeniu ogólnym, bo każdy człowiek rozwija się mniej więcej tak samo. Przechodzi te same etapy rozwojowe. I dla każdego dziecka, czy to jest na tej, czy na tamtej półkuli, czy na tym, czy na innym kontynencie, wszystkie dzieci przechodzą te same fazy rozwojowe i te same kłopoty pojawiają się w ich relacjach z rodzicami, no. I z rówieśnikami, i z samymi sobą. W związku z tym ty nauczyłeś się tego i teraz, będąc mniej więcej w tych samych sytuacjach, w jakich byli twoi rodzice, bo ty chodziłeś do szkoły i twoje dzieci chodzą do szkoły. Ty miałeś zadawane prace domowe i twoje dzieci mają. Był i jest ciągle i myślę, oby jak najdłużej trwał, jednak obowiązek uczenia się. Bez uczenia się nie ma rozwoju. W związku z tym, tak, wiedząc o tym znaczący dorośli, troszczą się o to, żeby dzieci powierzone ich opiece uczyły się, no, zdobywały tę wiedzę, ponieważ wszyscy rodzice, kochając swoje dzieci, chciałyby, żeby te dzieci umiały sobie radzić w dorosłości, a będą umiały, kiedy będą, takie mamy w każdym razie przekonania, kiedy będą wiedziały to, co jest potrzebne w życiu dorosłych. Thank you.

0: złością czy miłością.
1: Ja mam też rodzeństwo.
2: Ty.
1: Tak, i odnośnie tych prac domowych zadawanych w szkołach, ja widzę dużą różnicę między tym, jak na przykład moja siostra, a jak ja.
2: Kiedyś
1: przykładaliśmy się i odrabialiśmy lekcje, gdzie dla mnie najlepszym czasem to było, kiedy wszyscy poszli spać, kiedy już było cicho w domu, a ja, może nie, że burę, ale dostawałem co chwila...
2: Uwagi.
1: Czemu ty nie siedzisz przy książce, tylko całymi dniami chodzisz gdzieś? A mi było po prostu łatwo się skupić wieczorem, kiedy było już ciemno, spokój, cisza, nikt nie zawracał, nikt nic nie chciał. Tak?
2: I dniami mogłeś chodzić na zewnątrz, a nocami się uczyłeś.
1: Tak. Gdzie myśląc...
2: Poczekaj, jeszcze powiem inaczej. Nie chodzić na zewnątrz, tylko szwendać się, bałaganić z kolegami. Co tam jeszcze? Jak to bywa?
1: To już nie taki wiek był, ale tak, eksplorować.
2: No nie mów mi, że twoi rodzice używali słowa eksplorować.
1: No nie, ale ja... Chodziłem eksplorować.
2: I twoje dzieci to rozumieją?
1: Tak, oni chodzą, mają jakieś bazy, budują co chwila gdzieś.
2: Ale raczej rozumieją słowo eksplorować.
1: Tak. Bo nawet jest coś takiego jak Urban Explorer, coś takiego, że się chodzi po opuszczonych budynkach, które A, są gdzieś tam na różnych listach, że można je jednak odwiedzić, B, są zakazane, ale i tak tam wszyscy chodzą. No i jeden z moich synów mówi, jadę z kolegami tam właśnie
2: gdzieś
1: na jakiś z tych budynków. Tak? Więc ja mówię, ale tylko chociaż bezpiecznie, żebyś tam nie stawał w nieodpowiednich miejscach. Tak? Mm-hmm. Gdzie ostatnio mi syn też mówił, jak nie wiem, czy to były 2 czy 3 metry od niego, locha z małymi przechodziła, bo gdzieś tam sobie domek na jakąś bazę budowali w jakimś tam takich chaszczach, jako dzieci. Więc no, słuchając tak, i tu powiem tą pozytywną rzecz, słyszę jakby tą jego zaradność w tych sytuacjach, że to nie jest przypadkowe jego zachowanie, tylko umiejętność zachowania się bezpiecznie w danych sytuacjach, rozejrzenia się, słuchania tych odgłosów gdzieś tam, czy patrzenia gdzieś trochę w dal, gdzie tam na przykład w krzakach coś tam się... Tak? No ale wracając, ja miałem inny tryb odrabiania prac i tak samo widzę po moich też dzieciach. Jest syn, który przychodzi do domu i już mówi wszystko odrobione na przerwach, a jest syn, którym trzeba byłoby, można powiedzieć, usiąść i przejrzeć, czy na pewno jest zadane, bo u niego mówiłby, że nie ma zadane.
2: Mhm. Ale mówiłby, bo zapomniał, czy mówiłby, bo woli odrobić lekcje tak jak ty wieczorem na przykład?
1: Jeszcze chyba nie jest ten etap, że wieczorem by odrobił i to nie jest jeszcze chyba ten wiek, żebyśmy my chcieli jako rodzice, żeby on siedział tak wieczorami, kiedy już wszyscy idziemy spać, a on dopiero wtedy idzie odrabiać te lekcje. Może tak będzie kiedyś, ale na dzień dzisiejszy według nas wymaga takiego przypilnowania.
2: Kontrolowania.
1: Kto z angielskiego kiedyś mi szef mówił trust but verify, czyli ufaj, ale sprawdzaj.
2: No tak. To bez angielskiego, to po polsku też tak jest.
1: Po polsku nikt tak nie mówi.
2: W pedagogice jest tak, że podstawą zaufania jest od czasu do czasu kontrola. No bo w końcu skąd ma się wziąć to zaufanie, jak nie przez sprawdzenie co jakiś czas?
1: No ale teraz możemy przejść do fragmentu katechizmu. Ostatnio go w sumie czytaliśmy, ale nic z nim chyba nie zrobiliśmy.
2: Tak, masz rację. W ubiegłym tygodniu pod koniec audycji przeczytaliśmy punkt 2517, który dla mnie w całym brzmieniu jest poruszający, ale szczególnie jest tu kilka takich słów, nad którymi no nie sposób się nie zatrzymać. W związku z tym ja najpierw przeczytam tak w całości jeszcze raz ten punkt 2517 z katechizmu Kościoła katolickiego. I on brzmi tak. Serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne. To cytat z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 15, 19 werset. I dalej katechizm. Walka z pożądliwością cielesną domaga się oczyszczenia serca i praktykowania umiarkowania. I tu jest dwukropek i mniejszym drukiem napisane: zachowaj prostotę i niewinność, a będziesz jak małe dzieci nieznające zła, niszczącego życie ludzkie. I to jest cytat z Hermasa, z jego dzieła Mandata Pastoris. Moralny wymiar osobowości. Co to jest osobowość? Żeby dojść do tego, co to jest jej moralny wymiar. Co to jest osobowość? Umiałbyś zdefiniować?
1: Osobowość to są, bym powiedział, że zbiór cech, zachowań, reakcji ludzkich w różnych warunkach, nabytych oraz wyuczonych.
2: No jakoś gdzieś tam powiedzmy, że po omacku można by było to tak nazwać. Tak, osobowość to są wszystkie te cechy, które składają się na to, że ja tak, a nie inaczej się zachowuje na co dzień, tak, a nie inaczej reaguje na takie konkretne sytuacje. Czyli osoby, które mają różną osobowość, różnie reagują na konkretne sytuacje. Tak?
1: Chyba wszyscy są niepowtarzalni.
2: No właśnie, a ponieważ tych cech jest dosyć dużo i one są zależne od kilku czynników, kilku składników, tak? Jednym z nich jest genetyka. Po prostu to są nasze genetyczne uwarunkowania. Po drugie, to są cechy wrodzone, które zostały nabyte w rozwoju prenatalnym, się zaczynają. Cechy nabyte w środowisku, w którym się urodziliśmy i wychowywaliśmy. W tych środowiskach różne sytuacje mają różne znaczenia. Na przykład teraz wyprowadzamy się poza miasto. Po co? Po to, żeby tam było świeże powietrze, duża przestrzeń i żeby tam była cisza. Ktoś, kto mieszka w bloku, nie jest przyzwyczajony do ciszy, ponieważ w bloku z czterech, a może więcej stron dobiegają do naszych uszu różne dźwięki z życia innych osób. Począwszy od silnika samochodu za oknem, na podwórku, przed blokiem, przez zapachy dochodzące zza drzwi, z wentylatorów, zewsząd do nas dźwięki, a nieraz nawet całe teksty, które słyszymy za ścianą i tak dalej. I nie tylko jest to rozmowa, ale też dźwięki różnych urządzeń. Słyszę, jak mój sąsiad odkurza, słyszę, jak pracuje wentylator w jakichś tam toaletowych miejscach, bądź też w kuchni. Słyszę, jak ktoś tłucze kotlety schabowe, a przynajmniej mięso jakieś, prawda? No i tak dalej. Mnóstwo dźwięków do nas dociera i jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mieszkamy wśród dźwięków. Doświadczyłam tego, kiedy wyprowadziłam się, czy wyprowadzam się co roku na wakacje gdzieś poza duże miasto, w miejscu, gdzie panuje cisza. Taka kompletna, że aż w uszach dzwoni. I w pewnym sensie tego mi brakuje. Pokazuje to, żeby uświadomić nam, że środowisko, w jakim wzrastamy, wzrastaliśmy w dzieciństwie, dziś wzrastają nasze dzieci, ma wpływ na to, jak my zachowujemy się wobec różnych zjawisk, procesów czy sytuacji. O ile tam, gdzie jest całkowita cisza, przeszkadza mi każdy dźwięk, o tyle tam, gdzie mnóstwo dźwięków do mnie dociera, to niektóre w ogóle nawet nie jestem świadoma, że je słyszę. One mnie nie budzą, one mnie nie rozpraszają. One są elementem środowiska, w którym żyję. A ty, jeśli mieszkasz, powiedzmy, w puszczy gdzieś daleko, słyszysz natomiast dźwięki, które dochodzą z przyrody. Ja nie słyszę świergotu ptaków. Ty to słyszysz. Albo odwrotnie. Kiedy ja przyjadę do ciebie, odkrywam, że ta przyroda żyje. W mieście nie. I tak dalej. Dlaczego o tym mówię? Bo to wszystko wpływa na cechy naszych zachowań, na sposób reagowania, a to jeszcze jak jest zbudowany moja fizjologia, mój układ nerwowy i to wszystko, co wewnątrz, z kolei składa się na szybkość mojego reagowania, na siłę mojego reagowania, na trwałość reakcji. To się nazywa temperament, tak? Ale to już zostało mi dane w genach.
1: A jest takie przysłowie, że z kim się przystaje, takim się staje.
2: No właśnie, to też tak jest. Więc jeśli twoi rodzice mieli duży temperament, bardzo głośno reagowali i ekspresyjnie reagowali na cokolwiek, to niezależnie od tego, gdzie się urodziłeś, czy w lesie, czy na wsi, czy w mieście, no to niezależnie od tego i też niezależnie od tego, jaki ty jesteś, radzisz sobie, bo się tego nauczyłeś z takimi zachowaniami, jakie przejawiali twoi rodzice. Czyli radzisz sobie w sytuacjach, kiedy ludzie głośno reagują, silnie wyrażają swoje stany wewnętrzne w sposób bardzo ekspresyjny i tak dalej. Jeśli twoi rodzice używali takich słów, takiego słownictwa, to nie słyszysz tego słownictwa, nie mówiąc o tym, że prawdopodobnie sam takich słów i takich sformułowań używasz. Jeśli tego w domu się nie nauczyłeś, to trudno ci jest tak się wypowiadać, tak się zachowywać. I trudno ci radzić sobie z takimi osobami, bo twoi rodzice, powiedzmy, byli bardzo spokojnymi ludźmi, którzy mówili niewiele, przyciszonym głosem, tak? Nigdy nie krzyczeli. Upływało kilka sekund, zanim reagowali na coś, co się działo z tobą czy wokół ciebie. I tak dalej. W związku z tym, jeśli takich rodziców miałeś, to nie będziesz sobie radził z ludźmi, którzy są wybuchowi, ekspresyjni i mają temperament choleryczny, tak to się nazywa. I jeszcze poza tym, tak, jeśli twoi rodzice prowadzili dom otwarty i każdy mógł przyjść, każdy się czuł dobrze w twoim domu, twoi koledzy, koledzy twoich kolegów przychodzili i byli witani z otwartymi ramionami, radzisz sobie w takich sytuacjach, jeśli twoi rodzice z jakichś powodów nie lubili towarzystwa, nie zapraszali gości, to ty nie umiesz prowadzić otwartego domu i trudno ci jest radzić sobie w dużym towarzystwie, w którym dużo się dzieje. Wolisz zamknąć się w bibliotece, pójść na samotny spacer, koniec. Pokazuję tutaj to, co ma wpływ na kształtowanie się osobowości każdego z nas.

0: złością czy miłością.
1: I kolejnym takim czynnikiem, który ma wpływ na kształtowanie się osobowości, jest działalność własna, takie samowychowanie. Bo wprawdzie rodzice nie, ale ty lubisz chodzić na koncerty. Odkryłeś, że kiedy jesteś w dużej hali, na której jest mnóstwo osób, to czujesz się komfortowo wręcz i lubisz to. Więc są to warunki społeczne, ale też praca własna, bo może twoi rodzice nie prowadzili domu otwartego, stronili od wielkiego towarzystwa i gwaru, ale tobie się to podoba. Wpływasz w ten sposób na kształtowanie się twojej osobowości. I to był krótki mój komentarz do zdania: serce jest siedzibą moralnego wymiaru osobowości. I tutaj zwróciłam uwagę na tę osobowość. Ja celowo pomijałam tę stronę moralną. Ale teraz, no właśnie, mamy tutaj w tej osobowości różne wymiary i jednym z nich jest wymiar moralny. W tym zakresie, no, też wpływy społeczne mają ogromne znaczenie. Ta kultura, w której się obracaliśmy od początku naszego życia i w której uczestniczymy cały czas. A jako że jest to wymiar moralny, no to jest to ten wymiar, który odnosi się do zasad, norm, reguł, relacji międzyludzkich, ludzkich zachowań. I ten wzorzec, w pewnym sensie szablon, do którego porównujemy swoje zachowanie, czy też do którego dążymy, który chcemy realizować w swoim życiu i który sami realizujemy, wypełniamy. I teraz człowiek, który jest ochrzczony, dla którego najwyższą wartością jest życie i rozwój według woli Bożej, normy opisane w Biblii, ale szczególnie w Ewangelii, są drogowskazami na drodze rozwoju takiego człowieka.
2: Ja bym tak dodał, że dziecko chłonie takie wartości moralne pewnie więcej przez przykłady, na przykład rodziców, niż samo uczenie się z podręczników. Ostatnio był taki fragment w Ewangelii i był komentarz rozważenia apostołów, którzy mieli uzdrawiać chorych i chodziło o to, żeby oni nie uzdrawiali po to tylko, żeby robić wrażenie na innych, tylko chodziło o to, aby ich nauczanie Ewangelii nie było takiej gołosłowności, czyli wiele mówimy, ale nie idą za tym czyny. I teraz ja jako rodzic, jeżeli ja co chwila mówię dzieciom, no u nas w domu się nie kłamie, żebyście nie kłamali, to jeżeli ja bym kłamał, no to byłbym w tym momencie i gołosłowny, ale nie dawałbym przykładu swoim zachowaniu. I miałbym trudność w egzekwowaniu ich takiego zachowania moralnego.
1: Mało tego, pokazywałbyś też dzieciom, że można mówić co innego, a robić co innego.
2: I że jest na to przyzwolenie.
1: Tak. Ty na dodatek im to pokazujesz. To skoro tata tak robi, to ja też tak mogę. Mogę powiedzieć, że odrobiłam lekcję, ale nie odrobiłam tych lekcji.
2: A ja to odwracam w drugą stronę w rozmowach z dziećmi. Mówię, zobaczcie, przychodzicie na przykład i prosicie o coś, no i pytam, czy dostajecie jakąś tam możliwość. No nie mówię, no tak. Ja mówię, no zobacz, a w drugą stronę, to ja do was przychodzę i was na przykład o coś proszę i wy to robicie, czy proszę i wy mówicie, okej, ale nie zrobię, albo poproś nas 10 razy, to może zrobimy. No i ja moim przykładem ich uczę, że jak oni mnie poproszą i ja pomogę, czy zrobię, no to ja idę i pomagam, czy to zrobię, tak?
1: No dobrze, tylko

0: Tylko że mówiąc mi, ja tobie daję to, co ty chcesz, więc i ty daj mi to, czego ja chcę, bo to tak w skrócie, nie? Uczysz zasady, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, a tymczasem to nie tędy droga, bo w mnie dziecku wychodzi na to, że ty mi to dajesz po to, żebym ja też tobie coś dała. Miłość jest bezwarunkowa. I jeśli mi dajesz po to, żebym ja tobie coś dała, to nie jest miłość.
1: Tylko ja nie opowiadałem o przykładzie, ja tobie daję w zamian za coś, tylko pokazuję im reakcję, kiedy oni przychodzą i o coś proszą i jak ja jako tata im wtedy mówię, okej, tak, i za tym idą czyny, a w momencie, kiedy oni na przykład mówią, dobrze, to posprzątam i idzie dla mnie się w pokoju właśnie swoim i tam tyle go było z tego posprzątania. Mi chodzi o uczenie ich przez przykład.
0: To, co opisałeś, nie jest uczeniem przez przykład. Ja chcę wrócić do mojej ulubionej tabelki, która pokazuje zresztą w pewnym sensie ten proces wychowawczy, mianowicie strukturę, która mówi zresztą w tym punkcie katechizmowym, któremu się teraz przyglądamy, można to odnaleźć. Mianowicie, że serce, czyli ludzkie wnętrze, bądź też ludzkie funkcjonowanie, składa się z trzech elementów. I te elementy składają się na postawę człowieka. W teologii nazywa się to cnota, w pedagogice postawa. Jest to sfera intelektualna, sfera motywacyjna i sfera działaniowa. Żeby postawa była czysta, można by powiedzieć prawidłowo ukształtowana, ale tutaj mamy to pojęcie czystości i on bardzo mi pasuje do tego procesu. Żeby postawa była czysta, to wszystkie składowe elementy, które wymieniłam, kiedy byśmy je zbadali, postawilibyśmy im plus. Badając, odpowiadalibyśmy na 6 pytań. Pierwsze 2 dotyczą sfery intelektualnej. Czy dziecko zna i rozumie normę? Tu w szczególności, czy ono wie i czy rozumie, o co je prosisz? A prosisz je o porządek. Więc czy ono wie, co to jest porządek i czy rozumie, jaki sens ma ten porządek? Po co ten porządek ma być? Dlaczego ja mam sprzątać i układać w kosteczkę swoje ubrania, kiedy mogę je wrzucić do pudełka? Dlaczego ja mam prosto układać kołdrę i poduszkę, kiedy ja za parę godzin znowu będę tam spała? Intelektualny wymiar. Czy ja wiem, co to jest i czy ja to rozumiem? Drugi wymiar, znowu 2 pytania. Czy akceptuję tę normę i czy chcę ją realizować? Czyli to jest ten wymiar emocjonalno-wolicjonalny, czyli motywacyjny. Czy ja akceptuję, czy mi się to podoba, czy ja przyjmuję to jako swoje, czy to budzi we mnie przyjemny stan, kiedy widzę ten porządek, właśnie taki, nie? Pościel złożona, ubrania w kosteczkę i coś tam jeszcze. Więc czy ja to akceptuję? I drugie pytanie, czy ja chcę to wypełnić? Czy ja chcę realizować tę normę? Już wiem, na czym polega porządek. Już wiem, jaki jest jego sens, czemu on służy. Tak, przyznaję rację, tak, to ma sens, to mi się podoba. Tak, fajnie. I teraz, czy ja chcę? Jeśli chcę, no to teraz jeszcze 2 pytania. Czy ja umiem zrobić ten porządek? Czy ja umiem złożyć tę pościel zgodnie z definicją złożona pościel. Co to znaczy złożona pościel, tak? Teraz dowiem się o tej złożonej pościeli na przykład, kiedy pójdę do sypialni rodziców i tam o tak wygląda złożona pościel. Dowiem się, kiedy tata przyjdzie i złoży moją pościel parę razy na moich oczach. Pokaże mi, jak to się robi. Umiem. Już się nauczyłam. I teraz, czy to robię? I bardzo często, no nie robię tego. Jeśli nie robię, to wróć do początku tej analizy. Czego tu brakuje? I teraz może być tak, że ja nie wiem, co ty masz na myśli, mówiąc porządek. Może tak być, że ja nie rozumiem, jaki to ma sens. Po co to ma, no przed chwilą to powiedziałam, tak? Nie wiem po co. Przecież to się nie gniecie, więc czy to będzie ułożone, czy nie ułożone, a nawet jak się pogniecie, no to co z tego? Chodzi o to, żeby to było ciepłe, a nie wyprasowane. To co do rozumienia. Czy ja to akceptuję? No, nie akceptuję tego. Moja pościel może leżeć tak, co komu do tego. To jest moja pościel, to jest mój pokój, to są moje ubrania i tak dalej, nie? Takie może być moje myślenie. Takie oczywiście nastoletnie myślenie to jest w tym momencie. Powyżej 9 roku życia. I kolejno, czy ja chcę to robić, bo ja może to akceptuję. Tak, podoba mi się, ale ja nie chcę teraz tego zrobić z różnych powodów. Nie chcę tego zrobić. Podejmuję decyzję, że tego nie zrobię, bo chcę, to znaczy taka jest moja wola. Taką decyzję podejmuję. Bywa, że ja to zrobię, ale w środku nie akceptuję. Bywa, że ja to zrobię, ale nie rozumiem, dlaczego ja to mam robić. I żyję w przekonaniu, całe życie moje w przekonaniu, że robię coś, ale nie wiem po co. I żyję jako niewolnik w związku z tym. Jestem niewolnikiem tej normy, tej reguły. I teraz, jaki to, co powiedziałam, ma związek z tym, co ty powiedziałeś? Mianowicie taki, że jak ty mi przedstawisz jako argument to, że no, ty mnie służysz, to i ja powinnam tobie służyć, to nie jest wychowanie. To jest na pewno rodzaj przemocy. Ale czas audycji dobiegł końca, więc teraz o tym mówić już nie mamy czasu. Natomiast chętnie do tego wrócę, bo to jest moim zdaniem jednak bardzo ważny przykład, który w tym momencie, kiedy przyglądamy się rozdziałowi o oczyszczeniu serca, czyli o czystości naszych intencji, wydaje się bardzo trafiony. No ale zapraszam za tydzień, wtedy będziemy się temu jeszcze dalej przyglądać. A dzisiaj chcę zachęcić Państwa do takiego przyglądania się, jak rozumiemy właśnie to pojęcie wychowanie przez modelowanie, wychowanie przez przykład. Co to znaczy, że ja matka, ja ojciec jestem przykładem dla moich dzieci? Czy mam być przykładem dla moich dzieci? Zachęcam do takiej refleksji. I jeszcze zapraszamy na stronę radia.
1: Bo tam w zakładce wsparcie na stronie www.radiowarszawa.com.pl można znaleźć informacje na temat naszej audycji wsparcia radia i informacji szczegółowych o radiu.
0: Na tej stronie można też słuchać naszych audycji i do tego także zapraszamy. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem.
1: Dobranoc.
0: Do usłyszenia.
2: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Krosno, 10 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona podczas mszy świętej kanonizacyjnej błogosławionego Jana z Dukli na lotnisku w Krośnie.
3: Dziękuję Bogu za to, że kanonizacja błogosławionego Jana z Dukli może mieć miejsce na jego rodzinnej ziemi. W imię Jego, a zarazem chwała Jego świętości. Związane są na zawsze z Duklą, starym, niewielkim miastem, położonym u stóp Cergowej oraz pasma Beskidu Średniego. Te góry i to miasto są mi dobrze znane z dawnych lat. I właśnie tu, pod Cergową, ogłosić świętym Kościoła katolickiego waszego rodaka i ziomka.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 137 i 138. Ku ekologii komunikacji. Pierwszym zadaniem, jakie stoi przed nami, jest to, by nie demonizować narzędzi ani ich nie ubóstwiać, lecz nimi kierować. Wychodząc od jednej fundamentalnej zasady, prawda jest dobrem wspólnym, a nie własnością tych, którzy posiadają władzę lub są rozpoznawalni. Trzeba zatem rozwijać ekologię komunikacji. Na poziomie regulacji publicznych oznacza to ustanawianie zasad, które uczynią bardziej przejrzystymi mechanizmy selekcji i wzmacniania treści, a zarazem zapewnią ochronę danych osobowych. Na płaszczyźnie społecznej i kulturowej oznacza to wzmacnianie ciał pośrednich, wspieranie rzetelnego dziennikarstwa oraz takich miejsc debaty, w których większą uwagę mają argumentacja i weryfikacja niż natychmiastowa reakcja. Na poziomie szkoły i rodziny oznacza to dojrzewanie potrzeby nowej świadomości wychowawczej oraz formację do właściwego i krytycznego korzystania z narzędzi cyfrowych, AI, oraz platform zakupowych i inwestycyjnych. Na płaszczyźnie uniwersytetu zaś podjęcie wielkiego wyzwania integracji wiedzy, rozwijając zarówno zdolność łączenia i harmonizowania różnych dziedzin poznania w celu odczytywania złożoności rzeczywistości, jak i techniki służące weryfikacji faktów. Również wspólnoty chrześcijańskie powinny angażować się w transparentną komunikację i w uczciwe poszukiwanie faktów. Niestety, nie zawsze tak bywało. Ze wstydem obserwowaliśmy bolesne i trudne odkrywanie prawdy także o niektórych członkach Kościoła i o rzeczywistościach kościelnych. W szczególności niektórzy dziennikarze, autentycznie oddani prawdzie, odegrali zasadniczą rolę w ujawnianiu niesprawiedliwości i wykorzystania. Właśnie im chciałbym powtórzyć słowa, które papież Franciszek skierował do watykanistów. Dziękuję wam także za to, co opowiadacie o tym, co w Kościele nie funkcjonuje, za to, jak pomagacie nam nie zamiatać tego pod dywan oraz za głos, który daliście ofiarom wykorzystania. Jednak czujność i transparentność są przede wszystkim poważną odpowiedzialnością samego Kościoła i nie wolno nam czekać, aż inni zmuszą nas do zmierzenia się z niewygodną prawdą o nas samych.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 19 października 2025 roku. Diecezjalny jubileusz nauczycieli i katechetów w parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach.
3: Dobry pedagog to jest ten, który jakby obcuje nie tylko przez ten czas, kiedy dziecko, czy młodzieniec, czy student jest w murach szkoły, ale bierze go do swego serca na zawsze i towarzyszy do końca. To nie znaczy, że wie wszystko o nim. Nie, ale chodzi o to, że pamięta, przeżywa, modli się. Tam, gdzie jest to możliwe, pyta. Gdzie jest możliwe, doradza jeszcze później. Raduje się, ale czasami i cierpi, widząc, że ten czy ów wychowanek nie wypełnia tych zadań, do których został przygotowany, czy na czym zależało nauczycielowi, wychowawcy, przewodnikowi. Odpowiedzialność za drugiego człowieka.
1: Dobre słowo pasterzy.